0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yeah.
4: Yo. Nowy kwadratowy styl.
3: Popem.

wersam sprząta. Yo. Te opowieści z za baru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo. A co jakie jest, to już sam musisz wiedzieć. Opowieści z za baru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie

0: być najlepiej, Słowenia.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Čtvorka, rádio i podcast.
1: Hey, hold up. MFG on the beat.

dobra, ma dwa zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierze.

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał, w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: są miasta tłak. Niepotrzebne słowa, tak.
1: Czwórka.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ja mówią przybiegły na ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr, a liczyła się waluta.

2020 to amulet talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Niepożyczeni co trzem rannych ludzi będą gonić cię, aż padniesz do stóp.

otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz, mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną podzibła, się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie narzędzia zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kraw w życie.

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Wczesny poranek pierwszej lipcowej niedzieli. Przed nami dziś, jutro, cały tydzień, cały miesiąc, a nawet dwa. Lato czeka. Razem z latem czeka rzeka. Być może znacie taką starą wakacyjną piosenkę. A razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las. A tam ciągle nie ma nas. Nie ma, ale będziemy, jeśli zechcemy. Jeśli nam się zechce. Zależy, czego szukamy. Dolce vita? Słodkiego nic nie robienia? A może wdrapywania się na jeszcze nieodkryte góry? Co kto woli, co kto lubi, co już przerobił, albo i nie. Bo wakacje to także dobry czas na odkrywanie nowych kierunków. Nie tylko na mapie, ale i w głowie. Spojrzenia z innej perspektywy. Także okiem kogoś lub z miejsca, które wcale pozornie z wakacjami się nie kojarzą. I do tego właśnie dziś Was zapraszam. Gosia Bartos, witam. Ruszamy.

0: Miejsce, do którego chcę teraz zaprosić, no raczej wydaje mi się, że z wakacjami się nie kojarzy, ale czy aby na pewno, o tym więcej będzie mógł nam powiedzieć nasz gość. Mira Szymusik, witam cię serdecznie.
1: Witam również, szczęście Boże, dzień dobry.
0: Czy to miejsce, do którego teraz będziemy zapraszać, może się kojarzyć z wakacjami?
1: Oj, bardzo, przede wszystkim gwar. Radość, jest kolorowo, jest dużo śpiewu, ale też momenty i miejsca ciszy, gdzie naprawdę można wypocząć. A ja powiem tak, że we wrześniu, czasami nawet jeszcze w październiku, wielu pyta, gdzie byłam na wakacjach, bo mam świetną opaleniznę.
0: A to też jest w związku z tym, że troszeczkę trzeba się, no właśnie, wspiąć, nie tylko fizycznie. Można powiedzieć, że to też taki challenge, takie wyzwanie to miejsce stawia.
1: O tak, czasami, żeby tutaj dotrzeć, trzeba pokonać setki kilometrów, nawet przejść 3 tygodnie.
0: To jest też chyba miejsce, które jest odpowiedzią na różne oczekiwania ludzi młodych, nie tylko takich wytrawnych, nazwijmy to, podróżników wakacyjnych.
1: Można zapytać na przykład, co słychać u was w Meksyku, albo na Jamajce, albo w Japonii, na Malezji, a czasami nawet trzeba otworzyć Google, żeby przypomnieć sobie, gdzie dany kraj leży.
0: Tych, którzy tutaj przybywają.
1: Dokładnie tak.
0: To myślę, że powiedzmy już, bo jeżeli wyzwanie, to jest jakaś góra. To jest specjalna góra.
1: Jasna Góra.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Jasna Góra to miejsce, do którego w tej godzinie rozmów wiarygodnych będziemy zapraszać z gościem Mira Szymusik, biuro prasowe Jasnej Góry. Spojrzenie na Jasną Górę w perspektywie wakacji. Sanktuarium Maryjne, Narodowe Sanktuarium Maryjne. Można powiedzieć, że wakacje to jest czas, który jakoś z tym miejscem łączy się specyficznie?
2: Bardzo, dlatego że Jasna Góra w tym czasie tętni życiem, pełnym radości, kolorów, języków, śpiewu, ludzi, dzieci, młodzieży, osób starszych.
1: Czy to wszystko są osoby głęboko wierzące i przybywają na Jasną Górę, żeby się pomodlić o wakacje, bo mają trochę więcej czasu?
2: Różnie. Bywa tak, że niektórzy przyznają, wyjeżdżając stąd, że przyjechali z ciekawości, czasami jako turyści, a wyjeżdżają jako pielgrzymi. Mówiłam o tej opaleniźnie, ona bierze się stąd również, że po prostu w tym czasie wychodzimy do pielgrzymów, zwłaszcza pieszych, rowerowych, biegowych. Rozmawiamy. To jest właśnie moja praca jako między innymi reportera, który rejestruje, pisze o tych ludziach, o tych pielgrzymkach i zdarzają się piękne historie, które do tej pory pamiętam. Pamiętam młodą dziewczynę, z którą rozmawiałam na dziedzińcu jasnogórskim po wejściu pieszej pielgrzymki koszalińsko-kołobrzeskiej. To jedna z najdłuższych pielgrzymek. Dwa przeszło tygodnie, na pewno trzeba przejść, tak. I dziewczyna nawet nie wiedziała, gdzie ta Jasna Góra jest. Po prostu poszła odprowadzić przyjaciółkę, która świadomie wyruszała na pielgrzymkę. Tak jej się spodobało na tym starcie, że jest właśnie tak radośnie, tak autentycznie, bo też młodzi ludzie to zauważają. Tak jej się spodobało, że pobiegła do domu, spakowała najpotrzebniejsze rzeczy. No i wyruszyła z tą swoją przyjaciółką na Jasną Górę, dotarła tutaj i opowiedziała pewną historię, ponieważ doświadczyła czegoś, czego w swoim życiu wcześniej nie doświadczała, mianowicie gościnności ludzi. Idąc tyle dni, tyle kilometrów, pielgrzymi zatrzymywali się w konkretnych domach i ona zobaczyła, że pielgrzymi nie są jakimiś anonimowymi wędrowcami, ale przychodzą do domów, gdzie są witani jak starzy przyjaciele i w pewnym momencie właśnie ta grupa, z którą ona szła, dotarła do takiego domu, a tam tych pielgrzymów była to grupa złożona właśnie z młodych, z bardzo młodych ludzi, takich 16, 17, 18, 20 lat. I zobaczyła, że są witani z radością, ze łzami. I to ją zastanowiło, dlaczego tak. Historia miała drugie dno. Otóż ci pielgrzymi każdego roku zatrzymywali się w tym domu i każdego roku mieszkańcy tego domu prosili o jedno. To było małżeństwo, które bardzo chciało mieć dziecko. I każdego roku prosili tych pielgrzymów, żeby w tej intencji modlili się na Jasnej Górze. I ci młodzi ludzie rzeczywiście też ten trud ofiarowywali w tej intencji. No i akurat tego roku urodziło się to wymarzone, ukochane, wymodlone przez pielgrzymów dziecko. I ta młoda dziewczyna doświadczyła czegoś niezwykłego. To dla niej było zupełnie nowe zjawisko, taka relacyjność, wspólnota, modlitwa, przyjaźń. Ona, rozmawiając ze mną, ja widziałam, że rozmawiam z naprawdę innym człowiekiem niż ten, który wyszedł na tę pielgrzymkę. To też takie moje osobiste, radosne spotkania, które bardzo mocno się wpisują w pamięć. Jest ich bardzo wiele.
1: Jest ich bardzo wielu, nie wiem, czy jak mogę powiedzieć, kuracjuszy tego sanktuarium, a ja może bym powiedziała takiego sanatorium, chociaż to się z młodymi ludźmi często nie kojarzy, czyli takiego miejsca odnowy, Jasna Góra. To, z czym się ona zwykle kojarzy, może nas z jednej strony do czegoś zapraszać, zachęcać, a z drugiej strony może zniechęcać, szczególnie jeżeli myślimy o wakacyjnych klimatach. A jak przełamać ten stereotyp, o tym za chwilę będziemy dalej rozmawiać. Słyszę.

0: Rozmowy wiarygodne, Mira Szymusik z Biura Prasowego Jasnej Góry, bo też Jasna Góra, wakacje, to jest takie wyzwanie, które możemy sobie postawić jako łamanie schematów, co nam może przynieść dobry odpoczynek, kiedy myślimy o wakacjach. Co nam może Jasna Góra zaoferować?
1: Zależy, czego szukamy w takim miejscu. Są osoby, które mówią, i to jest bardzo częste zdanie, które ja na przykład słyszę, nie ma wakacji bez Jasnej Góry. Przejeżdżaliśmy, zaglądamy tutaj. Przede wszystkim też z ciekawości, żeby zobaczyć to miejsce, które się zna ze słyszenia, z różnych narracji, pięknych, ale czasami też i niekoniecznie, prawda? A zobaczyć jest co? Wieżę Jasnogórską, najwyższy obiekt w Częstochowie, jeden z najwyższych w Polsce, na który można wejść i podziwiać panoramę. Też ciekawe miejsca muzealne, niekoniecznie takie bardzo oczywiste. No i oczywiście cudowny obraz Matki Bożej, o którym wielu ze słyszenia coś wie i chce po prostu zobaczyć. Też przyciąga charakter miejsca, bo to jest jednak klasztor zakonników, którzy są pustelnikami. Klimat tej duchowości klasztornej, zakonnej, mnichów w białych habitach. Oczywiście za klauzurę nikt nie wejdzie, ale gdy ktoś zajrzy na furtę klasztorną, popatrzeć gdzieś tam z wałów na ogrody klasztorne, tam znajdzie czasami ciszę. Takich miejsc, takich smaków jest wiele.
0: Dotykanych zresztą historią bardzo znacząco.
1: Tak. Tym bardziej, że Jasna Góra to też forteca, więc i od tej strony można popatrzeć. Ciekawe zjawisko architektoniczne. Zakamarków jest sporo, więc nawet taki samotny spacer, bardzo ciekawe doświadczenie.
0: Mówisz o samotnych miejscach na Jasnej Górze. Chyba takich miejsc i okoliczności zbyt wiele nie ma, szczególnie w wakacje, bo w ogóle tutaj dużo ludzi przychodzi, ale wakacje w sposób specyficzny nie umożliwiają znalezienia tutaj ciszy. A co umożliwiają? O tym za chwilę dalej w Rozmowach Wiarygodnych. Jasna Góra jako cel wypraw wakacyjnych, tego czego tu i kto szuka, no właśnie.
1: Z tym ostatnim nie do końca się zgodzę, jeżeli o ciszę. Jest taki punkt na Jasnej Górze, czasowo-przestrzenny, który wiem, że też bardzo lubią ludzie młodzi. Nie tylko w wakacje, bo on jest też jednym z punktów na przykład wypraw, pielgrzymek, przyjazdów maturzystów. To są tak zwane nocne czuwania. Noc w kaplicy u Matki Bożej. Ciszy, w półmroku, no dla wielu młodych ludzi bywa szczególnym przeżyciem. Nie tylko dla młodych, ale tutaj szczególnie o nich myślimy. Więc nie do końca się zgodzę, że nawet w gorącym sezonie tych miejsc ciszy nie znajdziemy. No ale oczywiście to jest fenomen pieszego pielgrzymowania rowerowego i biegowego. I tutaj jest połączone i to, co dla ducha, i to, co dla ciała. Motywacji jest tyle, ilu jest przybywających na Jasną Górę.
0: Właśnie, bo tutaj chyba należy rozróżnić, że to nie tyle jest cel

0: turystycznych wypraw, tylko zdarzają się pewnie też turyści, ale w dominującej mierze to są pielgrzymi.
1: To zdecydowanie, aczkolwiek to, co mówiłam wcześniej, że to miejsce ma coś w sobie, ma swoją tajemnicę. I ta tajemnica naprawdę przemawia do ludzkich serc, więc czasem ta motywacja może być, nam by się może tak wydawało, taka właśnie no, z ciekawości turystyczna, jednak w tej tajemnicy tego miejsca dzieje się coś więcej. Ja jestem świadkiem takich opowieści, również właśnie wśród ludzi młodych, że tajemnica tego miejsca, której nie da się opowiedzieć, trzeba właśnie nawet ją z ciekawości dotknąć i przekonać się samemu, czy to działa.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: Twoje zajęcie jako osoby, która pracuje w biurze prasowym Jasnej Góry, polega na tym, że w tym czasie szczególnie wychodzi się z tego biura i wchodzi się między ten tłum ludzi i co, wyłapuje się i słucha się historii?
2: Tak. To jest najpiękniejsze. Uśmiechałam się na początku, że stąd ta też opalenizna, bo rzeczywiście wędruje się z tymi ludźmi, może nawet niekoniecznie fizycznie, bo tych kroków z Błoni Jasnogórskich tutaj do centrum klasztoru nie jest aż tak wiele, ale wędruje się przede wszystkim z człowiekiem, z jego historią. Każdego roku pewnie spotykam kilkuset pątników, z tyloma osobami rozmawiam, czy to jest wywiad, czy takie po prostu no, nasze spotkanie już poza mikrofonem.
1: Powiedziałaś o tym, że zdarzają się takie historie, że ktoś, kto przypadkowo się tutaj znalazł, albo w towarzystwie z kim innym, albo po prostu z ciekawości przybył, dotyka tej tajemnicy.
2: Tutaj trzeba byłoby posłuchać ludzi. Tak, młodzi ludzie są zaskoczeni atmosferą tego miejsca. Jej się nie da oddać słowami. Tego trzeba dotknąć

0: samemu się przekonać, czy rzeczywiście Jasna Góra działa. Naprawdę zapewniam, że działa.
1: Zastanawiam się, czy bardziej indywidualnie, czy to jest takie niesienie falą emocji tego tłumu, który tutaj jest i podbija tą atmosferę. Dlatego tak ja mówiłam o tym braku ciszy, chociaż powiedziałaś, że to wcale tak nie jest, bo są te możliwości nocnego bycia w kaplicy w półmroku przed obrazem Matki Bożej i tam się chyba największa tajemnica objawia. Ale jednak to jest taka fala emocji, która tutaj płynie razem z tymi ludźmi. I może czasami to tak człowieka poniesie i tak mu, no nie wiem, właśnie doda takiego zainteresowania, którego się nie spodziewał.
0: Ten wątek może za chwilę, ale skoro mówimy o tej tajemnicy, to taki leitmotiv różnych wypowiedzi, ludzi młodych, ale nie tylko, z przeróżnych miejsc też, nie tylko naszego kraju, ale spoza granicy, to tak jak mówisz, no jest tłum, czasami my mówimy, że palca nie można wbić do kaplicy Matki Bożej, a ludzie opowiadają o jednym. Moment spojrzenia w obraz, w oczy Maryi, że to jest właśnie ten moment tej tajemnicy, tego spotkania, gdzie to wszystko, co się dzieje wokół, przestaje istnieć. I też o tym mówią ludzie, którzy na to spotkanie są nieprzygotowani, bo nawet nie do końca to był ich motyw tutaj przyjścia, bo są ludzie, którzy rzeczywiście idą z taką intencją spotkania z Maryją, z wielką wiarą, z konkretną intencją, a są ludzie, którzy po prostu przychodzą. Bo tak się złożyły różne okoliczności, bo przejeżdżaliśmy, bo może chcieliśmy zasmakować tej wspólnoty i ktoś po prostu spróbował pielgrzymowania na Jasną Górę i nagle ten moment spotkania z Matką Bożą wywraca mu wszystko. I o tym też słucham ludzkich historii. Właśnie o tym momencie spotkania. Dla mnie osobiście to też jest przedziwne. 22 lata słuchania ludzi, bez względu na wiek, na pochodzenie, na motywację, bardzo wielu przeżywa najmocniej ten moment spojrzenia w oczy.
1: Powiedziałaś mimo tłumu, można powiedzieć, że takiej osobistej odkrywania tajemnicy serca i tego spotkania niewiele sprzyja, ale sprzyjają albo przeszkadzają emocje, które tutaj można powiedzieć, że są podbijane. Jasna Góra to taki tygiel ludzki w wakacje szczególnie ożywający i właśnie w tej perspektywie teraz patrzymy na to miejsce razem z naszym gościem Mirą Szymusik, do rozmowy, z którą za chwilę wrócimy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Cel wakacyjnych wypraw, czy to może być sanktuarium maryjne, Narodowe Sanktuarium na Jasnej Górze? O tym właśnie w tej godzinie Rozmów Wiarygodnych rozmawiamy, próbując w ten sposób spojrzeć na to, co się tutaj dzieje. W każdym takim miejscu, które przyciąga ludzi, są jakieś atrakcje. Trochę powiedziałaś o tych względach, do których tutaj ludzie mogą przychodzić. Nie można powiedzieć chyba, że atrakcją jest obraz Matki Bożej, a jednocześnie można powiedzieć, że jest to zaproszenie do czegoś nowego, odkrywanego, o tym też już mówiłaś, ale często w takim każdym takim byciu w jakimś miejscu nowym albo takim niezwykłym działa takie napięcie emocji. I ja czasami sobie myślę, czy to nie są takie fale, które po prostu unoszą, tak jak pielgrzymowanie, ale niewiele z tego potem zostaje i czy można to nazywać prawdziwym odpoczynkiem, patrząc na to, że to coś jest, co naprawdę nas regeneruje i może zostać na później.
3: Myślę, że tak i to też chyba odnajduję ja osobiście w opowieściach pielgrzymów, szczególnie tych, którzy zadają sobie naprawdę wielki trud, żeby pieszo w tych naszych już teraz upalnych latach przybywać tutaj. Rzadko się zdarza, że ktoś raz przyszedł i już więcej powiedział, że nie. Raczej mówi tak, no za rok, do zobaczenia za rok. Też takie zjawisko ostatnich lat, myślę, przynajmniej ja tak z moich obserwacji, rozmów zauważam, bo mówimy, że najczęściej takie mamy może wyobrażenie, stereotyp na ten pielgrzymkowy szlak, chociażby z ciekawości, z poczucia też jakiejś wspólnoty wychodzą ludzie młodzi i okazuje się, że nie, starsi, emeryci. To jest bardzo dobry czas, żeby pierwszy raz wyruszyć na Jasną Górę. Pamiętam sprzed 2 lat pana Andrzeja z pielgrzymki warszawskiej, który całe życie siedział w zakładzie pracy, potem w biurze różnym, bo miejsca pracy zmieniał, ale tak się składało, że najczęściej 6 sierpnia widział wychodzących pielgrzymów warszawskich i mówi, że no, był ciekawy tej pielgrzymki, był ciekawy. Nigdy mu się nie składały okoliczności, żeby na taką pielgrzymkę wyruszyć, bo najczęściej szefowie nie dawali mu po prostu urlopu w tym czasie. No i na emeryturze po prostu już pracował na pół etatu, zobaczył pielgrzymów, w tym samym dniu rzucił pracę i wyszedł z pielgrzymami. Miał piękną intencję, bo o takie wsparcie dla siebie, o zdrowie dla swojej żony chorej na nowotwór, z tą pielgrzymką wyruszył. Są też momenty takie bardzo dla mnie osobiście wzruszające, kiedy wchodzę w grupę, która idzie 3 tygodnie, na przykład z dalekich terenów Suwalszczyzny i widzę tam większość ludzi młodych, bardzo młodych i staruszków. Podchodzę do starszej osoby i pytam, dlaczego pani zdecydowała się na pielgrzymkę? Bo też często okazuje się, że pierwszy raz. A kobieta mówi, bo siedziałam sama w domu i zobaczyłam młodych ludzi, pięknych i radosnych. I do nich dołączyłam i zostałam przyjęta jak swoja. Więc to są też takie piękne momenty. Myślę, że to, co ty mówisz, ten tłum, może te emocje, które nas niosą, my też tego potrzebujemy, bo ja patrzę na Jasną Górę jako na taki fenomen relacyjności, bo mówimy, że sercem tego miejsca jest obraz, obraz relacyjny. Tam się wiele dzieje. Matka Boża to jest ten typ Hodegetri, która wskazuje nam na Syna, na Jezusa Chrystusa, bardzo takim no, gestem wyraźnym, więc to jest ta relacja matka-syn, tutaj taką Ewangelią najczęściej proklamowaną, to jest wesele w Kanie. No i relacja Maryi i Jezusa z ludźmi. Tu każdy w jakiś sposób nawiązuje relacje z Panem Bogiem i między sobą. Tego przykładem są pielgrzymki piesze. I gdybyś zapytała, dlaczego wyszliście, albo co doświadczyliście w drodze tutaj, to najczęściej, śmiem twierdzić, że to by było 90%, gdyby taką statystykę prowadzić, to jest doświadczenie wspólnoty. Ludzie na nowo doświadczają wspólnych, dobrych emocji, czasami też trudnych, no bo jednak pielgrzymka jest trudną formą. Mówię o tym letnim pielgrzymowaniu, czyli rowerowym, pieszym, biegowym. Jest trudnym doświadczeniem, ale we wspólnocie.

wspólnocie. I to jest takie dla mnie też odkrywcze, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zamknięci w relacji z naszym smartfonem najczęściej, kiedy tych relacji brakuje nam naprawdę w domu czasami, w naszych takich szkolnych wspólnotach, środowiskach, młodzi ludzie wychodzą na pielgrzymkę, bo chcą doświadczyć

Czyszczeniem również może się kojarzyć i trochę o tym już mówiłyśmy, szczególnie w czasie wakacji, duża ilość ludzi chętnych, którzy tutaj przybywają, większa, jest to grupa, więcej tu ludzi przybywa niż przez pozostałe miesiące roku. Ona jest też specyficzna. Wspominamy tutaj, przywołujemy osoby młode, ale czy rzeczywiście młode osoby tutaj dominują i jaka jest ich też tu obecność? O tym za chwilę w Rozmowach Wiarygodnych dalej będziemy rozmawiać.

0: Rozmowy wiarygodne, Jasna Góra, jako cel wyprawy wakacyjnej dla młodych ludzi. Mira Szymusik z biura prasowego Jasnej Góry. Czy obserwujesz, pracując tu już, będąc tu już na Jasnej Górze od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat, 22, jak mówisz, obserwujesz, że tych młodych jest tu rzeczywiście więcej w wakacji i że oni naprawdę są tutaj widoczni? Mówi się o kryzysie kościoła pod względem odchodzenia młodych od kościoła. Pewnie przed maturą pielgrzymki maturzystów to jest też taka grupa, która tutaj w poprzedzających maturę miesiącach się pojawia. Też coraz chyba mniej takich pielgrzymek, a niż w wakacje. Ty obserwujesz ten trend odchodzenia młodych z kościoła, a więc i z tego miejsca?
1: Chciałabym tutaj rzetelnie odpowiedzieć. No nie mamy aż tak skrupulatnie prowadzonych statystyk, jakie są procentowo też, jak to wygląda procentowo w danych tych grupach zorganizowanych, ale młodych trudno nie zauważyć. Roześmiani, radośni, rozśpiewani, wiodą prymy w wielu grupach. Mówisz o pielgrzymkach maturzystów. Wiemy o tym, jak to też wygląda w różnych szkołach, społecznościach i tak dalej. Mówi się o odchodzeniu młodych z kościoła. To też dla mnie takie było zaskakujące, jeżeli przez ostatni rok odnotowywaliśmy pielgrzymki maturzystów i sporo z młodych przyznawało się, że oni rzeczywiście nie chodzą na religię, nie uczęszczają na lekcje religii, ale na pielgrzymkę na Jasną Górę przyjeżdżają. Motywacje też są różne, ale najczęściej, i to też jest zadziwiające, mówią o wspólnocie, o tej relacyjności, że to kolega, koleżanka zachęcił, może w jakiś sposób swoją postawą przekonał, też ciekawość tego miejsca.
0: W perspektywie matury, no nie powiem to takie może kolokwialne, taki interes, żeby po prostu znaleźć jakieś wspomożenie przed tym bardzo trudnym momentem, czyli egzaminem dojrzałości. A, nie zaszkodzi skorzystać, może pomoże, a jak nie, no to nie, ale zawsze warto spróbować. Wtedy jest tego rodzaju motyw.

0: A na wakacje, kiedy już jest taki chill, a przecież młodzi też tu przybywają, też intencje?
1: Myślę, że tak. Przynajmniej wielu z nich do nich się przyznaje.
0: Czy coś ich ciśnie tak życiowo? Pewnie nie zaszkodzi, a może pomoże?
1: Nie, bardziej myślę, na pielgrzymkę wyrusza się rzeczywiście, no już tu musi być taka motywacja, powiedzmy, religijna. I młodzi tutaj bardzo chętnie przyznają się do swojej wiary. I to też jest ich wiara codzienna. Pielgrzymka jest takim ukoronowaniem dla wielu, że nie ma wakacji bez pielgrzymki. Bez pielgrzymki na Jasną Górę. I to jest taki motyw, z którego bym mogła złożyć naprawdę długą dźwiękową audycję, ale też no, to, co mówiłam wcześniej, czasami czysta ciekawość, spotkanie z drugim człowiekiem, idzie kolega, koleżanka. Są też grupy, które są takie typowo młodzieżowe. Bardzo chętnie młodzi chodzą na przykład z Dominikanami, to jest pielgrzymka dominikańska wychodząca z Krakowa. Grupa w Poznaniu, w pielgrzymce poznańskiej, gdzie młodzież ma swoją grupę i wielu innych pielgrzymkach. Także młodzi lubią być też z młodymi. Idą też z ciekawości.
0: Mówisz o tych miejscach, była już Warszawa, Poznań, Kraków, Kołobrzeg. To są te kierunki, z których podążają tutaj pielgrzymi w czasie tych miesięcy, lipiec, sierpień przede wszystkim, bo to jest ta kulminacja pielgrzymowania, kiedy te pielgrzymki piesze docierają na Jasną Górę. Skąd i w jakim stylu, w jakim charakterze, o tym za chwilę.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Rozmowy Wiarygodne.
1: W czasie wakacji, lipiec-sierpień, rozpoczynamy sezon pielgrzymkowy, a takie główne w Polsce miejsce jako cel pielgrzymek to oczywiście Jasna Góra i do niej teraz wakacyjnie zapraszamy. Te pielgrzymki mają też swój rytm na mapie tych dwóch miesięcy. No właśnie, jaki jest ten plan pielgrzymek, które tutaj dochodzą na Jasną Górę, takie najbardziej charakterystyczne i ciekawe?
2: Mówimy o pielgrzymowaniu pieszym, no i oczywiście rowerowe i biegowe. No zaczyna się już w kwietniu i to od dobrych 20 lat, chyba 21 lat z rzędu przychodzi na Jasną Górę tak zwana pielgrzymka, fajna nazwa, na przekór. Czyli na przekór swoim słabościom, na przekór pogodzie, nawet porze dnia, bo to jest pielgrzymka nocna. W niej rzeczywiście

0: biorą udział młodzi ludzie, albo przynajmniej też w dużej części młodzi.
1: Skąd oni tak na przekór wędrują?
0: Tak na przekór to wędrują z piekar śląskich nocą. W tym roku na przykład dotarli w ciągu 14 nocnych godzin na Jasną Górę, czyli wychodzą wieczorem, w godzinach porannych, przedpołudniowych są na Jasnej Górze.
1: W piekarach śląskich też wizerunek Matki Bożej też jest miejsce pielgrzymkowe, czyli z jednego sanktuarium do innego sanktuarium. No ale to kwiecień, to jeszcze przed wakacjami. A potem?
0: No potem mamy pielgrzymkę, która od ponad 300 lat, tyle ile lat mamy od potopu szwedzkiego, wędruje z Łowicza. To jest pielgrzymka, która ma taki termin ruchomy, bo w Wigilię zesłania Ducha Świętego, a wiemy, że ta uroczystość przypada w maju lub w czerwcu, w różne niedziele, więc w sobotę tutaj melduje się Łowicz. Od kilku lat trochę pandemia nam zmieniła zwyczaje, że szukaliśmy różnych możliwości, żeby dostać się na Jasną Górę. Wiadomo, że to był czas, mówię o pandemii, kiedy były ograniczenia, więc ludzie przesiedli się na rowery. I tutaj małe grupy rodzinne, na przykład grupa z Podlasia, siedmiu braci, którzy przyjeżdżają rowerami. Teraz już ta pielgrzymka rozrosła się, bo bracia mieli siostry, siostry wyszły za mąż, więc chłopaki zabrały również na pielgrzymkę szwagrów. Więc są takie, znam też pielgrzymkę rodzinną, gdzie z kolei teść zainicjował pielgrzymki rowerowe na Jasną Górę i z kolei pan ma córki, więc zięciów zabiera na Jasną Górę i taka grupa czterech panów się tutaj pojawia na Błoniach Jasnogórskich. Jest pielgrzymka sierpniowa, małżeństwo Milewskich organizujący pielgrzymkę. W jednym tygodniu w sierpniu przyjeżdżają na rowerach mężczyźni, kobiety pomagają, czyli przygotowują na trasie posiłki, a potem jest odwrotnie. Oni przyjeżdżają, mężczyźni, przed uroczystością Niebowzięcia Matki Bożej, a panie przed Matką Bożą Częstochowską, przed 26. No i wtedy to panowie pomagają zaopatrzeniowo, więc tak się wymieniają.
1: To ten sierpień i szczególnie uroczystość Matki Bożej, Niebowzięcia Matki Bożej, to jest taki epicentrum, najważniejszy moment, kiedy tu pielgrzymi docierają z różnych miejsc w Polsce. Oczywiście wyróżnia się warszawska pielgrzymka piesza, która kiedyś była nazywana matką wszystkich pielgrzymek, kiedy tych innych zorganizowanych form pielgrzymowania nie było. Ale teraz są. Z różnych charakterystycznych miejsc. Może byś przywołała jeszcze takie najbardziej kolorowe grupy pielgrzymkowe, które tutaj docierają w wakacje.
0: Kolorowe grupy. No jest pielgrzymka młodzieży i rodzin już teraz, różnych dróg i kultur, zainicjowana przez świętej pamięci salezjanina księdza Andrzeja Szpaka. Kiedyś ta pielgrzymka była nazywana hipisowską. Również teraz zachowała taki kolorowy, różnorodny charakter. To jest pielgrzymka, która wyrusza każdego roku z innego miejsca w Polsce. W tym roku nawet nie wiem jeszcze skąd. W tamtym roku z Podlasia mieli bardzo taki mocny charakter ekumeniczny. No piękne zjawisko, cudowni ludzie, charakterystyczna też tutaj jest ten obraz Pana Jezusa Miłosiernego, które wnoszą, mają też na taką modłę hipisowską hymn, czy o modlitwę Ojcze Nasz. Pacywka jest układana, taka żywa pacywka na Błoniach Jasnogórskich. No to też rzeczywiście jest sierpień, ale tu minął czerwiec. Czerwiec jest takim miesiącem śląskim na Jasnej Górze. Tu najczęściej słyszy się w tym czasie śląską godkę i też ostatnio nawet robiłam taki materiał z opowieści ludzi, więc słucham jednego człowieka i mówi, no tak, zacząłem pielgrzymować od komunii, od pierwszej komunii świętej. Ktoś mówi, od gimnazjum. To potwierdza, że na Śląsku pielgrzymuje się od dziecka. Idzie się z parafią, idzie taki mały bajtel z rodzicami, potem w wieku szkolnym zabiera jeszcze kolegów i tak się pielgrzymuje ze Śląska, że po prostu na Śląsku z pielgrzymki się nie wyrasta. Idzie się jako dzieciak, nastolatek, potem osoba dorosła, no a potem już taki prawie, no zdarza się 80-latek, 80-latka.
1: A na mapie Lipca są jakieś charakterystyczne pielgrzymki, które tutaj docierają?
0: Kujawy i górale. Tutaj spotykają się północ z północą. Właśnie Kujawy, pielgrzymka bydgoska. Północ z południem przychodzą ludzie z Kujaw, pielgrzymka bydgoska, która stosunkowo jest młodą pielgrzymką jako pielgrzymka diecezjalna, z pielgrzymką z Podhala. I tu jest dużo młodych ludzi. Na Podhalu jeszcze to też jest bardzo charakterystyczne, że kiedy podchodzi się do młodego człowieka, on mówi, że na przykład ma 14 lat, ale 15 raz jest na pielgrzymce. Bo jeszcze pod sercem mamy tutaj szedł.
1: Młodzi i starsi, taka jest wymiana i to będzie jeszcze motyw, do którego za chwilkę wrócimy w rozmowach wiarygodnych, taka sztafeta pokoleń.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Można powiedzieć, że pielgrzymowanie na Jasną Górę, o której to dzisiaj mówimy w perspektywie wakacji, to jest taka tradycyjna forma pobożności starodawna, którą niektórzy młodzi chwytają no troszeczkę jako kontrkulturowość albo też podejmowanie jakiegoś tam dziedzictwa po swoich przodkach. Czy tu się miesza ta przeszłość taka nobliwa, czy bardziej jednak akcenty na te nowoczesne formy pielgrzymowania?
2: No nie wiem, czy te piesze dla młodych ludzi takie nobliwe, dla nich to też jest przygoda, przynajmniej o takiej przygodzie opowiadają. Są pielgrzymki rolkowe. Pielgrzymka z michalickiej parafii na Bemowie z Warszawy. Na rolkach dociera na Jasną Górę 25 sierpnia, a już koniec czerwca, początek lipca, od 10 lat ta pielgrzymka wrocławska rolkowa. I tutaj o dziwo też czasami emeryci, którzy nauczyli się od młodych szusować na rolkach, no i przyjeżdżają na Jasną Górę.
1: No to są te nowoczesne formy. One zaczynają dominować nad tymi tradycyjnymi, czy jest tutaj próba sił, czy idziemy w tradycję, czy idziemy w nowoczesność?
2: Myślę, że o żadnej chyba próbie sił nie ma mowy, bo dla młodych ludzi pielgrzymka piesza, czyli tradycyjna, jest nowością. Na co dzień, czy pokonuje się aż tyle kilometrów, czy śpi się przez 2 tygodnie w namiocie, czy jest się skazanym na fanaberię pogody i bez względu na wszystko po prostu idzie się przed siebie. Ja myślę, że to jest cudowna przygoda. Właśnie takie pójście trochę w nieznane, bo wszystko nie wymieści się w ramach, bo oczywiście pielgrzymki są dopięte na ostatni guzik. Czasy się zmieniły, więc do dyspozycji jest i prysznic, i toaleta, też jedzenie, napoje i tak dalej. Ale jednak to jest wyjście w nieznane. Ja myślę, że na co dzień niewielu młodych decyduje się na taką przygodę.
1: To dlatego to pytam, że często się w ogóle myśli o ikonie Matki Bożej, o wierze, o tradycjach, jako o czymś takim

0: no właśnie starodawnym, a więc czymś, co już odchodzi w przeszłość. Czy musi być coś takiego, żeby ta przeszłość odżyła i żeby ona zaczęła być bliska też dla ludzi młodych? I czy na kierunku Jasna Góra, to oni rzeczywiście mają szansę ożywić swoją wiarę, czy raczej wchodzą w te buty swoich przodków?
1: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo myślę, że trzeba byłoby tutaj pytać się młodych ludzi. Powiedzmy, gdybym nawet teraz sięgnęła do swojego archiwum dźwiękowego, też możecie posłuchać takich rozmów, chociażby na stronie Radia Jasna Góra. Przekonacie, co mówią ludzie. Przed nami sezon pielgrzymkowy, już ten taki bardzo zaawansowany i każdy myślę, że sobie sam musi swoje zdanie wypracować, ale myślę, że wiara wcale nie jest czymś wziętym z lamusa.
0: Jasna Góra nie jest znakiem przeszłości?
1: Myślę, że nie. Skoro przychodzą tutaj młodzi ludzie i czasami ma się wręcz wrażenie, że ta Jasna Góra kipi młodością, bo myślę, że młodość to też nie metryka, nie PESEL, ale to stan ducha. A ludzie wierzący mają to do siebie, że są po prostu młodzi. Młodzi duchem, autentyzmem, radością. Trzeba tego naprawdę dotknąć na Jasnej Górze. Jasna Góra odmładza. Naprawdę, to jest taki paradoks. Jasna Góra jest miejscem paradoksów.
0: No właśnie, taki paradoks. Czy ty tutaj będąc w pracy, no bo pracujesz na Jasnej Górze, masz szansę odpocząć?
1: O, pytanie ciekawe, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ponieważ trudno sobie wyobrazić, tak po ludzku patrząc, bardziej aktywny dla dziennikarza czas niż ten wakacyjny, również fizycznie. Tu na Jasnej Górze trzeba się wykazać też wytrzymałością fizyczną, bo bez względu na warunki pogody my do pielgrzymów wychodzimy. Bez względu na wszystko przygotowujemy materiały z różnych pór, czyli jeżeli pielgrzymka wchodzi o 6 rano, ja też jestem o 6 rano, jeżeli wchodzi wieczorem, też jestem wieczorem. Jeżeli coś się dzieje nocą, no też czasami zdarzało się, że tutaj z pielgrzymami było się też duże napięcie psychiczne, bo tych wydarzeń naprawdę jest wiele, wiele zadań. Czy wypoczywam? Myślę, że właśnie tutaj coś jest w tych naszych dobrych emocjach, że po prostu my też tworzymy jakąś wspólnotę. To też to, co dobre się udziela, dodaje sił, dodaje skrzydeł, daje radość. Ja mogę powiedzieć, że może czasami fizycznie nogi bolą, nawet są opuchnięte, ale w środku człowiek wie, gdzie jest. Jest przy sobie, przy Panu Bogu, jest wypoczęty. Patrzy się na pięknych ludzi. To naprawdę buduje serce. Nie czuję, że w wakacje muszę wyjeżdżać. Na przykład te wakacje wyjeżdżam dopiero pod koniec września. Czyli kiedy już zakończy się ten stricte, powiedzmy, letni sezon pielgrzymkowy. Czy będę zmęczona? Zobaczymy. Na pewno czekam z taką radością też na tych ludzi, na te opowieści, na te spotkania. Wiele spotkań, mimo że zdarzyły się wiele lat temu, noszę je ciągle w sercu, bo też nawiązują się relacje i te relacje trwają.
0: Co jest najważniejsze na Jasnej Górze?
1: Pan Jezus.
0: Nie Matka Boża?
1: Ona pokazuje na Pana Jezusa.
0: Mira Szymusik z Biura Prasowego Jasnej Góry była gościem Rozmów Wiarygodnych. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Zapraszamy na Jasną Górę?
1: Zapraszamy z całego serca. Jest tajemnica, jest przygoda.

Przed nami kolejny wakacyjny tydzień, a wraz z nim kalendarzowa mapa inspiracji. Podpowiadają je postaci wpisane pod daty kolejnych lipcowych dni, które przed nami. Także na wakacjach mogą dać myślom i sercu nieco głębszy oddech. 7 lipca wspominać będziemy błogosławioną rodzinę Ulmów, Wiktorię i Józefa oraz ich 7 dzieci zamordowanych podczas II wojny światowej za ukrywanie Żydów. Kilka lat temu zostali ogłoszeni błogosławionymi. Co ciekawe, na dzień ich święta wybrano nie rocznicę tragicznej śmierci 24 marca 1944 roku, ale dzień ślubu właśnie 7 lipca. Męczennicy zapamiętani nie przez dramat przelanej krwi, ale przez radość spełnionej miłości. To ciekawy trop, bo uwagę przyciąga nie to, co było na końcu ich ziemskiego życia, ale to, od czego zaczęło się wspólne życie dziewczyny z warkoczem i mężczyzny z wąsikiem. Ich pasja życia, ciekawość świata, rodzinne szczęście zatrzymane na wielu zachowanych fotografiach, dzieci, rodzinny dom, zwyczajna codzienność. Bo wielka miłość to nie pluszowy miś, ale razem wiernie, wytrwale niesiony codzienny krzyż. Tak, tak. I to wcale nie przeczy szczęściu oraz spełnionemu życiu. Przeciwnie. Stawia na nim pieczęć wiecznej gwarancji. Świadkami tego są także kolejni patronowi zapisani pod datami rozpoczynającego się tygodnia. 8 lipca święty Jan z Dukli. Jeśli ktoś planuje wakacyjną wędrówkę po Beskidzie Niskim, łatwo może trafić także na jego ślady. Jan lubił miejsca, w których było trochę mniej gwaru i trochę więcej przestrzeni. Szukał ciszy, ale nie uciekał od ludzi. Przeciwnie, właśnie ta cisza pomagała mu lepiej ludzi rozumieć. To dość przewrotne odkrycie w świecie, który nieustannie coś podpowiada, wyświetla i przypomina. Czasem najciekawsze rzeczy przychodzą nie wtedy, gdy szukamy kolejnych wrażeń, ale wtedy, gdy na chwilę przestajemy ich szukać. A 11 lipca wspominamy świętego Benedykta z Nursi, patrona Europy. Wielkiego świętego, którego najczęściej zamykamy w krótkim benedyktyńskim haśle módl się i pracuj. Tymczasem można sobie wyobrazić, że święty Benedykt mógłby mieć coś do podpowiedzenia o wakacjach. Nie o tym, jak je zaplanować, ale jak ich nie zmarnować. Benedykt wiedział, że człowiek nie jest stworzony ani do nieustannego biegu, ani do niekończącego się leniuchowania. Potrzebujemy rytmu, chwili wysiłku i chwili oddechu. Może właśnie dlatego po dobrze przeżytym odpoczynku wraca się nie tylko z opalenizną, ale i poczuciem, że coś w środku wróciło na swoje właściwe dla siebie miejsce. Wierność, cisza, odpoczynek. Te słowa być może nieczęsto trafiają do wakacyjnych przewodników, a jednak to właśnie od nich zależy, czy po lecie zostanie nam coś więcej niż wspomnienia. Wakacje są dobrym czasem, by spojrzeć na świat z nieco innej

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowa wiarygodnych wakacyjnych w niedzielę lipcową. Naszym gościem jest siostra Beata Zawiślak, Urszula Gaszara. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Powiedziałabym witam wakacyjnie. Czy to jest dobre powitanie z siostrą zakonną? Wakacje, siostra zakonna, to się jakoś łączy?
2: Mi bardzo się łączy. Ja myślę, że czasami tak myślimy, że siostry nie odpoczywają, nie mają wakacji generalnie, nie mają rodziny, urlopu. Tak jesteśmy postrzegane, ale my normalnie żyjemy w tym świecie i funkcjonujemy tak jak każdy. W ogóle lubię bardzo taki tekst naszej świętej Urszuli Leduchowskiej, założycielki, która mówiła, że wakacje są potrzebne dla umysłów znużonych, zmęczonych, dla wszystkich profesorów, rodziców, dla dzieci. Ale tutaj dała jeszcze taki właśnie odnośnik, ale od pracy wewnętrznej wakacji nie ma, więc to wszystko można połączyć.
1: Bo oczywiście tutaj pojawia się ten wątek wakacje od Pana Boga, czy wakacje z Panem Bogiem. To jest zawsze takie hasło, które w takim odniesieniu chrześcijańskim, patrzeniu na odpoczynek letni powraca. No i już siostra od razu powiedziała, że pewne kierunki tak, formy wakacji tak, ale pewne jednak nie.
2: Chodzi o to, żeby nie zapomnieć, no ja myślę o sobie, tak, kim jestem, bo jestem cały czas siostrą Urszulanką. To, że są wakacje, to mnie nie zwalnia. Nauczyciel, który też tak naprawdę jest cały czas nauczycielem. Nie czarujmy się, bo gdzieś tam te dzieciaki czy młodzież zabiera ze sobą w głowie i w sercu. I też myślę, że czasami zastanawia się, czy wszystko mu wypada zrobić, bo jednak pełni taką funkcję. No tak, siostra, która wyjeżdża na wakacje, to siostra, która składała śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, więc jej odpoczynek powinien być też w taki sposób generowany, jak żyje przez cały rok. Dla mnie to też jest takie ciekawe,

0: Bo pierwsze wakacje były takie, że zastanawiałam się, jak to będzie. Jest to normalnie, odpoczywam tak, jak lubię. Ja akurat bardzo lubię góry, morze, więc to jest dla mnie takie miejsce, które wybieram. Ale właśnie pamiętając też o tej codziennej modlitwie, o codziennej mszy świętej i naprawdę to wszystko można połączyć. To nie jest tak, że Pan Bóg nam utrudnia wakacje. Pan Bóg nam dał te wakacje, sam odpoczął 7 dnia, więc to nie może być tak, że teraz my mamy nie odpoczywać, bo to jest coś złego. To jest piękne, tylko właśnie... Myślę, że każda forma odpoczynku może być dobra, jeśli my ją dobrze przeżyjemy.
1: No to ciekawe jest, co siostrze zakonnej na wakacjach wypada, a co nie wypada. O tym za chwilę, mam nadzieję, porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy Wiarygodne.
2: Lipiec to taki o tyle bezpieczny czas wakacji, że to dopiero początek i wszystko przed nami, a lipiec też w jakiś sposób chyba się z Urszulą Leduchowską kojarzy i łączy.
3: Z jej siostrą, z Marią Teresą. 6 lipca to jutro będzie jej wspomnienie. Jej siostra rodzona, która też założyła zgromadzenie, jest błogosławioną, nasza Urszula jest świętą, ale mamy też wspomnienie Gwiazdy Morza właśnie w lipcu, którą matka Urszula szczególnie czciła i jest nam to takie bliskie, więc pamiętamy też o tym.
2: Ale lipiec, Lipnica, a to takie miejsce związane z właśnie Leduchowskimi siostrami.
3: Tak, tak, to jest w ogóle piękne miejsce na odpoczynek. Już mogę zrobić reklamę, bo siostry mają też tam taki dom gościnny. To jest taka

0: wioska niedaleko Tarnowa, Bochni bardziej, w której rodzina Ludochowskich zamieszkała po powrocie do Polski. Julia, czyli przyszła siostra Urszula, miała wtedy już 18 lat, była właściwie głową domu i przepięknie organizowała w ogóle odpoczynek dla dzieciaków z tamtej okolicy, robiła przedstawienia, prezenty, zabierała je na spacery. Też do figurki gdzieś tam Matki Bożej przyszła siostra Urszula już katechizowała od najmłodszych lat swoje otoczenie. Ona bardzo lubiła przyrodę też. Właśnie w przyrodzie chętnie odpoczywała. Mówiła nawet, że lubi taką samotność trochę, żeby gdzieś iść nad rzekę, do lasu, tam pobyć ze sobą, pomyśleć o tych, którzy są dla niej ważni, pomyśleć o tym, co przeczytała, co później napisała czy namalowała. Także ona umiała w taki sposób też odpoczywać.
1: Myślę, że bardzo ciekawe formy wypoczynku zaproponowane i przeżyte w perspektywie było, nie było osoby świętej, czyli Urszuli Leduchowskiej, ale jeszcze wracając do tej lipnicy i lipca i lip, no bo z tego się bierze, to lipy pięknie pachną, chociaż w lipcu już chyba ta emisja zapachu trochę wygasza się, ale zadam takie pytanie, czym pachną siostrze Beacie wakacje?
0: Mi wakacje chyba właśnie pachną ostatnio bardzo morzem i Mazurami, bo mój brat starszy mieszka na Mazurach w czasie wakacji, więc zawsze mam okazję ich odwiedzić i to jest dla mnie takie miejsce, gdzie naprawdę odpoczywam, bo staram się jechać jeszcze w czerwcu, kiedy nie ma dużo ludzi, kiedy moja bratowa też nie ma aż tak dużo pracy. No i chyba też kawa, lody, to są takie właśnie bardzo proste zapachy, które mi się kojarzą z wakacjami. No i drugie miejsce takie, które zawsze odwiedzam w wakacje i w sumie najwięcej tam czasu spędzam, to jest Krzyżowa pod Korbielowem, to jest miejsce, gdzie prowadzę od wielu lat rekolekcje, warsztaty dla rodzin przygotowujących swoje dzieci do sakramentów i to jest właśnie miejsce, gdzie pachnie barankami, ale tymi barankami to są takie wspólnoty rodzin, które przygotowują dzieci do pierwszej spowiedzi, komunii i to są moje wakacje.
1: I to już zaczyna pachnieć pracą.
0: Ale to jest taka miła praca, że bardzo lubię. To jest właśnie praca połączona z odpoczynkiem.
1: Potrzeba balansować, jak domyślam się, z tym mocnym akcentem na to, żeby ten szum wiatru, zapach świeżych ziół, nie wiem, na łące jednak bardziej nam mógł uderzyć do głowy, ale nie za bardzo. No właśnie, co nie powinno, a co może nam uderzyć do głowy na wakacjach, o tym za chwilę dalej rozmawiać będziemy z siostrą Beatą Urszulanką.

0: nad morzem, nad jeziorami, lody, kawa, wiatr, zapach od wody, taka bryza, wakacje siostry zakonnej, a czy na sobie cały czas habit i na głowie cały czas taki welonik, chociaż urszulanki mają właściwie taki czepeczek, czy można to troszeczkę poluzować i zrzucić?
1: To jest pytanie, które wszyscy zadają. Mamy u nas akurat, w naszym zgromadzeniu, taką możliwość zdjęcia habitu. Czyli jeśli ja jadę na wakacje właśnie na Mazury czy nad morze, to idę i pytam siostrę przełożoną, czy mogłabym na ten czas zdjąć habit. Po prostu tak zwyczajnie. I otrzymujemy takie pozwolenie. To nie wtedy, kiedy idę na pielgrzymkę, czy na przykład właśnie jadę na rekolekcję, no bo wtedy ten habit kojarzy się z nami. Wiadomo, że jesteśmy osobami zakonnymi. Ale kiedy jadę na swój taki odpoczynek, to wtedy ja akurat zdejmuję habit. Bardzo lubię zwiewne sukienki, więc to jest taki piękny czas też, kiedy no też ciało może odpocząć, czy włosy i tak dalej, ale jadę na przykład z moją taką bliską mi siostrą i ona ma swoją zasadę, że ona zawsze w habicie, więc idziemy nad morze, ja zawsze w jakiejś sukience i to kolorowej, bo bardzo lubię różne kolory, a siostra Mirosława w habicie, taka porządna, ułożona urszulanka się śmieje, ale no, nam to nie przeszkadza. Każda z nas odpoczywa w taki sposób, jak wybierze. Natomiast mamy też taką możliwość w zgromadzeniu zdjęcia tego habitu. Oczywiście ubieram się tak, żeby się nie wstydzić. No, ja już jestem przyzwyczajona do długiej sukienki od ponad 20 lat, więc jest mi wygodnie. Czasami zapominam, że nie mam habitu i dziwię się, że ludzie mi nie mówią szczęść Boże na przykład na ulicy, kiedy wcześniej mówili w tym miejscu, no ale oni nie wiedzą, kim ja jestem. Chociaż są takie sytuacje, w tamtym roku nad morzem spotkałam moich uczniów i rozpoznali mnie od razu. Ja ich uczyłam kilka lat temu.
0: Zdziwili
1: się i nie wiedzieli, co się wydarzyło, bo no właśnie tutaj była siostra, która była w habicie,
0: czarym,
1: a ja byłam w sukience akurat wtedy różowej, więc tak podchodzili, no ale myślę, że trochę po siostrze pokojarzyli, przywitali się, zapytali, co robię. Od razu ich uspokoiłam, że jestem siostrą urszulanką, tylko tym razem właśnie w takim stroju świeckim.
0: Bardziej w wydaniu wakacyjnym.
1: Dokładnie tak.
0: I w dodatku różowym, bo siostra lubi różowy. Tu szary habit, a tu różowy.
1: Tak, no ten kolor jest taki bardzo ładny. On ożywia, myślę. My mamy tak naprawdę 2 tygodnie tego wypoczynku, więc to nie jest jakoś tak długo, że ja zdążę nie wiadomo ile tych sukienek założyć, nie? To wybieram takie, które są dla mnie dużą też radością i tak korzystam z tego.
0: Nie szata zdobi człowieka, co prawda mówi się, ale szata ma znaczenie i habit, i sukienka we właściwym miejscu, nawet w wydaniu siostry zakonnej.
1: Myślę, że tak i jest to ważne, żeby właśnie też pamiętać o tym, że no jesteśmy kobietami, tak? Tak nas Pan Bóg też stworzył, obdarował nas tak pięknie, no to korzystamy z tej kobiecości w taki sposób. Nasze habity są też piękne i w ogóle je bardzo lubię, więc dla mnie to nie jest problem żaden.
0: Bardzo funkcjonalne.
1: Bardzo wygodne do wszystkiego, jak to niektórzy mówią, i do tańca, i do różańca. To jest takie określenie, ale też wygodnie się w nich sprząta i wygodnie w kaplicy i ładnie wyglądamy, ja tak uważam. Więc one są piękne i tak naprawdę na dłużej bym nie chciała zdejmować habitu, ale mówię, to jest też taki moment, że po prostu no też ja uważam, że ciało w taki sposób może odpocząć.
0: No właśnie, idąc tym tropem, zrobimy jeszcze krok naprzód za chwileczkę, bo dopytam jeszcze o inne wakacyjne szczegóły, jeśli chodzi o wygląd siostry zakonnej.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Siostra Beata Zawiślak na wakacjach. Już wiemy, że na dwutygodniowym urlopie może być zamiast habitu w wydaniu siostry różowa sukienka na przykład, ale czy w miejscu publicznym, na plaży, na przykład opalanie w bikini, domyślam się, że nie, a kąpiel?
3: Kąpiel tak, jest to możliwe, to znaczy ja akurat właśnie generalnie nie lubię się kąpać, bardzo lubię morze, ale jakoś kąpać się nie, ale jeśli siostry jadą nad morze, no to mogą skorzystać w pełni z tego, tak, i wejść do wody, no właśnie, w takim kostiumie. Ja sobie zawsze też myślę, w którym ja się będę dobrze czuła. My tak naprawdę cały czas chodzimy, no, trochę zabudowane, więc dla nas zdjęcie habitu to już jest dość takim dużym wyzwaniem, ale są siostry, które zakładają kostium kąpielowy taki właśnie, jak uważają, że jest dla nich odpowiedni i korzystają z wody. Czy są siostry, które chodzą na basen ze względów na przykład zdrowotnych, tak? No i nie będą chodziły w dresie. No wiadomo, że to w ogóle się mija z celem, ale podglądałam już w tym roku, że są takie piękne kostiumy, takie trochę sukienkowe, bo ciągle się zmienia ta moda.
2: Jednoczęściowe.
3: Jednoczęściowe, bardzo ładne. Więc ja myślę, że to jest specjalnie pomyślane o siostrach.
2: Ciekawa jestem, czy na przykład, co prawda, w wakacje oby była piękna pogoda i gorąco, a morsowanie w wypadku sióstr?
3: Nie wiem, nie spotkałam się z tym. Przyznam, jazdę na nartach, tak, i nawet mi się kiedyś zdarzało jeździć właśnie też bez habitu. Na temat morsowania nie rozmawiałyśmy, więc nie wiem.
2: A różne ekstremalne letnie sporty typu, nie wiem, żaglowanie, no, wspinaczka po górach, ona oczywiście wymaga też odpowiedniego oprzyrządowania, również wyglądu, przystosowania się swoim, no właśnie, strojem, takim w ogóle funkcjonowaniem. Siostra powiedziała, że lubi poza morzem również góry. Czy to się jakoś przekłada na to, jak siostra się do tego przygotowuje, jak też siostra wygląda w takiej drodze?
3: No tak, też chodzi o bezpieczeństwo, prawda? To nie może być tak, że ja idę właśnie gdzieś w wysokie góry, jeśli chcę z tego skorzystać, idę w habicie i on mi się gdzieś zaczepi. To naprawdę, no patrzymy też nie tylko na funkcjonalność, wygodę, bo jest słońce, ale też na nasze bezpieczeństwo, żeby nie było jakiegoś zagrożenia życia, więc ja zastanawiam się, jak są siostry, które chodzą naprawdę w habitach po wysokich górach, czy to jest rozsądne, nie? Także staramy się tak przygotować, jak powinno, a jeśli nie mam tego przygotowania, no to nie korzystam z takiego akurat sportu, czy właśnie takich możliwości, no bo też chcę zadbać o siebie.
2: Mówi siostra o bezpieczeństwie, że trzeba zawsze tym rozsądkiem się kierować. To rozumiem, że w góry do plecaka latarka, a nad morze krem z filtrem? 50?
3: Koniecznie, bo to bardzo widać. Ja tak już teraz będąc właśnie na Mazurach, była piękna pogoda i bardzo szybko opaliłam twarz. No sukienkę miałam taką dłuższą, więc tutaj dłonie i tak dalej, ale trzeba uważać też na siebie i krem z filtrem jest bardzo, bardzo potrzebny, bo później

0: Widać u nas kawałek tylko, ale widać, jak się bardzo opaliłyśmy i po co ma ta skóra schodzić.
1: No po opalenizny, no właśnie, siostra pięknie opalona po wakacjach.
0: Zdarza się. Czasami też sestry jeżdżą na przykład na pielgrzymki, nie wiem, do Włoch, no zazwyczaj, bo to jest takie miejsce, nie? Więc wracają przepięknie opalone. No tak, tak to jest. To są wakacje, mają swoje prawa.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Macie miejsca do wypoczynku specjalne, jako siostry zakonne, i nad morzem, i w górach. Chyba urszulanki mają swoje domy.
2: Tak, akurat my mamy to szczęście, że mamy wiele domów w takich miejscach pięknych, no choćby Zakopanem. Ja jeszcze jeździłam, zanim byłam siostrą urszulanką, do Zakopanego. Wszyscy wiedzą, że są urszulanki na Jaszczurówce, pod Nosalem, więc piękne miejsce i tam ludzie korzystają przez cały rok właściwie. Nad morzem teraz też już mamy taką możliwość, że możemy sobie jechać do Kołobrzegu i tam wypocząć przez kilka dni, ale choćby Lipnica Murowana, Lipnica Poznańska, Pniewy, to są takie miejsca, w których często chętnie ludzie odpoczywają. Tutaj pod Warszawą jest Milanówek, miasto ogród, i tam też mamy możliwość przyjęcia gości.
1: To są wasze domy.
2: To są nasze domy, takie prywatne bym powiedziała, no po prostu domy zakonne, ale też otwarte na gości. W Ludźmierzu też siostry pracują, to nie do końca jest nasz dom, ale jesteśmy tam i tam też przyjmujemy grupy. Także akurat my mamy to szczęście, że mamy dużo miejsc takich pięknych, gdzie możemy sobie same skorzystać, ale też zaproponować komuś, kto szuka takiego miejsca, bo zawsze u sióstr jest pięknie i też nie ukrywam, że jest dobre jedzenie, więc ludzie tego szukają. I spokój, i kaplica obok. Często msza jest codziennie, bo jak są siostry starsze zazwyczaj, jak są większe domy, to też mamy kapelana. Także mamy wszystko właściwie.
1: Jedno i drugie, czyli jak to siostra powiedziała z tym strojem, i tak się często mówi, do tańca i do różańca, i do odpoczywania, i do pomodlenia. W takim miejscu wypoczynku, jak rozumiem, w czasie wakacji dla innych, którzy przyjeżdżają na rekolekcje, to dla was w takim waszym domu to jest czas pracy, to znaczy posługiwania tym osobom, bo poza tym, że rekolekcje, to również po prostu to taka służba ludziom, którzy chcą wtedy wypocząć.
2: Tak, no właśnie tak jest, że czasami nawet z tych domów, gdzie nie mamy takiego miejsca wypoczynku, siostry jadą do pomocy. Głównie Zakopane jest takim domem wypoczynkowym w wakacje, bardzo ciekawym. W Pniewach jest tak, że też siostry przyjeżdżają z zagranicy i mamy wszystkie spotkania w wakacje i przełożone, i katechetki, i przedszkolanki, i siostry przygotowujące się do ślubów. To też jest potrzebna pomoc. Także no tak jest, dlatego my mamy 2 tygodnie tego swojego wypoczynku, a wakacje trwają 2 miesiące. No ja akurat jeszcze jeżdżę na różne właśnie rekolekcje czy warsztaty z rodzinami. No to też ten czas mam wypełniony, ale są siostry, które mają trochę więcej czasu, że mogą go poświęcić właśnie na pomoc w naszych domach.
1: Odpoczywanie wakacyjne, a jednocześnie bycie w tym czasie dla innych, nie tylko dla siebie.
2: Dokładnie tak. To też święta Urszula mówiła, że uśmiech jest wypoczynkiem. Bardzo lubię to jej zdanie. Więc to może być też tak, że my przez tę służbę tak naprawdę odpoczywamy, bo to może być inna praca niż ta, którą wykonujemy codziennie, tak? Jeśli siostra cały czas jest w przedszkolu, a później pójdzie, no właśnie, nie wiem, na jadalnię, jest z tymi ludźmi, no ona inaczej zupełnie funkcjonuje. Ta odpowiedzialność jest też inna, więc to też będzie odpoczynek.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: O wakacjach dzisiaj rozmawiamy w tej godzinie rozmów wiarygodnych z siostrą zakonną. To taki nietypowy rozmówca jak do tych tematów, które wydawałyby się takie łatwe, lekkie i przyjemne, bo wakacje są łatwe, lekkie i przyjemne. Czy tylko takie?
3: Nie, myślę, że nie. Wakacje są takie trochę jak my je zaplanujemy, ale to też nie chodzi o to, żeby to wszystko było takie, no nie lubię tego słowa lekkie. Bardziej chodzi mi o to, żeby wakacje były takim momentem, kiedy też mamy czas dla siebie, kiedy się zatrzymamy. Ja lubię wakacje, bo wtedy mogę sobie też, ja bardzo dużo piszę, kaligrafuję i mogę się zatrzymać nad tym i właśnie z taką wdzięcznością pomyśleć nawet o tym, co się wydarzyło, ile pięknych chwil przeżyłam, bo czasami i tak szybko to się dzieje. A w wakacje chodzi też o to, żeby się zatrzymać, popatrzeć, żeby po prostu pobyć ze sobą, z najbliższymi. Dla niektórych to jest też czas bycia z Bogiem, bo w ciągu roku, wiadomo, jest dużo pracy, wszystko się dzieje bardzo szybko, a na wakacje ludzie się decydują na pielgrzymki właśnie, na jakieś wyjazdy tak zwane religijne. Niektórzy wybierają nawet pustelnie. My w Pniewach mamy pustelnię, ona w wakacje jest oblegana, bo ludzie po prostu potrzebują takiego zatrzymania i oddechu. Więc myślę, że to jest taki czas.
2: Żeby nie goniły obowiązki takie powszednie.
3: Tak, to jest też bardzo ważne, żeby zatrzymać się, no właśnie zrestartować trochę i no pomyśleć też co dalej, tak?
2: A poleniuchować?
3: Też myślę, że nawet wypada. W takich oczywiście granicach rozsądku, ale dlaczego nie? Czasami to lenistwo nasze takie codzienne, no nie udaje się, a wtedy ja bardzo lubię, nie ukrywam, na przykład dłużej spać, ponieważ codziennie w ciągu roku mamy modlitwy za 5-6. To jest dla mnie bardzo rano, ale no wiadomo, że tak mamy ułożony plan i rzeczywiście jest to bardzo potrzebne, żeby wszystko było rano. Więc ja w wakacje nie nastawiam budzika na przykład. I bardzo się z tego cieszę, budzę się o 7:00. Niestety, tak, już jakoś organizm jest przyzwyczajony, ale to jest trochę takie moje lenistwo prywatne.
2: A pozwolenie sobie na drobne przyjemności?
3: Mówiłam już o lodach i kawie. Myślę, że tak, no każdy ma jakąś słabość do czegoś. Ja akurat mam ogromną słabość do słodyczy, nie ukrywam tego. Więc no w wakacje zawsze inaczej też się odżywiamy, prawda? Korzystamy z tego, co gdzieś tam jest w zasięgu ręki trochę. Jeśli jesteśmy w jakimś miejscu, gdzie wiemy, że coś jest takiego wyjątkowego, to warto też spróbować poczuć, jak to smakuje. Czy właśnie lody, które są takie popularne, lemoniada, no dlaczego nie?

0: to jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Jeszcze zapytam o zwiedzanie miejsc, no bo jeżeli siostra zakonna zwiedza klasztory, kościoły, sanktuaria, idzie na te pielgrzymki, rekolekcje, to wszystko się tak nam składa. A czy są takie miejsca nietypowe, w których można się znaleźć jako siostra zakonna w czasie wakacji?
2: Myślę, że tak, że to są właśnie te wszystkie muzea, które są proponowane choćby do gdzieś tam niedaleko, ale słyszałam też o różnych ciekawych pomysłach na wakacje, że siostra jakaś marzyła na przykład o locie spadochronem, tak, czy coś takiego, czy balonem i w ogóle. Więc ja myślę, że to też może być taka możliwość. Często nasi przyjaciele, nasi bliscy chcą nam coś nietypowego zapełnić w wakacje, tak? Bo wiedzą, że jakby codziennie funkcjonujemy w taki sposób dość oczywisty.
1: W szarych kabitach szare życie? Chociaż to nieprawda.
2: Myślą, chociaż ja akurat nie ukrywam, że moje życie jest bardzo kolorowe, nie tylko różowe, ale uważam, że jest bardzo kolorowe. Więc myślę, że tak, no mówię, ja zawsze patrzę na granice rozsądku, nie? Na ile też to jest dla mnie ważne i czy rzeczywiście ja muszę z tego skorzystać, ale to nie znaczy, że rezygnujemy ze wszystkiego i że właśnie w wakacje jedziemy tylko, nie wiem, do Lichenia czy na Jasną Górę, tylko właśnie wybieramy takie miejsca, które też są piękne.
1: Granice rozsądku czy granice pobożności?
2: Wolę rozsądku. No bo co to jest pobożność? To jest znowu kolejne pytanie, tak? Ja myślę, że to jest tak, że jeśli już wcześniej mówiłam, składamy te śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa i my żyjemy nimi na co dzień, to one no po prostu nas też identyfikują i my już pewnych rzeczy jakby dla nas one już nie są w ogóle istotne. Także nie szukamy też takich.
1: Ale można byłoby myśleć, że wakacje to jest właśnie taki wentyl, że nareszcie można spuścić te różne napięcia, które przez cały rok są generowane właśnie będąc w tych wszystkich ślubach, powinnościach, zasadach, żeby tak sobie odpuścić i właśnie, żeby to poszło tak chociaż na chwilę.
2: No właśnie nie mam takiego doświadczenia, nie potrzebuję sobie tak odpuszczać, bo ja się bardzo cieszę w ogóle ze swojego życia zakonnego, więc ja myślę, że to bardzo dużo zależy od tego, jak przeżywamy swoją codzienność i później też tak przeżywamy wakacje tak naprawdę, bo jeśli ja jestem szczęśliwa w tym, co robię, no to właśnie wybieram takie wakacje, żeby to szczęście jeszcze bardziej gdzieś tam wzrastało, ale nie szukam jakichś takich rzeczy, że muszę odpuszczać, gdzieś tam kombinować, bo ja cały czas jestem tą siostrą Urszulanką.
1: To chyba właśnie takie pytanie, które zadałam, odbija raczej mentalność tych, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi w tym życiu zakonnym. Wyobrażenia mają jakieś o tym, jak to się siostry muszą namęczyć i dlatego potem potrzebują odpocząć.
2: Też tak myślę. W ogóle czasami ludzie naprawdę bardzo nam współczują, a taka biedna siostra w tym habicie.
1: Niech skorzysta z życia.
2: Niech sobie skorzysta z życia. I często mi się to zdarza, nie? A siostra tak musi zawsze teraz.

0: upały, które właśnie były, to ojejku, no ale ja to wybrałam i tego nikt nie kazał robić. Ja sama to wybrałam, będąc dorosłą już osobą, więc ja nie rozumiem, czemu mi trzeba współczuć, tak? Ja jestem w tym szczęśliwa. Myślę, że jeśli ktoś naprawdę źle się czuje, no to są takie przypadki, że po prostu odchodzi, tak? A nie, że tylko na 2 tygodnie liczy, że o dobrze, to ja sobie odpuszczę 2 tygodnie i cały rok jakoś dam radę. No nie, nie dam rady.
1: Przetrzymam.
0: Tak.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Myślę, że bardzo dobrym obrazkiem jest to, o czym siostra wcześniej powiedziała. Dwie siostry zakonne na wakacjach. Jedna w habicie, druga w sukience, obie na legalu, a obie no, robią to, do czego Pan Bóg ich też zaprosił, czyli do odpoczywania w wakacje w takiej formie.
3: Właśnie tak. I myślę, że to też pokazuje bardzo, jak każda z nas potrzebuje odpocząć i co dla każdej jest ważne w tym momencie, ale jednocześnie niesiemy tę swoją codzienność i cały czas jesteśmy tymi Urszulankami.
2: Urszulanka Beata Zawiślak, Urszulanka szara, z szarego habitu i czarnego czepeczka w wakacje przeorażająca się chociaż na 2 tygodnie w strój letni, czyli różową sukienkę czy kolorową sukienkę. Była gościem Rozmów Wiarygodnych ten wakacyjny poranek. Bardzo siostrze dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
2: I może życzmy razem naszym słuchaczom dobrych wakacji, takich, które no właśnie spełniają trochę marzenia, ale też nie przekraczają granic rozsądku.
3: Tak, ja życzę wszystkim właśnie też takiej dużej uważności na siebie nawzajem, bo myślę, że czas wakacji też jest po to, żebyśmy byli bliżej siebie, żebyśmy budowali piękne relacje, niezależnie od tego, czy jesteśmy w habicie, czy jesteśmy w kostiumie kąpielowym, żeby to był czas wielkiej radości.

0: Odpocząć znaczy odetchnąć, ale może także zacząć od nowa, inaczej spojrzeć na to, co pozornie dobrze znamy. Nie tylko miejsca czy innych ludzi, także siebie. Kto wie, może taka właśnie przygoda wydarzy się nam tego lata. Tymczasem dziękuję już za dzisiejszy spędzony wspólnie poranek. Gosia Bartas, witam. A na dobry koniec rozmów wiarygodnych i jeszcze lepszy początek tej lipcowej niedzieli, chwila dla słowa, które potrafi zaskakiwać nie mniej niż wakacyjne wyprawy. W namiocie spotkania ksiądz Kamil Falkowski, zanim sam wyruszy na górski szlak, zaprasza do wejścia na górę spotkania ze Słowem Bożym.
1: Namiot spotkania.
2: Namiot spotkania.
3: Dużo niepowodzeń. Miasta się nie nawracają, ludzie zachowują się jak chimeryczne dzieci. Mimo to, że tak wiele cudów Jezus dokonał wobec nich, nie można im dogodzić. A mimo to Jezus rozpoczyna swoją modlitwę od słowa dziękuję. Dziękuję Ci, Ojcze, że wybrałeś prostaczków. Prostaczkowie z Ewangelii to nie są ludzie głupi, to nie są ludzie niewykształceni, nie mający pojęcia o świecie. To są ci, którzy potrafią reagować z prostotą i otwartością dziecka. Prostych, czyli nie zepsutych przez obłudę tego świata. Prostych, czyli nie udających kogoś, kim nie są. My mamy w ogóle bardzo duży problem z pokorą, bo staramy się albo stawać na palcach i udawać wyższych niż jesteśmy, albo garbić się i udawać niższych niż w rzeczywistości jesteśmy. A Jezus mówi, mamy być z wysoko podniesioną głową. Nie możemy mówić, że jesteśmy mniej albo bardziej święci niż faktycznie jesteśmy. I takiej prostoty nieraz brakuje ludziom mądrym i wykształconym. Na przykład ówczesnym faryzeuszom, którzy krytycznie przyjmowali nawet słowo Boga. Jezus ciągle daje im pstryczek w nos, mówiąc nawróćcie się, bądźcie prostaczkami według idei dzisiejszej Ewangelii. Nie komplikuj chrześcijaństwa, żeby za wszelką cenę robić z niego coś niedostępnego dla siebie i dla innych. Bądź prosty, to znaczy nieskomplikowany. Człowiek im prostszy, to znaczy nieskomplikowany, tym lepiej wchodzi w kontakt z innymi ludźmi, tym łatwiej mu jest nawiązać kontakt z Bogiem. Jan Paweł II powiedział kiedyś, prawdziwa dojrzałość idzie zawsze w parze z prostotą. Prostota nie oznacza spłycenia życia i myśli, nie neguje złożonego charakteru rzeczywistości, ale jest umiejętnością uchwycenia istoty każdego problemu, odkrywania jego zasadniczego sensu i jego związku z całością. Prostota jest mądrością. Lubimy proste meble, lubimy proste rozwiązania, nie komplikujmy zatem chrześcijaństwa. Życzę Wam dobrego startu w nowy tydzień. Szczęść Boże.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
2: To nie będzie stabilna niedziela w pogodzie, bo deszcze i burze nie ominą żadnego regionu. No przykro, że taką wiadomość muszę Wam dzisiaj przekazać, ale tak właśnie będzie wyglądała ta niedziela. Możemy zapomnieć o prawdziwie wakacyjnej pogodzie i być może to trochę radość, że oddech od tego upału, który towarzyszył nam w ubiegłą niedzielę, ta będzie dużo chłodniejsza, bo temperatury nawet poniżej 20 stopni w niektórych miejscach naszego kraju, a wszystko to w towarzystwie sporej ilości opadów deszczu i burz. Jakby tego było mało, to będzie wiał także silny wiatr, a na Bałtyku może występować sztorm. Ten niedzielny poranek najlepszą pogodę przynosi jednak w paru miejscach w Polsce. I tak w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie jest nieco lepiej, ale na pozostałym obszarze naszego kraju dominuje zachmurzenie duże, z którego właśnie może popadać miejscami przelotny deszcz. Więc ta kapryśna niedziela i sporo deszczu oraz wiatr i sztorm nad Bałtykiem to znak, że trzeba się dobrze przygotować do takiej pogody, czyli ciepłe ubranie, parasol, a może lepiej zostać w domu, bo takie warunki bywają czasami niebezpieczne. Temperatura, która dzisiaj osiągnie maksymalnie 23 stopnie, to temperatura w pewnej części kraju, bo są takie miejsca, gdzie będzie tylko 17 i to zdarzy się na Podhalu. Także wakacje chwilowo nieco chłodniejsze niż to, co było na początku, no ale ten oddech to być może jest cisza przed burzą. I nie mówię tutaj o burzy tej dosłownej, ale przed kolejnymi upałami, które już niebawem dotrą do naszego kraju.
3: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.
4: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zielonomi, tak mogę dzisiaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo dzisiaj jest mi wyjątkowo zielono, a to dlatego, że jestem w Białymstoku na festiwalu o tej właśnie nazwie. Zielonomi to festiwal naturokultury, święto przyrody i kultury, czyli połączenie rozmów o ekologii z muzyką i z atrakcjami kulturalnymi. To taka plenerowa eksploracja przyrody nastawiona na ekologię, ale też na relacje człowieka ze środowiskiem. Festiwal dwudniowy, sobota, niedziela. Większość atrakcji już za nami, bo to właśnie w sobotę najwięcej spotkań i paneli dyskusyjnych, a także spacerów, no i koncert. Ale jeszcze dzisiaj też kilka atrakcji przed nami. O tym, co się działo i co jeszcze będzie się działo, na pewno Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dzisiaj audycja Szanuj Zieleń z wyjątkowego miejsca, festiwal Zielonomi, festiwal kultury i ekologii i natury. Julia Kamińska ze mną, ty jesteś bliska? Bliska ci jest natura, ekologia?
2: Zdecydowanie i w ogóle to połączenie kultury i natury bardzo mnie zaciekawiło, bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam zaproszenie. Zawsze jestem podekscytowana, kiedy mam okazję zaprezentować swoje kawałki muzyczne i jest to bardzo przyjemne i tutaj też się tak łączy tematycznie. Może o naturze takiej w rozumieniu zieloności, to ja tam nie śpiewam na tej mojej płycie, ale śpiewam o naturze człowieka. W sposób niekoniecznie kulturalny, bo bywa też wywrotowo na tych moich piosenkach, ale na pewno jest ciekawie i na pewno wpisuje się właśnie w charakterystykę tego festiwalu Zielonomi.
1: To dobrze, że powiedziałaś, co będziesz robiła, bo chciałam zapytać, w jakim charakterze ciebie zaproszono? Czy jako aktorkę, czy jako piosenkarkę, czy może jako aktywistkę ekologiczną walczącą nieraz o prawa zwierząt, o prawa natury? W sumie w każdej dziedzinie byś dała radę.
2: Tak, myślę, że to się wszystko bardzo ładnie łączy. Wiem też, że są tutaj w związku z tym festiwalem aktywiści, którzy walczą o na przykład zmianę prawa łowieckiego, która uważam jest absolutnie konieczna w dzisiejszych czasach, bo fajnie by było, żeby myśliwi, osoby mające dostęp do broni od czasu do czasu poddawali się jakimś badaniom, czy psychologicznym, czy też, nie wiem, badaniu wzroku. Uważam, że jest to absolutnie potrzebna zmiana i ja też w ogóle chodzę i zbieram te podpisy, bo bardzo się zaangażowałam. Oprócz tego tak, jestem gościem muzycznym.
1: Jesteśmy w Białymstoku, jesteśmy w ogóle na Podlasiu. To jest taka jeszcze nieodkryta bardzo część Polski. To znaczy nie ma tu najazdu turystów, tak jak na Mazury, nad morze i w góry. To Podlasie takie kameralne cały czas. Czy ty lubisz tę część naszego kraju?
2: Bardzo ją lubię. Byłam w Białymstoku już kilka razy, zawsze z występami teatralnymi, co wiązało się z tym, że nie za bardzo miałam czas, żeby sobie pozwiedzać i popatrzeć. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mam odrobinę więcej czasu. Jutro nie jadę tak bardzo, bardzo wcześnie, więc możliwe, że przejdę się na jakiś dłuższy spacer. Jest tu przede wszystkim zielono. Dlatego właśnie tytuł tego festiwalu Zielono mi jest taki bardzo adekwatny. A w ogóle jeszcze się pochwalę, że specjalnie na zamówienie tego festiwalu wykonam

0: cover piosenki Zielono Mi do tekstu legendarnej Agnieszki Osieckiej i bardzo jestem zaszczycona. Myślę, że wyszło fajnie i postanowiliśmy w ogóle z Pawłem Odoszewskim, który zadbał o nową aranżację, wypuścić tę piosenkę za jakiś czas, nie wiemy kiedy, ale będzie ją można usłyszeć po raz pierwszy właśnie dziś wieczorem w budynku Filharmonii.
1: Czyli ta szansa będzie nie tylko dla tych, którzy się pojawili na festiwalu Zielono Mi, ale także dla tych, którzy będą chcieli tego utworu posłuchać gdzieś później w sieci. To jeszcze słówko o tym Podlasiu, na którym jesteśmy, bo widziałam, że tutaj z turystą z Podlasia się trochę zakumplowałaś. Czy już ci coś polecił? Czy już wiesz, dokąd pójdziesz?
2: No nie, bo cały czas próbujemy porozmawiać z Karolem Kolorkiem i... jeszcze nie pogadaliśmy tak na dobrą sprawę, ale on też się świetnie wpisuje w ten festiwal, między innymi dlatego, że ma zieloną grzywkę, więc ewidentnie jest mu zielono też.
1: On ma zieloną grzywkę, ja mam zielony outfit, a ty masz zielono w głowie i zielono ci.
2: Dokładnie tak, dokładnie. Ja mam zielone gardło, będę śpiewać jak mi zielono.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dzięki.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dzisiaj audycja prosto z festiwalu Zielonomi. Po raz pierwszy taki festiwal zawitał na Podlasie, a skoro Podlasie, to Kasia z Podlasia, czyli Katarzyna Herman, która to miejsce i te okolice i Białystok w ogóle kocha szczególnie, no bo tu się pani wychowała.
3: No są to moje rodzinne strony. Co prawda nie urodziłam się w samym Białymstoku, ale już wszystkie moje siostry, ja mam ich 6, jest nas 7, urodziły się w Białymstoku i całe życie mieszkałam tutaj ulicę obok Bonaparkowej z małym epizodem w Supraślu. Uważam, że korzenie są najważniejsze.
2: Czyli przyjemnie się wraca na takie wydarzenie jak Festiwal Zielonomi w miejsce, bardzo, które się kocha.
3: Bardzo, bardzo Marcie kibicuję Sawickiej Daniela, który to organizuje. Wydaje mi się, że pomysł jest znakomity, program też. Żałuję tylko, że muszę dzisiaj wracać na spektakl, bo zostałabym chętnie i na spacery po lesie i na wycieczkę po Tykocinie i okolicach i na spektakl, który będzie pokazywany. Wydaje mi się, że bardzo skomponowała ciekawy i bardzo różnorodny program.
2: To trzeba było w tym spektaklu zagrać i byłoby przyjemne, spożyteczne. Może następnym razem.
3: Następnym razem coś przygotuję i przywiezę.
2: A dlaczego Kasia lubi te Podlasie? To znaczy, no wiadomo, że stąd to jest dzieciństwo, ale co jest w tym Podlasiu takiego urzekającego? Bo wiem, że czasami pani się tutaj relaksuje, przyjeżdża właśnie po to, żeby trochę ten dystans od Warszawy, szybkiego miasta złapać. Co ma w sobie Podlasie?
3: O, Podlasie ma bardzo wiele. To znaczy, akurat moją krainą dzieciństwa jest Podlasie, więc wiadomo, mam sentyment, jestem sentymentalna. Plus to, co powiedziałam, naprawdę to, jak dbamy o nasze korzenie i rozumiem je bardzo szeroko i metaforycznie też, i o naszych przodków, i o przekazywanie sobie z pokolenia na pokolenie opowieści i dbanie, o czym mówił tutaj na panelu pan Paweł, o drzewa, nie pozwalanie na wycinanie, bo bez tego zginiemy. Dbanie o tradycję też taką, nie tylko o przyrodę, ale też o taką tradycję, która na Podlasiu została i ma się całkiem jeszcze dobrze. To znaczy istnieją panie, żyją ciągle jeszcze i działają, które pamiętają, jak się tka dwuosnowowo. To jest bezcenne. To jak się...

0: plecie z wikliny. To jest absolutnie bezcenne i Zachód jest w to zapatrzony, a my tego nie doceniamy. Ja mam jednego szwagra Duńczyka, drugiego Londyńczyka. Oni absolutnie uważają, że nigdzie tak nie smakuje truskawka, ziemniak czy pomidor, jak ciągle tutaj w Polsce, czy zwłaszcza w tej wschodniej Polsce.
1: I to jest jeszcze ta część naszego kraju, ten region nie taki turystycznie zdeptany, no bo wszyscy wakacje góry, Mazury albo morze, a Podlasie to taki wysmakowany troszkę kąsek.
0: Tak. Podlasie jest troszkę z boku, na pograniczu i to też jest nasza siła, uważam, i moc. I może niech tutaj się nie zwalają takie tłumy jak do Zakopanego, może niech to będzie dyskretniej. Wydaje mi się rzeczywiście, że przyroda jest naszym wielkim walorem. Również turystyka taka kulinarna, to jest ciekawe w tej chwili teraz i bardzo modne, ale też mi się wydaje, że naszym jakimś takim materiałem wyjątkowym, przez to, że jesteśmy na pograniczu, że ludzie tutaj są trochę inni i wrażliwi, ja to kiedyś bardzo mocno czułam, kiedy jako nastolatka szłam w pielgrzymce, chyba żeby wymodlić sobie maturę zdaną, jeżeli dobrze pamiętam, z Białegostoku do Częstochowy i wyraźnie było widać, gdzie kończy się granica Podlasia i kończy się tak zwana gościnność i no, zupełnie to są inni ludzie. Więc są tutaj bardzo ciekawi, przebogaci wewnętrznie ludzie i wydaje mi się, że tacy ludzie też tworzą najpiękniejszą kulturę i chciałabym, żeby władze Podlasia inwestowały dobrze i mądrze w podlaską kulturę, bo to jest nasza moc. W tym roku na przykład paszporty polityki w dziedzinie muzyki zdobył duet z Podlasia, ale paszporty w dziedzinie teatru. Kasia Minkowska w kategorii scena. To też jest reżyserka pochodząca stąd. Aż szkoda, że teatr dramatyczny w Białymstoku tak więdnie. No przez ten remont i nie tylko.
1: Czy powinniśmy też inwestować i władzę w naturę, skoro mówimy, że w kulturę, ale czy w tą podlaską naturę, czy po prostu zostawić ją samą sobie?
0: Na tym znam się mniej. Podobno jej nie przeszkadzać, trochę jej pomagać oczywiście też. Dużo tutaj o tym mówiliśmy, żeby sadzić, dbać o to, co jest i dbać też o swoje podwórko. Ja tak zresztą rozumiem patriotyzm. Porządek na własnym biurku, porządek we własnym ogródku.
1: Bardzo dziękuję. Czy będzie czas na spacer po tym Podlasiu, czy tylko szybka wizyta w...
0: Właśnie Marta mi tu przyniosła książki, a ja mam jeszcze chwilkę. Oni mnie pilnują z czasem, bo jadę jeszcze dzisiaj grać spektakl w Warszawie w Teatrze Dramatycznym, ale chciałabym zobaczyć, podobno pięknie teraz róże kwitną w rozarium, tutaj na plantach, gdzie się zresztą pierwszy raz całowałam z chłopakiem przy praczkach, więc chcę tam jeszcze koniecznie zajść.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby zwiedzić Podlasie. To znaczy ja mam taką okazję, bo jestem na festiwalu Zielono Mi, a jeszcze większą będę miała okazję z takim przewodnikiem jak turysta z Podlasia, czyli Karol Kolorek. Trudno wymówić czasami.
3: Właśnie tego mówię, że mówi po prostu Kolorek, bo Karol Kolorek to taki łamacz językowy trochę.
2: Dykcyjne ćwiczenie dla dziennikarzy Karol Kolorek. Udało się po raz drugi. Karol, ty jesteś turystą z Podlasia, ale ty jesteś w ogóle z Podlasia.
3: Tak, ja jestem urodzony tutaj, mieszkałem za granicą. Trochę czasu, bo w UK, w Niemczech i w Australii, a teraz to już tak od 2 lat jestem tak na fest w Białymstoku. Wcześniej było tak, że tutaj przyjeżdżałem na lato, bo pracowałem zdalnie, a spędzałem zimę w UK i tak sobie nie wyobrażałem, że będzie taka sytuacja w moim życiu, że będę mógł tutaj mieszkać i się utrzymać. Nie było to dla mnie za bardzo możliwości i tak jakoś to tak wszystko wyszło, że się stworzyła możliwość tutaj mieszkania i dla mnie się to podoba. O.
2: Dla ciebie się to podoba. Tak. To już teraz każdy wie, z kim rozmawiam, skoro dla ciebie się to podoba. A podoba ci się kolor zielony? No bo znany jesteś z tego, że masz grzywkę, czy też część włosów zieloną. No i mieszkasz w Białymstoku, czyli mieście, które też jest dosyć zielone. No i w ogóle jak całe Podlasie. Czy zielony to twój ulubiony?
3: Tak, zdecydowanie mój ulubiony kolor. I też taki właśnie, no bo fajnie, bo kojarzy się z przyrodą. Mam też zielone oczy, więc tak fajnie wtedy ten zielone pasemko tak te oczy trochę wydobywa jakoś, nie? I taki kolor, nie wiem, nadziei, takiego odrodzenia, że aż na wiosnę tak fajnie się robi zielono i wtedy wszyscy tak się lepiej już czują, tak jak te drzewa znowu obrastają tą zielenią i nie wiem, tak sobie nie wiem, dlaczego on jest moim ulubionym kolorem, a jakoś tak już został i tak niech nie będzie ten zielony, bo jest spoko.
2: Jest spoko, przyznaję, to też mój ulubiony kolor, nawet sygnet widzę, że masz zielony, ja mam zegarek i pierwszy.

0: pierścionek, więc jesteśmy w stanie się tutaj dogadać. A w głowie też masz zieloną, czy tylko na głowie?
1: Myślę, że tak, że ja mam takie ekologiczne nastawienie bardzo do rzeczy i jest to dla mnie ważny temat od długiego czasu już, bo też kiedyś pracowałem przy kampaniach różnych takich. To była fajna kampania kiedyś, że to z agencji

0: takie małe, które pomagają na klimatu i tam na przykład pani napisała komentarz, że ona nie wylewa wody starej dla kota po prostu do zlewu, tylko wlewa ją do kwiatków. I myślę, a rzeczywiście, przecież można tą wodę jeszcze raz użyć, tak? Nie trzeba jej koniecznie marnować. I takie małe rzeczy robią, myślę, różnicę. Na pewno są potrzebne rozwiązania systemowe, bo tu ostatnio mieliśmy 38 stopni na Podlasiu, to jest najwyższa temperatura, jaka tu kiedykolwiek była.
1: Na tym prawie biegu nie zimna, bo do Suwałki już niedaleko, a to tam najzimniej i zawsze na wschodzie najzimniej, a nawet u was było gorąco.
0: Dokładnie, no i to właśnie tak, jak ludzie słyszą, że zmiany klimatyczne, to może to ich trochę odstrasza, bo to się im kojarzą jakieś tam polityczne sprawy, ale można na to popatrzeć w taki sposób, że rzeki nam wysychają, że mamy, że drzewa umierają i jednak potrzebujemy, mamy bardzo mało wody. Na przykład w rzece Narew jest mało wody, Biebrza też nie wylała tak jak zwykle i niestety te ekosystemy są teraz zagrożone i mogą wyginąć. Warto jest o tym mówić i właśnie, żeby myślę, że jak takie osoby jakoś publiczne, które się jakoś tak stały, jak o tym mówimy, to może potem jakoś tak politycy o tym myślą czy coś, nie wiem, bo może jak politycy zauważą, o dobra, że jak posadzimy dużo drzew, to będą nas ludzie lubić. O to bym chciał, żeby taki mieć wpływ w tym, jeżeli już tak zostałem influencerem, chociaż nie lubię tego słowa, to jeżeli mogę mieć taki wpływ, żeby ludzie bardziej szanowali przyrodę, czy politycy, żeby sadzili więcej drzew i znajdowali jakieś rozwiązania systemowe, żeby zapobiegać zmianom klimatu, to jak najbardziej chcę się angażować. Nie wiem, czy długo powiedziałem.
1: Dobrze powiedziałeś, bo też właśnie można się zainspirować i nawet czasami jedną taką prostą rzeczą, jak ta, o której ty wspomniałeś, czyli miskę, wodę dla kota, która już no, stoi jeden dzień i kot może nie powinien pić, bo nie świeża, ale kwiatek się chętnie takiej wody napije. Jakie jeszcze patenty masz na to, żeby właśnie być bardziej eko? Takie, które mogą zainspirować, które nie są trudne, które na co dzień już tak weszły do twojego krwioobiegu, do życia, że być może nawet nie zauważasz, ale może coś nam zdradzisz jeszcze, co robisz, poza oczywiście segregacją śmieci.
0: Czy ja zasadziłem siebie na działce, która ma mniej niż 500 metry, 100 drzew ponad już jest i tak myślę, że deweloperzy też mogli przy każdym bloku posadzić, chociaż kilka drzew, jeżeli ja dałem radę posadzić tam ich, znaczy nie wszystkie posadziłem sam, to taka jedna rzecz. No i też myślę, że jeżeli ktoś ma ogród, taki przywilej, który mam, no bo mam tą działkę tam odziedziczoną po tacie, to że można też swój taki mały kawałek podłogi wykorzystać do tego, żeby było ekologiczne. No i właśnie fajnie, że jeże są u mnie w ogrodzie, wiewiórki, bardzo dużo biedronek na przykład, które jedzą mszyce, które też są takim szkodnikiem. Mam łąkę kwietnią w jednym miejscu, też tak dużo pszczół tam lata i innych owadów. Tak, i myślę, to, a druga rzecz taka, na przykład, żeby korzystać z tych programów na przykład termomodernizacji, czy programu Czyste Powietrze. Niestety ja już chciałem teraz robić termomodernizację kompleksową mojego domu, żeby był neutralny klimatycznie, ale teraz na razie zawiesili ten program na kilka miesięcy, bo się wyczerpały fundusze, co chyba też jest dobrym, bo znaczy, że ludzie z tego korzystają. No i właśnie fajnie by było, żeby ludzie wiedzieli o takich rzeczach, jak ten program Czyste Powietrze, czy kredyt termomodernizacyjny od Banku Ochrony Środowiska, bo tam też jest tak, że państwo zwraca, że tam nie bierze się zarobków pod uwagę, tylko państwo zwraca ci chyba 35% potem tej inwestycji. Więc są różne takie rzeczy, które można zrobić, a tak w takim, jeżeli ktoś nie ma domu ani działki, to kurczę, też dużo rzeczy. Znaczy na pewno ja nie jem mięsa osobiście i szanuję wybory innych ludzi, ale to też można na przykład ograniczyć trochę mięso na przykład, albo nie wiem, starać się segregować te śmieci, albo fajnie, że teraz prowadzili tą kaucję na butelki, żeby jednak z tego korzystać. Nie wiem, takie o rzeczy proste, różne.
1: No i oszczędzać wodę, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy mówimy cały czas o suszy.
0: Dokładnie, tak. Z oszczędzaniem wody też muszę chyba trochę sam jakoś się polepszyć w tym, ale staram się jej nie marnować. Tak, na pewno. I też na pewno warto, żeby ludzie po prostu mówili o tym, że chcemy w naszych przestrzeniach miejskich też zieleni, że nie tylko beton, że nawet jak ktoś powie po prostu, że to się dla niego nie podoba, ta opinia publiczna jednak wpływa na to, co potem robią ludzie, którzy mają władzę, tak? Więc jakby, no bo tak naprawdę my mamy tą władzę jako ludzie, tak? My wybieramy tych ludzi, którzy nami rządzą i może jak będziemy o tym mówić właśnie głośno, że to się dla nas nie podoba, że są zabetonowane miasta i że za mało się dzieje, jeśli chodzi o zmianę klimatu, albo jak wycinamy lasy, żeby zrobić nową drogę, bo te drogi też są z drugiej strony potrzebne, to może zasadźmy dwa razy tyle lasu gdzieś indziej, czy coś, tak, żeby to jakoś zredukować, nie wiem. Dużo rzeczy na pewno, ale...
1: Kolorek na prezydenta po prostu, no.
0: Nie. Polityka, toksyczny świat, jeszcze bardziej toksyczny show biznes, dziękuję bardzo. Ale tak, myślę, że O, kolorek, nie wiem, do sadzenia drzew na przykład. To ja mogę sadzić, jak ktoś chce, to pomogę. O.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zielono, zielono wszędzie, zielono mi, zielono kolorkowi. Już ustaliliśmy, że to nasz wspólny, ulubiony kolor, ale dzisiaj jesteśmy na festiwalu Zielono Mi, na festiwalu, który odbywa się na Podlasiu i kto, jak nie ty, byłby lepszym prelegentem do tego, żeby opowiedzieć o tym Podlasiu, o urokach tego Podlasia. To taki region bardziej zielony, czy bardziej zabytkowy, czy bardziej przemysłowy? Jak ty go widzisz?
3: Chyba trochę wszystko tak po trochu. Na pewno mamy Puszczę Krzyszyńską, mamy Puszczę Białowieską, Narwiański Park Narodowy, Bieżański Park Narodowy, także jest tutaj dużo przyrody. Aczkolwiek w mieście to myślę, że czasami widzę takie właśnie rzeczy, że trochę tak się nie szanuje tego i się nie myśli o tym, że tak jak powiedziałem, także ja mam wokół domu drzewa i w moim domu jest chłodniej. Teraz pierwszy raz w tym roku poczułem, że może i by klimatyzacja się przydała, a wcześniej nie było takiego problemu, bo naturalnie chodzają to wszystko. Jak idę do żabki za rogiem, gdzie na tej ulicy nie rosną w ogóle drzewa, tylko jest żabka, drugi sklep i parking i asfalt, to tam tak jest, jak jest upał, to tak odczuwalnie jest 20 stopni cieplej niż u mnie jest w ogrodzie. Więc tak, no na pewno bym chciał, żeby ta urbanistyka brała pod uwagę to, że potrzebujemy więcej drzew, że potrzebujemy cienia, bo to jest dla mnie takim absurdem, na przykład, że stoją drzewa zasadzone w doniczkach w niektórych miastach, na placu takim. Tak? To tak jakby wziąć mandarynkę, obrać ze skórki i potem ją wpakować w plastik. Takie bez sensu. Albo jak są często taki właśnie trend tutaj niestety też, że jest taki zabetonowany rynek, miasta nie ma tam w ogóle żadnej zieleni i potem na przykład wodociągi stawiają takie zraszacze. No ale czy nie lepiej było po prostu, żeby trochę tych drzew rosło, żeby było trochę cienia i byłoby naturalnie chłodniej, można by się tam było schować trochę i to będzie wpływało jeszcze bardziej, im się będzie robiło cieplej, bo jak teraz już było, ile się działo złych rzeczy przez tą temperaturę, a co będzie potem za 5 czy 10 lat, tak trochę jest to niepokojące na pewno i myślę, że warto o tym mówić. Czy mówić, coś robić z tym, kurczę, tylko też tak nie wiadomo, co z tym robić, jako taki szary człowiek, tak, który tak naprawdę nie decyduje, nie ma jakichś ogromnych budżetów.
2: Widzę, że te problemy, o których mówisz, też dotyczą innych miast w Polsce, czyli te ryneczki, to nie tylko w Białymstoku.

0: Roku czy okolicy, ale też w wielu miastach Polski. Ty dzisiaj zabierasz nas z PKS-em na wycieczkę. Spokojnie, biletów już nie ma w ramach festiwalu Zielono Mi, ale Zielony PKS właśnie z tobą będzie przemierzał okolice. Jakie miejsca odwiedzimy? Dokąd chcesz nas zabrać?
1: Tak, pierwszy jedziemy do Bochonik, czyli do wsi, z której pochodzi mój dziadek, i to jest jedna z dwóch tatarskich wsi na Podlasiu. Tam jest też meczet tatarski i cmentarz i jedzenie tam też na nas czeka. Tatarskie, takie tradycyjne. Potem, i tam też jest pięknie na Sokulszczyźnie, potem jedziemy do Puszczy Knyszyńskiej, do Kopnej Góry. To jest taka zagroda pokazowa żubrów. I to jest też fajne w tym miejscu, że te żubry nie tylko tam są, jakby to nie jest tylko takie zoo, tylko tam to też służy temu, żeby te żubry się rozmnażały i potem są wypuszczane też na wolność. I też dobrze, że jest takie miejsce, gdzie można takiego żubra zobaczyć z bezpiecznej odległości, bo też można zobaczyć żubry w przyrodzie, ale to nie jest do końca bezpieczne, żeby podchodzić do żubra. Tam można go w miarę z bliska zobaczyć i zobaczyć, że te piękne zwierzę istnieje i jak wygląda. I też taki fajny jest ten żubr, bo jest taki ogromny, duży, a jest wegetarianinem tak naprawdę. Takie łamie stereotypy też trochę i robi dużo dobrych rzeczy dla puszczy, także jakoś dba o ten ekosystem i często też się wprowadza żubry w takich obumarłych ekosystemach, na przykład w UK tak jest, że tam wypuszczają żubry specjalnie właśnie, żeby to trochę ożywić. Potem jedziemy do Supraśla. Supraś, taka nasza perełka turystyczna, też ma status uzdrowiska, płynie tam rzeka Supraś, jest zabytkowy monastyr, taki rynek, tam sobie pospacerujemy i tam ten, a potem kończymy tą całą wycieczkę w Tykocinie. To już jest druga część Podlasia, taka bardziej zachodnia, i tam jest jeden z niewielu synagog w Polsce, które przetrwały Holokaust, II wojnę światową, i też jest przepiękny rynek, właśnie taki włożony kocimi łbami. Tam też płynie rzeka Narew, także też kolejna taka fajna przyrodnicza rzecz, że są zabytki, ale też obok zaraz piękna przyroda. I też tam będzie spektakl mniejszości białoruskiej o bieżeństwie i będzie koncert Swada Inicza, z których jestem psychofanem i których tutaj serdecznie pozdrawiam, bo ich bardzo lubię i zrobią fajną robotę. Właśnie zagrali na openerze, więc myślę, że tutaj Białystok i Podlasie, wszyscy jesteśmy z nich dumni i prywatnie, i muzycznie bardzo ich lubię. Jak powiedziałem, jestem psychofanem. Także możemy zrobić jeszcze kolejny odcinek o tym, dlaczego Swada Inicze są wspaniali, i ten, ja mogę 2 godziny gadać, jak chcecie, także ten.
0: Program wycieczki dla mnie się podoba, pakuję wygodne buty i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, będziemy mogli zwiedzić, objechać i więcej się dowiedzieć o Podlasiu. Kolorek, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Czwórki.

0: pressure. Think I finally understand the lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: W kolejnych dniach w pogodzie zapanuje jesień. Trochę już poznaliśmy i poczuliśmy ją wczoraj, mamy i będziemy mieć ją także dzisiaj, a takie prognozy o tej porze roku to rzadkość. Co będzie w kolejnych dniach? No pogoda znów popadnie w skrajność. Tym razem czeka nas wyjątkowo silne, jak na lipiec, uderzenie zimnych mas powietrza, a szczyt ochłodzenia nastąpi w najbliższym tygodniu. Będą takie miejsca, gdzie nawet w najcieplejszej chwili dnia temperatura nie wzrośnie powyżej 15 stopni Celsjusza, a dodatkowe takie odczucie chłodu będzie spowodowane silnym wiatrem, więc jeżeli macie plany na to, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu, to śmiało, oczywiście można, bo nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie, więc ubierzcie się dobrze, czyli raczej ciepło, bluza mile widziana, długie spodnie także. Jesień zamiast lata, no takie zmiany w pogodzie w najbliższych dniach, ten upał, którego trochę mieliśmy dość, opuścił już Polskę, temperatury teraz dużo niższe. Jakoś tak się dzieje, że albo gorąco, albo zimno. No to teraz będzie jak na lipiec zimno, bo temperatura w niektórych miejscach kraju nawet do 20 stopni nie podskoczy, więc no jest to jakiś oddech od upałów, ale czy takie lato chcemy mieć? No może niekoniecznie. Ale z drugiej strony cieszmy się tym ochłodzeniem, bo na horyzoncie znów upały.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Czuły spacer po świecie drzew w lesie zwierzynieckim w Białymstoku. To właśnie tym rozpoczął się festiwal Zielonomi. Festiwal, który po raz pierwszy pojawił się na mapie Podlasia. No i na razie przyciągnął tych, którzy interesują się ekologią i przyrodą. Czy w przyszłym roku przyciągnie tych, którzy dopiero zaczną się nią interesować i inspirować? Miejmy nadzieję, że tak będzie, a po tegorocznym wydarzeniu być może ktoś z nas będzie miał chęć działać na rzecz ekologii. Co działo się na festiwalu, jakie atrakcje, jakie spotkania i jakie rozmowy mogliśmy przeprowadzić. O tym opowiem Wam w dzisiejszym programie. Zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
4: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Dookoła zieleń, a ze mną Paweł Średziński, który też dzisiaj wygląda jakby wyszedł z lasu, bo podobno był w lesie podczas festiwalu Zielonomi. Zabrałeś dzisiaj ludzi na spacer, zabrałeś nas w jakieś niezwykłe miejsca przyrody. Cóż to był za spacer?
2: Festiwal odbywa się tuż przy Parku Zwierzynieckim, dziś Konstytucji 3 maja, dalej jest Las Zwierzyniecki, zielona taka kieszeń w środku miasta, wyjątkowe miejsce, gdzie można znaleźć piękne drzewa, piękne graby, można znaleźć pomnik Konstytucji 3 maja, wysadzony dębami i lipami jeszcze przed wojną, który został i przetrwał. A bardzo dobry przykład pomnika, żeby nie stawiać spiżowych pomników szpeczących często przestrzeń, tylko właśnie drzewa. To jest podstawa. I o drzewach właśnie był ten spacer. I o mojej książce, i o czułym przewodniku po świecie drzew, która niedawno się ukazała.
1: Drzewa, które pokazywałeś, podejrzewam, teraz inaczej będziemy oceniać, obserwować. Czy zwracasz uwagę na drzewa inaczej i nam, ludziom, inaczej pokazujesz niż to, co obserwujemy? Po prostu, że jest cień, że są ładne liście albo coś kwitnie.
2: Przede wszystkim opowiadam o drzewach, nie o tym, jakie drewno z tych drzew jest, bo drewno to nie drzewo, to jest jakiś tam surowiec, pochodna tego, że drzewo jest, tylko drzewa są żywymi organizmami. O tym opowiadam. Oczywiście potrzebujemy drewna, ale o drewnie już jest masa książek, natomiast o drzewach, o tym takim podejściu zupełnie innym, czułym, jak mój przewodnik zresztą się nazywa, czuły przewodnik po świecie drzew, który wydał Paśny Buriat. To jest rzeczywiście świat, na który warto spojrzeć inaczej i każdy ma swoje drzewo, każdy ma swoją interpretację tego świata drzew i myślę, że warto tym drzewom więcej poświęcić uwagi, bo każde z nich ma coś ciekawego do opowiedzenia, jest domem wielu gatunków, nawet jak jest martwe, nawet jak jest może mało atrakcyjne, bo usycha w części, to jest jakaś historia, która jest opowiedziana przez drzewa i o tym dzisiaj było. Polecam festiwal w Białymstoku, mam nadzieję, że będą kolejne edycje i kibicuję osobom, które organizują tak fajne wydarzenie w moim rodzinnym mieście, bo parafrazując klasyka, moje miasto to Białystok.
1: No dobrze, mamy tu przed sobą drzewo, akurat akacja i to bardzo duża akacja. Tam z drugiej strony jakbyś spojrzał na to drzewo, tak? Dobrze mówię, że to jest tak. Akacja. To jak czule spojrzeć na to drzewo? Jak się przyglądać drzewom?
2: To jest obcy gatunek, inwazyjny, także nie sadzimy go tak sobie po prostu. No ta, która już tu sobie rośnie i ona już raczej nie zagrozi, więc niech sobie zostanie. Ale tutaj w ogóle mamy dużo inwazyjnych i obcych. Mamy klon jesionolistny, mamy dąb czerwony, a to wynika z tego, że to jest parkowa zieleń. Natomiast każde drzewo ma coś w sobie, tak? Fajnego. Akacje pięknie pachną, chociaż no nie są pożądane do sadzenia, ale tam dalej są piękne klony, są dalej graby, które są rodzime, są sosny, które pięknie pachną, jak jest gorący dzień i w ogóle drzewa, które też wpływają na nasze zdrowie, bo one mają potężny wpływ na nasze zdrowie, jak chodzimy obok drzew, to też pamiętajmy, lasoterapia, leśna kąpiel, to wszystko można zrobić właśnie dzięki drzewom.

0: Ale ty podchodzisz do drzewa, przytulasz się, przyglądasz mu się bliżej, nasłuchujesz, ucho przykładasz, ręką dotykasz. Jak sprawdzasz to drzewo, co w nim się kryje?
1: Obserwuję przede wszystkim, nie przytulam się do drzew, bo to jest taki chyba stereotypowy wyobrażenie, o, idzie tam piękno duch i się przytula, ale lubię siedzieć pod ich cieniem, lubię po prostu na nie sobie popatrzeć, lubię poobserwować i za każdym razem znajduję jakieś fajne drzewo, którego wcześniej nie widziałem, bo jeżeli jesteśmy w lesie, to jest gwarancja 100%, że potrafimy nawet każdego dnia znaleźć zupełnie inne drzewo, fajne drzewo, które będzie naszym drzewem chociażby.
0: Twoje miasto to Białystok, ja jestem w Białymstoku pierwszy raz, to powiedz mi, jakie drzewo powinnam koniecznie zobaczyć, gdzie ono jest, gdzie rośnie?
1: Ja myślę, że przede wszystkim w centrum jest pomnikowy wiąz przy ulicy Malmeda, warto się tam przejść, wciśnięty między bloki, jest pomnikiem przyrody, piękne drzewo, które rośnie do dziś i ma tabliczkę na szczęście pomnik przyrody. Warto tam pójść. Takie zupełnie nieoczywiste miejsce i przetrwał ten wiąz w tym miejscu. To pokazuje, że drzewa potrafią przetrwać bardzo dużo i potrafią sobie radzić, adaptować się do tych warunków, chociaż my nie możemy im utrudniać tego życia, a często to robimy jako ludzie.
0: Dobra, to potwierdziłeś, że muszę coś zobaczyć, już wiem, gdzie idę. Dobra. Dzięki, cześć.
1: Super, do zobaczenia. Zielonego Białegostoku.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Festiwal Zielonomi to połączenie kultury i ekologii. No i na różny sposób można ludzi przekonywać do tej ekologii, do tego, że warto myśleć o planecie. Można rozmawiać, można czytać książki. I o jednej z ważnych książek była też rozmowa. Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu. O książce, która jest, rozmawialiście o książce, która jest jakoś szczególnie ważna dla wszystkich, którzy się planetą interesują. Czy to był po prostu punkt wyjścia, pretekst, żeby w ogóle pogadać?
3: Rozmawialiśmy o książce, która swego czasu w Stanach wywołała dużo zamieszania. To jest książka Rachel Carson, Milcząca wiosna. I ona była opublikowana już ponad 60 lat temu i wtedy przyczyniła się, była z takim jednym z ważnych głosów, który doprowadził do powstania większych ruchów na rzecz ochrony środowiska, planety, też ludzkości przed samą zagładą, bo to były też czasy zimnej wojny. I kilka lat później właśnie między innymi dzięki tej książce, ale innym powstającym też wtedy inicjatywom, mieliśmy pierwszy Dzień Ziemi. Jakby uznaliśmy, że jednak właśnie tej Ziemi szkodzimy na tyle, że warto na to zwracać większą uwagę. I to był pretekst, ta książka, z tego powodu, że po prostu doczekała się polskiego tłumaczenia teraz. I choć jest to właśnie tłumaczenie książki sprzed ponad pół wieku, to można powiedzieć poniekąd kopiuj w klej, do współczesności kopiuj w klej. No bo właśnie te problemy, które wtedy były podnoszone, to są wciąż dzisiaj wiecznie żywe.
2: Nic się nie zmieniło przez te pół wieku, czy troszkę są jeszcze większe te problemy, to znaczy bardziej widoczne, wyraźne?
3: No właśnie, zmieniło się na gorsze, chyba można nawet tak powiedzieć, bo bardzo dużo książek ważnych na przestrzeni dziejów powstało, które budziły

0: jakiś tam ruch, opór i wywołały chwilowy raban. No przy czym właśnie niestety on był chwilowy i o ile w jakimś stopniu na pewno pomógł ograniczyć różne zakusy na destrukcję naszej planety, czy to poprzez biznes, czy to poprzez polityków, to jednak no, co najwyżej trochę spowolnił, ale absolutnie nie powstrzymała. Dzisiaj ta destrukcja no niestety następuje na największą w historii skalę, tak naprawdę pod jakimkolwiek kryterium, które byśmy nie wzięli pod uwagę, może poza ryzykiem nuklearnym, które ostatnio znowu jakby trochę jednak staje się większe, więc można powiedzieć, że książki powstają i są bardzo ważne i są bardzo głośne i się o nich bardzo dużo mówi i wywołują bardzo duże emocje, a świat jak się kręcił, tak się kręci.
1: No właśnie, mówi się, ale robi się trochę mniej niż pewnie trzeba by było i niż byśmy potrzebowali działać, a nie tylko o tym mówić.
0: Bo to nie chodzi o to, żeby świadome, wrażliwe, otwarte na wiedzę i doceniające naukę osoby czytały książki, tylko żeby politycy i decydenci, może nie tyle co czytali te książki, ale przynajmniej czuli strach, że jak nie będą się ich słuchać, jak będą właśnie ignorować tę wiedzę naukową z ich płynącą i tę przestrogę tak naprawdę z ich płynącą, no to źle to się dla nich skończy. Ale żeby oni czuli, że to się dla nich nie skończy, to muszą czuć nad sobą bata w postaci zaangażowanego społeczeństwa, które będzie się przeciwstawiało tej wszechobecnej destrukcji środowiska, naszego bezpieczeństwa tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o planetę, ale o nasze bezpieczeństwo i zdrowie na wielu różnych poziomach, płaszczyznach. No ale do tego niestety potrzeba determinacji, zaangażowania i wspólnotowości, czyli cech, z których, delikatnie mówiąc, współczesność nastawiona na tu i teraz i wyzysk nie słynie.
1: Jesteśmy na festiwalu Naturokultury, czyli festiwalu, który też właśnie ma wśród uczestników trochę wzbudzić taką chęć działania, wywierania presji, no bo po co siedzimy i rozmawiamy o tej ekologii?
0: Bardzo dobre pytanie. Poniekąd myślę po to, żeby poczuć właśnie tę wspólnotowość i że z tymi swoimi strachami, obawami i narzekaniami na to, co się dzieje, jednak nie jesteśmy sami, nie jesteśmy osamotnieni i że inni mają podobnie i że innym też zależy. I to jest, myślę, naprawdę bardzo ważny element tego typu wydarzeń, czy generalnie jakichkolwiek wydarzeń, które właśnie z jednostki robią wspólnotę, część wspólnoty. I ta korzyść zawsze będzie dla mnie ważna, ale no właśnie idealnie byłoby to, gdyby ta wiedza, czy ta wspólnotowość, czy to właśnie jakieś takie poczucie więzi, które się na tego typu wydarzeniach pojawia, przeradzało się w większe ruchy, które no właśnie nie tylko walczą, powiedzmy, na to, by nie wycięto lasu obok mnie, ale by zbudowano coś dobrego także gdzie indziej. To jest, myślę, taki bardzo brakujący element tej układanki, że przez lata już jako ta właśnie wspólnotowość, znowu do tego nawiążę, jako to społeczeństwo, nauczyliśmy się dość dobrze walczyć przeciwko czemuś, ale jeszcze absolutnie nie nauczyliśmy się walczyć o coś.
1: A dzisiaj było o czymś, a o czym ty mówisz i piszesz, to za chwilę jeszcze powiemy.

0: Dziennikarz z dziennikarką spotkali się na festiwalu Zielonomi. Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu, no i ja też taka dziennikarka ekologiczna, ale ty dużo działasz w sieci, dużo piszesz, można przeczytać twoje różne mądre rzeczy w mediach społecznościowych. No i jestem bardzo ciekawa, jak ludzie reagują, jakie ty masz komentarze, jakie ty dostajesz od nich wiadomości, czy to jest hejt, czy to jest dużo takiego wsparcia, czy wręcz właśnie to, że ty coś mówisz głupiego i nie ma żadnych zmian klimatu i żadnych problemów, bo wszystko jest normalnie tak, jak było. Z czym się spotykasz?
1: Spotykam się z mieszanką, ale ta pozytywna jej część jest dla mnie o wiele ważniejsza i wyciągam z niej o wiele więcej, no bo jestem zwolennikiem teorii, że tworzymy dla ludzi podobnych do siebie, czyli z podobną wrażliwością, wiedzą, otwartością, poglądami i tak dalej. Więc gdy piszę lub opowiadam o czymś bardziej w sposób emocjonalny, bardziej osobiście, bardziej o swoich stresach, emocjach, radościach i tak dalej, no to widzę, że to bardzo z ludźmi rezonuje i wtedy właśnie jakby jest największa responsywność, największy powiedzmy feedback, czy jakby najchętniej ludzie piszą, że ja mam podobnie, albo nie przejmuj się stary, doceniamy to, co robisz, to naturalne, że masz doła, ja też takie okresy przeżywam, więc jakby no myślę, że udało mi się zgromadzić całe szczęście jakąś społeczność, która jest świadoma, wrażliwa, empatyczna, otwarta na naukę, na wiedzę, na inność, na innych i bardzo to sobie cenię i też dużo z tego wyciągam, bo za każdym razem, gdy właśnie otwieram swoje serce, to spotyka się to z bardzo pozytywnym odzewem. Oczywiście, i tutaj ta druga część odpowiedzi, tego hejtu też trochę jest i go nie brakuje, albo podważania wiedzy na temat właśnie, czy faktów na temat zmiany klimatu, czy destrukcji środowiska. No przy czym, jeżeli to jest komentarz bardzo chamski, złośliwy i zakłamany, no to ban, dziękuję, do widzenia, nie wchodzę w dyskusję. Czasami się powyzłośliwiam z takimi osobami, też mam w tym frajdę, mówiąc wprost, nie jestem człowiekiem, który kocha wszystkich i rozumie wszystkich. Mam w sobie też również bardzo dużo negatywnych odczuć, emocji i czasami upust także daję w komentarzach właśnie w dyskusjach z innymi, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, no musimy zdawać sobie sprawę, że te rozmowy w mediach społecznościowych są zazwyczaj rozmowami, przynajmniej jeżeli to są rozmowy z denialistami, z osobami, które zaprzeczają w nauce faktom wiedzy. To są albo boty, albo trolle, albo osoby, które mają płacone

0: za to, żeby pisać to, co piszą, więc taka dyskusja z natury jest skazana na porażkę i frustrację. Dlatego tym bardziej jakby doceniam te komentarze miłe, przyjemne, pozytywne, które właśnie pokazują, że po drugiej stronie jest prawdziwy człowiek, który ma podobnie do mnie. I takich ludzi wokół nas właśnie nam brakuje.
1: Ale takich ludzi tutaj spotkaliśmy na festiwalu, bo

0: którzy są pozytywni, chyba że tacy, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć. Czyli taka rozmowa, która tutaj się odbyła na żywo, jest lepsza, bo można spojrzeć w oczy, bo można powiedzieć więcej, albo może jednak trzeba się trochę ugryźć w język, bo ten człowiek naprawdę tam siedzi.
1: Każda rozmowa na żywo jest lepsza. Jak można spojrzeć w oczy, to tym lepiej. Dlatego wielka szkoda, że to jest radio, bo nie spojrzę teraz osoby, która tego słucha w oczy i nie przekaże tego właśnie tymi słowami. Ale tak, absolutnie no w tej współczesności się dość mocno zatraciliśmy i zapomnieliśmy, że no właśnie jesteśmy nie tyle, że częścią tam natury, przyrody, planety, tego ekosystemu, systemu, co też jest prawdą, ale też jesteśmy częścią społeczeństwa. Społeczeństwo to nie jedna osoba, która myśli tylko i wyłącznie o sobie i jest egoistą i cała reszta jej nie obchodzi. Społeczeństwo to osoby, które jak najbardziej dbają o siebie, ale też rozumieją potrzeby innych i też chcą z tymi z innymi współpracować i szanować to, co one robią, to, co jest dla nich ważne. Więc to poczucie wspólnotowości i bycia częścią społeczeństwa najlepiej buduje się twarzą w twarz, na żywo, gdy można kogoś poklepać po ramieniu, powiedzieć: stary, rozumiem cię.
0: Szymon Bujalski, dziennikarz dla Klimatu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Na festiwalu można rozmawiać, ale można też czytać książki, no bo w książkach wiedza o ekologii też na pewno ciekawa, zwłaszcza te książki dla najmłodszego czytelnika, bo no, jakoś trzeba to wytłumaczyć, co się dzieje na świecie, jak wygląda planeta, co się zmienia, jak dbać o ekologię i właśnie to, co nas otacza. No i wydawnictwo Baba Ryba, a ze mną Marta Tychmanowicz. Powiedz mi, jak to jest z tymi książkami ekologicznymi dla dzieci? Czy jest w ogóle taka kategoria książki ekologiczne dla dzieci, która by w przystępny sposób tłumaczyła, co dzieje się na świecie?
1: Konkretnie mamy książki o wodzie, plastiku, śmieciach, która zresztą dostała nagrodę Mądrej Książki Roku, o plastiku oraz o energii. I wszystkie one krążą wokół zmian klimatu. Jest to bardzo trudny temat, który dla wielu osób jest poruszający, dla niektórych nawet wywołuje pewną depresję klimatyczną, no ale nie możemy unikać tego tematu, chociaż jest trudny i staramy się o nim jakoś dzieciom opowiadać tak, żeby był on dla nich przystępny i żeby rozumiały, czemu w czerwcu jest 40 stopni w Warszawie albo w innych miastach Polski. No i żeby miały na to wzgląd, ponieważ ich życie będzie życiem, które będzie obok zmian klimatu, będzie prawdopodobnie życiem trudniejszym niż ich rodziców. Dlatego warto nauczyć się z tym żyć i rozumieć, co się dzieje wokół nas i jak temu starać się w jakiś sposób przeciwdziałać.
0: Książki o ekologii pisane są takim językiem, że dziecko zrozumie, bo to czasami są trudne tematy, trudno to wytłumaczyć. Nam dorosłym czasami trudno zrozumieć, o co chodzi i dlaczego właśnie w tym roku było 40 stopni, więc jak to wytłumaczyć dzieciom? Czy to przez jakiegoś bohatera konkretnego, czy przez jakieś fajne przykłady?
1: No, dobre pytanie. To są książki, które nie są blachą tekstu, tylko są bardzo bogato ilustrowane, właściwie wszystkie one i pokazują pewne procesy, zadają różne pytania, no na przykład chociażby opowiadają o wodzie. Książka o wodzie jest książką, w której jest temat tej zmiany klimatu jest powiedzmy bardzo delikatnie przedstawiony, ale jest pokazane, no, że są rejony na świecie, w których tej wody jest mniej, w których jest więcej i dlaczego wodę należy szanować i traktować ją jak takie nasze dobro. I w tym sensie nie jest to powiedziane wprost, że ratuj się, nie mamy wody, tylko tak bardzo delikatnie.
0: O wodzie to ważny temat, o śmieciach to też często się uczy i tak na co dzień tak naprawdę.
1: Powiem o śmieciach, bo temat śmieci jest wyjątkowo taki ciekawy, dlatego że teraz mamy, jak wiadomo, nadprodukcję wszystkich.

0: jego i bardzo łatwo wszystko kupić i bardzo łatwo wszystko również wyrzucić. I gdyby nie to, że mamy system bardzo dobrze działający służb, które nam te śmieci wywożą, my nawet nie zauważamy, jak jest ich dużo. Ale nie wiem, czy może ktoś pamięta, akurat mi bardzo to utkwiło, jak była pandemia, wszyscy byli w domu i wszyscy nagle zaczęli nałogowo sprzątać i wywalać rzeczy. I na przykład w naszym śmietniku pod naszym domem po prostu była taka ilość śmieci, że ona nie zdążyła być wyrzucona, bo właśnie nagle się okazuje, ile nagromadziliśmy rzeczy. No i chodzi o to, że każda z tych rzeczy wymaga wyprodukowania i używania bardzo wielu surowców, wody, materiałów i to wszystko kosztuje i prąd i tak dalej. I nie zdajemy sobie z tego sprawy. W książce o wodzie i tych książkach, które mamy, to wszystko jest bardzo dobrze wyjaśnione, jako taki cykl rzeczy.
1: A jak dzieciaki reagują na takie książki? Czy to nie jest trochę tak jak edukacja i trzeba znowu się czegoś uczyć? Czy to jest jednak chęć poznania świata i są zainteresowane tymi tematami? Ciekawi mnie po prostu, na ile ekologia jest interesująca dla najmłodszego obywatela naszego kraju.
0: Myślę, że nie jest to wprost, nie mówimy w ten sposób, że jest to, choć poczytamy książkę o ekologii, tylko książki te są tak skonstruowane, że zachęcają krótkimi tekstami i wieloma ilustracjami, które mogą być interesujące i zawsze należy te rzeczy odnieść do nas samych. Czyli w przypadku wody najprostszą rzeczą jest to, żeby na przykład powiedzieć, ile wody, jak wiadomo, mamy w sobie i jak ta woda, woda jest czymś, co widzimy bardzo często, więc możemy to przez własne doświadczenie, jest to interesujące, bo nie są to abstrakcyjne rzeczy, tylko są to rzeczy bliskie nam.

0: Zbliża się godzina 10:00, audycja Szanuj Zieleń dobiega końca, ale festiwal Zielono Mi jeszcze się nie kończy, bo dzisiaj atrakcje w Tykocinie. To właśnie tam odbędą się spotkania, spektakle, no i koncert Podlasie Bounce. No i powiem szczerze, jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć koncert w Stodole nad Narwią, to dzisiaj o 21:00 na Podlasie Bounce można się tam właśnie pojawić. Swada i Niczos, laureaci tegorocznego paszportu polityki, zakończą wydarzenie, jakim jest festiwal Zielono Mi. Festiwal, który po raz pierwszy odbył się w Białymstoku i w Tykocinie właśnie. No a co się działo, o tym Wam opowiadałam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też tutaj przyjadę i też będzie mi zielono. A Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Hoppe, cześć, pa, pa, miłego dnia.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
2: Duchologia w Czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w Czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: W niedzielę zachmurzenie duże, ale będą pojawiały się też większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu miejscami, głównie na wschodzie, na południu i w centrum. I tam też prognozowane są burze. Temperatura maksymalna wynosi dziś od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 stopni na południu i na zachodzie.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
11: Słuchasz Czwórki.

0: Weronika Puszkar.
1: 6 minut po godzinie 10 rozpoczynamy przerwę weekendową i dzisiaj właściwie prawie same dalekie podróże, dlatego że już niebawem przeniesiemy się do Kolumbii. Tam niedawno odbyły się wybory prezydenckie i te wybory odbiły się głośnym echem na całym świecie. Prezydentem został wielki zwolennik Donalda Trumpa, także trochę sobie porozmawiamy o tych pierwszych emocjach, ale przede wszystkim skupimy się na tym, jak żyje się w Kolumbii, w miejscu, gdzie dochodzi do tak ogromnych nierówności społecznych. Ale dzisiaj oczywiście też konkurs, także myślę, że dobrze zaczniemy ten poranek właśnie od konkursu. Także zachęcam do pozostania z czwórką. Jesteśmy razem do godziny 13. Teraz u nas Spaleni innym słońcem 247 w czwórce. 247.

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Spakuj się
2: na wakacje.
1: Spakuj się na wakacje.
3: Dzisiejszą przerwę weekendową zaczynamy od konkursu, tak żeby dobrze też zacząć tę niedzielę. Przypomnę wam tylko krótko, że co godzinę wkładam do walizki jeden przedmiot. No i waszym zadaniem jest wychwycenie tego momentu, zapamiętanie tych wszystkich trzech przedmiotów i w odpowiednim momencie zadzwonienie do studia, wymienienie tych wszystkich rzeczy, no i wtedy po prostu wygrywacie walizkę, marki Witchen.
1: Do walizki
2: czas włożyć.
3: Czas włożyć pierwszy przedmiot, a dzisiaj jest to książka kryminalna. Zapamiętajcie dobrze, książka kryminalna. 20...

22 645 21 00 to jest numer do naszego studia, ale dzwonicie dopiero w odpowiednim momencie, także zapamiętajcie, zapiszcie sobie, że to jest ta książka kryminalna, a już niebawem po godzinie 11 kolejny przedmiot. Ja sam.

0: 22 minuty po godzinie 10. Tak jak zapowiadałam, przenosimy się już teraz do Kolumbii. Razem z nami jest Martyna Węgorowska, która właśnie w Kolumbii mieszka. Halo, halo, cześć Martyno.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Martyno, dzięki wielkie, że też znalazłaś czas, żeby się z nami połączyć. Przypomnij, która jest u ciebie godzina?
1: U mnie jest aktualnie 3:22.
0: Okej, no to rzeczywiście ta różnica jest spora. No i też to się wiąże z ogromnym poświęceniem, prawda, że się z nami połączyłaś.
1: Jest to 7 godzin, ale nie ma problemu. Bardzo dziękuję.
0: Martyno, najpierw chciałam cię zapytać o te emocje związane z wyborami prezydenckimi. Niedawno one się odbyły w Kolumbii, no i było o nich głośno właściwie na całym świecie, mimo że Kolumbia jest tak odległym od nas krajem. Chyba przez to, że właśnie wygrał tak kontrowersyjny człowiek i związany też z Donaldem Trumpem, że Donald Trump go popierał. Co się dzieje teraz w związku z tym w Kolumbii?
1: Powiedziałabym, że polityka niestety bardzo podzieliła społeczeństwo kolumbijskie. Był to bardzo trudny i emocjonalny czas dla Kolumbijczyków i te podziały są bardzo odczuwalne również po wyborach. I mam nadzieję, że ten obecny prezydent będzie podejmował decyzje, które przyniosą krajowi jak najwięcej dobrego i pozwolą stopniowo odbudować to poczucie jedności, bo ja jako Polka nie miałam możliwości głosowania, więc też nie byłam zagłębiona w ten temat polityki jak reszta Kolumbijczyków, ale tak, mam nadzieję, że po tych wyborach poprawi się sytuacja w tym kraju też, tak.
0: A jestem ciekawa, na co liczą Kolumbijczycy, na jakie zmiany, czego oczekują od tego nowego prezydenta?
1: Myślę, że przede wszystkim jest to bezpieczeństwo, bo tak jak się słyszy, niestety Kolumbia nie jest najbezpieczniejszym krajem na świecie i myślę, że to jest głównie to, co chcieliby poprawić w swoim kraju.
0: No właśnie z tych informacji, które udało mi się znaleźć, dowiedziałam się, że ten nowy prezydent sam nie jest ze świata politycznego, tylko właśnie on jest adwokatem i że wcześniej też reprezentował tych ludzi związanych ze światem karteli narkotykowych, ale że tym też popularność zdobył, że nie jest związany jednak z polityką, że tam są tak duże różnice, jeżeli chodzi o to, jak się żyje w Kolumbii, że to do ludzi przemówiło, że to jest taki człowiek, który no właśnie

0: nie jest jeszcze tak skorumpowany. A jestem ciekawa, na pierwszy rzut oka, jak bardzo widać te różnice społeczne?
1: Powiedzmy, do tej pory rządziła lewica, więc to jest ogromna zmiana z lewicy na prawicę. I ja mieszkając tutaj od ponad roku, ciężko mi tak naprawdę powiedzieć, jakie te zmiany chcą być wprowadzone, bo nie zdążyłam zauważyć tak naprawdę, jak ówczesny prezydent rządził i jakie gdzieś tam były te plany polityczne i jakie te plany polityczne będą na kolejną na kolejne 4 lata z obecnym prezydentem. Więc niestety na ten temat polityki ciężko mi się wypowiedzieć, bo też nie śledziłam za bardzo tego tematu, bo też to jest taki temat bardzo kontrowersyjny. Tutaj ja jako osoba też działająca w mediach społecznościowych zdarzyło mi się gdzieś udostępnić jakąś grafikę i dostałam gdzieś komentarze tutaj od osób, które wspierały lub które nie popierały tego obecnego prezydenta, że co ty udostępniasz, dlaczego ty to popierasz, lub właśnie odwrotnie, że super, że wstawiasz takie informacje, gdzie to była jakaś grafika, gdzie zauważyłam gdzieś w autobusie. Więc ja też nie chciałam się mieszać w te tematy, bo właśnie jako osoba z innego kraju, gdzie tak naprawdę nie powinna się wypowiadać na te tematy polityczne, uważam, że ciężko jest tutaj w ogóle cokolwiek powiedzieć na ten temat, żeby gdzieś tutaj nie urazić lub żeby nie powiedzieć za dużo. Więc też nie zagłębiałam się tak naprawdę w tę kampanię.
0: Ale wspomniałaś o tym bezpieczeństwie, to za chwilę jeszcze do tego wątku sobie wrócimy. Jak to wygląda na Kolumbii? Razem z nami jest Martyna Węgorowska.

0: Dzisiaj przerwę weekendową spędzamy w Kolumbii, a Martyna Węgorowska, która jest naszym gościem, zdecydowała się tę przerwę zamienić właściwie w całe życie, bo tam się przeprowadziła. Martyno, jeszcze wracając do wątku tego, jak się żyje w Kolumbii samym Kolumbijczykom, jak bardzo widoczne są nierówności społeczne? Jeżeli polecimy do tego kraju, to w jaki sposób, gdzie widać je od razu?
1: Są widoczne tak naprawdę wszędzie. Niestety nie jest to nic przyjemnego. Tutaj jest takie coś, co się nazywa estratos. Czyli tutaj tak jakby nawet miasto jest podzielone na tak zwane estratos od 1 do 6. Czyli powiedzmy tutaj płacenie rachunków, czy mieszkanie tutaj gdzieś, kiedy ktoś nas pyta, w którym estratu mieszkamy, to tak naprawdę od razu nas określa, jaki mamy status społeczny, czy gdzieś stać nas na lepsze mieszkanie, czy gdzieś na jakieś tańsze tak naprawdę, więc niestety widać to na każdym kroku, niestety też widać osoby mieszkające na ulicy, jest to widok stały, nieważne gdzie pojedziemy, jest to bardzo przykre niestety, ale bardzo obecne.
0: A na co to wpływa, to że ktoś was od razu oceni i będzie wiedział właśnie, jakie rachunki płacicie? To znaczy, że jeżeli płacicie niższe, no to należycie do tych niższych, w cudzysłowie gorszych klas społecznych. Na co to wpływa w dalszym życiu, jeżeli chodzi o Kolumbijczyków?
1: Z tego, co słyszałam, to może to wpływać też na to gdzieś, ile kto płaci na opiekę zdrowotną, na edukację, bo tutaj za uniwersytety też należy płacić, nawet za publiczne. I osoby gdzieś z tych niższych estratów na przykład mają tańsze ceny, mogą uczęszczać na uniwersytety za mniejszą cenę, po prostu za sam fakt, że gdzieś są z tej niższej klasy społecznej, więc na każdym kroku to gdzieś jest widoczne.
0: Czyli chodzi też o dostęp do edukacji.
1: Tak.
0: A co z bezpieczeństwem? Bo my właśnie często słyszymy o tym, jak bardzo jest to niebezpieczny kraj, też o tych kartelach mówiłyśmy narkotykowych. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to jest kwestia jakoś zorganizowania sobie tego wszystkiego i kiedy się wie, do których dzielnic nie wchodzić to i będzie się je omijać, to żyje się tam w miarę spokojnie?
1: Ja tak naprawdę myślę, że to jest bardzo duży stereotyp, bo ja zanim się przeprowadziłam tutaj do Kolumbii, to przyjechałam tutaj na wakacje i bardzo dużo osób mnie przestrzegało, że uważaj na siebie, to jest bardzo niebezpieczny kraj, a tak naprawdę gdzieś w większych miastach europejskich, czy Londyn, czy Berlin, czy Barcelona, ja osobiście czułam się bardziej niebezpiecznie niż tutaj mieszkając w Kolumbii, więc ja uważam, że też to jest taki bardzo, bardzo widoczny stereotyp. I jest to bardzo przykre, bo jeśli ktoś tutaj już jest, to faktycznie czuje, że to nie jest tak, jak wszyscy o tym mówią. Też oczywiście trzeba zachować ostrożność, gdzieś nie wyciągać telefonu, czy gdzieś nie zapuszczać się po zmroku w jakieś dzielnice, których się nie zna, ale nie powiedziałabym, że to jest tak niebezpieczny kraj, że nie warto tutaj przyjeżdżać, czy nie warto poznać, bo nie jest tak naprawdę.
0: To dzisiaj jeszcze porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ty w Kolumbii czułaś się jednak bezpiecznie, bo może to też chodzi o to, jakimi ludźmi są Kolumbijczycy, bo nieraz zdarzało mi się rozmawiać z kimś o tym, że to jest też taki bardzo rodzinny naród i że przez to, że mają tak wiele różnych problemów, to oni są tak zintegrowani ze sobą. Dzisiaj z nami jest Martyna Węgorowska, tak. Polka w Kolumbii.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: 20 minut pozostało do godziny 11. Razem z nami Martyna Węgorowska, która mieszka w Kolumbii. Martyno, no właśnie, dlaczego zdecydowałaś się akurat na taki kraj? I jednocześnie, że jest to odległe od nas państwo, z drugiej strony słysząc te wszystkie ostrzeżenia, że tam te kwestie bezpieczeństwa, no jest z tym różnie.
1: To jest dosyć ciekawa historia, bo ja na trzecim roku studiów wyjechałam na Erasmusa do Hiszpanii i tam poznałam gdzieś właśnie pierwsze osoby z Ameryki Południowej, co wydało mi się bardzo ciekawe, to były bardzo, bardzo ładne znajomości i do tej pory utrzymujemy kontakt. Później przeprowadziłam się do Londynu na jakiś czas i też utrzymywałam kontakt z osobami z Ameryki Południowej, ponieważ chciałam ćwiczyć mój hiszpański. I w którymś momencie odwiedziłam Meksyk, i chciałam odwiedzić też inny kraj Ameryki Łacińskiej i właśnie osoby, które gdzieś tam poznałam w Londynie, poleciły mi odwiedzenie Kolumbii i to tak naprawdę zaczęło się od wyjazdu wakacyjnego, gdzie pojechałam na cały miesiąc, zwiedziłam bardzo dużo miejsc w tym kraju. Wróciłam do Londynu, gdzie pomieszkałam jeszcze troszkę i stwierdziłam, że wow, coś zatrzymało mnie w tej Kolumbii, coś mnie bardzo, bardzo w niej urzekło i chciałam wrócić. Więc znalazłam opcję wolontariatu z fundacją, która nazywa się YMCA. Jest to fundacja, która też współpracuje z Euroweek w Polsce, więc jest to fundacja, która działa gdzieś międzynarodowo. I tak naprawdę od tego się zaczęło. Od wakacji, które gdzieś przerodziły się później w zainteresowanie tym krajem, tą kulturą i udało mi się znaleźć ten wolontariat, przez który właśnie jestem tutaj i zaczęłam życie tutaj.
0: Podkreślałaś, że początkowo poznałaś osoby z Ameryki Łacińskiej. To jacy oni są? Jacy są ci Kolumbijczycy? Bo ja wcześniej wspominałam, słyszałam o tym, że bardzo dużo czasu tam się spędza wspólnie, rodzinnie.
1: Tak, tak, są bardzo rodzinni, bardzo otwarci, naprawdę najmilsi ludzie, jakich ja w życiu poznałam. Teraz jak będę wracała do Polski gdzieś odwiedzić rodzinę, to bardzo ciężko mi będzie wrócić do, powiedzmy, tych polskich standardów, gdzie zawieranie przyjaźni jest to trochę bardziej czasochłonne niż tutaj w Kolumbii, gdzie tutaj gdzieś idąc po ulicy można zagadać do sąsiada lub zagadać do osoby, której się nie zna i zaraz poznać jej imię, zaprosić na kawę, więc tutaj naprawdę ludzie są bardzo otwarci, bardzo przyjaźni i bardzo zrelaksowani, powiedzmy, że nie ma takiego stresu, nie ma takiego... Tak, takiej rezerwy, powiedzmy, że tutaj, powiedzmy, widzimy kogoś na ulicy, możemy zagadać, zapytać, jak się nazywa, jak mija mu dzień, więc tutaj ta otwartość to jest naprawdę coś pięknego.
0: A w takim razie jak tam się spędza wolny czas? Kiedy sobie chodzisz ulicami, to co widzisz?
1: Tutaj przez to, że klimat jest w porównaniu do Polski ciepły, bardzo dużo osób spędza czas w parkach, spacerując. Tutaj jest też bardzo duża kultura barów, więc można spotkać osoby pijące piwo, pijące kawę w kawiarni. Tutaj czas spędza się poza domem. Nieważne, czy jest to z rodziną, z przyjaciółmi, czy właśnie z sąsiadami, czy nawet z nieznajomymi. Tutaj bardzo łatwo jest poznać kogoś po prostu wychodząc z domu.
0: No i jak słyszycie, czasami wszystko się zaczyna od jednych wakacji albo też od ludzi, których pozna się, czasami też przypadkowo, ludzi, którzy zamieszkują zupełnie inny kraj i inny kontynent. Martyna Węgorowska była razem z nami, Polka mieszkająca w Kolumbii. Dzięki wielkie, Martyno, za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję również.

0: Weekend
1: na valiskach.
0: Weekend na valiskach.
2: 12 minut pozostało do godziny 11, no ja myślę, że to jest najwyższa pora, żeby wstać z łóżka, chociaż wyobrażam sobie, że niektórzy próbują nadrobić ten sen, kiedy mają wolne. To jest audycja Przerwa Weekendowa. Ja przypominam, że trwa cały czas konkurs. Rozdajemy wam walizki marki Witchen, ale oczywiście nie za nic, bo wszystko polega na tym, że co godzinę podaję wam jeden przedmiot, który wrzucam do tej walizki, no i waszym zadaniem jest wyłapanie wszystkich trzech, a w odpowiednim momencie dzwonicie do nas, wymieniacie te wszystkie przedmioty, no i wygrywacie taką walizkę.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła prawie godzina 11 dochodzi.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 i to dzisiaj najwięcej na południu i na zachodzie. Sporo chmur, ale też większe przejaśnienia w całym kraju. Poza tym może przelotnie padać, głównie na wschodzie, na południu i w centrum i tam też prognozowane są burze.
1: Autopromocja.
2: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Alison Rey i relacja z jej występu na Openerze. Przypomnimy kultową zwrotkę U2 z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela U2.

0: Na koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na Wasze telefony. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
6: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Weronika Puszkar.
1: I już druga godzina naszego spotkania. U nas w Polsce lekkie ochłodzenie, ale wiele państw na świecie zmaga się dalej z upałami. Do tego stopnia, że no właściwie wczoraj jeszcze mówiliśmy o tym, że we Francji doszło do bójki w sklepie, bo ludzie zaczęli wyrywać sobie klimatyzatory. Poza tym, no umówmy się, że jest dopiero początek wakacji i jeszcze ten problem gorący.

będzie wracał. No, dla wielu problem, dla inni właściwie lubią, kiedy jest tak ciepło. W każdym razie my dzisiaj w przerwie weekendowej połączymy się z Klaudią Tyszkiewicz. Klaudia mieszka w Japonii i opowie o tym, jak Azjaci radzą sobie ze słońcem, bo ja mam wrażenie, że oni zawsze jakoś próbują się od tego słońca odgrodzić. Nawet jeżeli nie ma ogromnych upałów, to i tak widzę ich chociażby z parasolkami. Także zapraszam, to spotkanie do godziny 13:00 jesteśmy razem.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać. Słychać.
2: 12 minut prawie po godzinie 11, a my łączymy się z Klaudią Tyszkiewicz, influencerką, dziennikarką, autorką vloga, która mieszka w Japonii, w Tokio. Halo, halo, cześć Klaudio.
3: Dzień dobry, konnichiwa z Tokio.
2: Klaudio, czy można powiedzieć, że Azjaci boją się słońca?
3: Można powiedzieć, że boją się konsekwencji opalania się. To nie jest tak, że oni boją się słońca per se, co we wszystkich tak naprawdę krajach Azji utarło się przekonanie, że jasna skóra jest piękna, słońce też powoduje starzenie się szybsze, więc zdecydowanie Azjaci, najbardziej Japończycy, Koreańczycy, Chińczycy kryją się przed słońcem.
2: Ale właśnie, powiedziałaś, że oni boją się konsekwencji, ale kiedy jeszcze myślę o tej jasnej skórze, to ma też związek z tym, że ona jest statusem, właśnie świadczy o naszym statusie społecznym, jeżeli mamy bladą cerę, oni tak twierdzą?
3: Tak kiedyś było i tak też się utarło bardziej w krajach Azji Południowo-Wschodniej, gdzie opalona skóra kojarzy się z pracą na polu głównie, więc zawsze tak było, że jednak ci o jaśniejszej karnacji, no to była arystokracja, która mogła gdzieś tam kryć się w cieniu, kryć się pod dachem, a ci, którzy pracowali fizycznie, byli opaleni, więc rzeczywiście to dalej jest obecne. Mało tego, w krajach Azji Południowo-Wschodniej dalej dostępne są na przykład kremy wybielające, które też mają temu służyć.
2: Czyli oni poza tym, że kryją się przed słońcem na przykład za pomocą parasolki, no to jeszcze próbują w ogóle zmienić już ten odcień cery, jaki mają.
3: Tak, jak najbardziej. I ta parasolka to jest coś, co rzeczywiście jest tutaj mocno widoczne. Ja też się przyznam do tego, że mieszkając w Polsce, no my aż takiego problemu przynajmniej do tej pory nie mieliśmy z takim ostrym słońcem, więc chowanie się pod parasolką w lato było dla mnie czymś dziwnym. Teraz sama mam parasolki, które są rzeczywiście, tak jak nazwa wskazuje, przed słońcem mają chronić i posiadam takie dwie parasolki, chodzę, bo inaczej tutaj się nie da. Tu jest tak ostre słońce, że dosłownie człowiek bez parasolki, jak wyjdzie, to parzy. To parzy w skórę, ma ochotę się od razu kryć, ale mało tego. Ta parasolka to już jest taki naprawdę pierwszy stopień tej ochrony przeciwsłonecznej. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to tutaj przede wszystkim długie rękawki, które chronią przed słońcem. Są całe takie poncho przeciwsłoneczne, w których Azjaci chodzą. A w Chinach pierwszy raz w tym roku się z tym spotkałam, że widziałam specjalne maseczki na twarz. Tak jak my sobie wyobrażamy chirurgiczne, to w Chinach są popularne takie maski, ale na całą twarz, że są tylko dziurki na oczy jednorazowe, które się zakłada właśnie przeciw słońcu.
2: I chodzą Chińczycy w tym rzeczywiście?
3: Tak, jak najbardziej. Ja pierwszy raz jak to widziałam, to myślałam, że może jakaś pani na przykład właśnie co zrobiła sobie operację plastyczną i dlatego musi w tym chodzić. Nie okazało się, że to jest przeciw słońcu, więc jak najbardziej jest to popularne.
2: A to jeszcze dopytam cię o te ubrania, o których wspomniałaś, że też zakładają to wszystko z długim rękawem. Czy może wiesz, czy to jest jakiś specjalny materiał, który też sprawia, że oni się jednak tak nie przegrzewają, nie pocą?
3: Tak, tak. Jest to specjalny taki przewiewny, to trudno powiedzieć, materiał. Jest bardzo przylegający do ciała, ale rzeczywiście oddycha. Więc to nie jest tak, że człowiek się w tym paruje jeszcze bardziej. Mimo tego, że oni chodzą tu w długich rękawach w lato, to jednak nie pocą się aż tak bardzo. Mi jeszcze przychodzi na myśl bardzo popularna tutaj u mnie w Japonii kurtka wśród zwłaszcza budowlańców, którzy no, muszą w

0: tych temperaturach pracować i wytrzymywać długie godziny. Mają takie specjalne kurtki, które w środku mają wbudowane z akumulatorami małe wiatraczki, które cały czas jednak to powietrze do środka wsysają i wypychają to ciepłe powietrze. I wygląda to dosyć śmiesznie, ponieważ oni troszeczkę wyglądają jak takie napompowane bałwanki, dlatego że to jest bardzo cienka kurtka i przez ten wiatraczek nagle robi się taka buła, potocznie mówiąc.
1: No to już jest bardzo ciekawa innowacja. To za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w domach mieszkańców Azji, kiedy jest tak gorąco. Dzisiaj z nami jest Klaudia Tyszkiewicz, która mieszka w Tokio.

0: Weronika Puszkar.
1: A razem ze mną dzisiaj Klaudia Tyszkiewicz, dziennikarka, influencerka, autorka vloga, mieszkanka Japonii, konkretnie Tokio. Klaudio, ja muszę dopytać, bo wspominałeś wcześniej o tych ubraniach i o tej parasolce, którą tak. Azjaci często ze sobą noszą. Czy nie wystarczy jednak czapka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne? Czy jednak widzisz te różnice, kiedy jesteś w Polsce, a kiedy jesteś w Japonii, że no tamto słońce jest rzeczywiście na tyle silne, że parzy nas po całym ciele?
2: Tak, to jest nie do opisania. To jest tak, że bardzo często turyści przyjeżdżający do Japonii, planujący wakacje, mówią: przyjeżdżam w lipcu, sierpniu, dlatego że dzieci mają wakacje, to jest jedyny okres wolnego. Ja od razu mówię: nie, to będzie męczarnia. Dosłownie w trakcie wakacji tutaj szkolnych my słyszymy komunikaty, które są nadawane na japońskich ulicach przez specjalne głośniki, mówiące o tym, żeby nie wychodzić z domu, ponieważ słońce jest tak ostre, że staje się niebezpieczne dla życia i zdrowia, więc naprawdę to słońce parzy w taki sposób, że ciężko sobie to wyobrazić, mając do czynienia tylko ze słońcem w Polsce.
1: No ja sobie myślę, że może kiedyś jeszcze będzie dyskusja o tym, czy tych wakacji trochę nie przesunąć, bo rzeczywiście coraz częściej przesuwamy nasz urlop, bo jest za gorąco, żeby wyjeżdżać gdzieś za granicę. A co się dzieje w domach Japończyków, kiedy jest tak gorąco? Czy one są też jakoś przystosowane?

0: do tych temperatur?
1: No przede wszystkim w każdym japońskim domu obowiązkowa jest klimatyzacja. Bez tego nie da się tutaj wytrzymać. Do tego też bardzo popularne są takie specjalne zasłony blokujące słońce. Ja również je posiadam. Bardzo ciężkie, z jednej strony odbijające słońce, żeby też te okna nie nagrzewały pomieszczenia. Oprócz tego trzeba pamiętać, że w Azji, w Japonii zwłaszcza, jest bardzo wilgotne powietrze. Więc my na przykład w ścianach mamy specjalne wywietrzniki, które właśnie wypuszczają to wilgotne powietrze na zewnątrz, nie wpuszczają go z powrotem, i też obowiązkowy jest odwilżacz powietrza, takie specjalne urządzenie, które ściąga wodę z powietrza, i ja potrafię w ciągu dnia ze 2-3 litry wody wylewać właśnie z powietrza.
0: No ja pamiętam, jak oglądałam taką dziewczynę, która mieszka w Chinach, i ona pokazywała, że jej zgniły ubrania w szafie.
1: Tak, jest to dosyć częsty problem. Jeżeli ktoś to zaniedba, to rzeczywiście bardzo łatwo ta pleśń występuje w domach. I też to, co jeszcze, o czym mogę wspomnieć, to wynalazki japońskie na upały, które są niesamowite. Między innymi do domu bardzo popularne są kołdry i poduszki z żelem chłodzącym. Więc to na pewno pomaga, i też są popularne spreje z mentolem, którym się właśnie psika ubrania, żeby przez cały dzień mieć to wrażenie odświeżenia i trochę chłodu.
0: I ja mam takie wrażenie, że to już u nich trwa właściwie od zawsze, bo u nas jednak był taki moment, że mieliśmy modę na opaleniznę, że kiedy się wracało z wakacji, to się chciało za wszelką cenę wyglądać, jak mieć jak najciemniejszą karnację. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że dopiero
1: tak,
0: teraz dostrzegamy to niebezpieczeństwo słońca też.
1: Tak, zgodzę się, i to też widać tą różnicę w podejściu na plażach, dlatego że naprawdę gdziekolwiek w Azji się nie pojedzie, ludzie bardzo często, turyści są zdziwieni, mówią, jest taka piękna pogoda, słońce świeci, woda w morzu czy w oceanie jest cieplejsza, a lokalsów nie widać. Nie siedzą na plażach, nie kąpią się. No właśnie, bo Azjaci nie zrobią takiego błędu, że właśnie wystawią się na słońce w najgorszym momencie. Jak już pójdą popływać, pójdą na piknik na plaży, to będzie przy zachodzie słońca i wieczorem. Na pewno nie tak jak my leżymy 2-3 godziny w pełnym słońcu, żeby wrócić do domu opalonym, żeby cała okolica wiedziała, byliśmy na wakacjach.
0: No ja szczerze mówiąc, tego nigdy nie mogłam zrozumieć, bo dla mnie to była męczarnia, żeby chociażby przez pół godziny poleżeć na słońcu, a widziałam takie osoby, to są jakieś takie wspomnienia jeszcze z dzieciństwa, które kładły się rano na tej plaży i wychodziły z niej wieczorem. Ale za chwilę może porozmawiamy sobie jeszcze o pielęgnacji. Pielęgnacji japońskiej, skonfrontujemy ją z pielęgnacją koreańską. Klaudia Tyszkiewicz jest razem z nami.

0: Jeżeli wybieracie się właśnie na wasz wakacyjny urlop i wiecie już, że będą ogromne, bardzo wysokie temperatury, to dzisiaj podpowiadamy, jak sobie ze słońcem i z tymi temperaturami radzić. Razem z nami jest Klaudia Tyszkiewicz, dziennikarka, influencerka, autorka vloga. Klaudia mieszka w Tokio, w Japonii. Klaudio, chciałam porozmawiać o tej pielęgnacji. Koreańska jest częściej, mam wrażenie, przywoływana. No i jest niezwykle nadal popularna, już chyba kolejny rok. Wszystkie etapy, tam kilka etapów robimy, żeby mieć taką idealną cerę. Ale ja przeczytałam dzisiaj takie zdanie, że Japończycy traktują pielęgnację jako taką długoterminową inwestycję, a Koreańczycy, że chcą ten efekt mieć od razu.
1: To prawda, tak, to prawda. Co za tym idzie, Koreańczycy, jeżeli chodzi o pielęgnację, będą mieli o wiele więcej innowacji. W Japonii jest podejście zresztą nie tylko do pielęgnacji, ale wszystkiego, że jeżeli coś działa, to pielęgnuje się to przez lata tą samą tradycję i niekoniecznie trzeba ją ulepszać. To też dotyczy składników aktywnych, które się używa. W Japonii będzie to często sake, fermentowany ryż, będzie to zielona herbata. Natomiast w Korei eksperymentują bardziej zarówno ze składnikami pochodzącymi z laboratorium, jak i z takimi rzeczami jak śluz ślimaka, wąkrota azjatycka itd., itd.
0: To na czym ta japońska pielęgnacja polega?
1: One są tak naprawdę w teorii mocno zbliżone, natomiast zdecydowanie w Korei jest więcej etapów. W Japonii tych etapów jest 4-5, najważniejsze jest oczyszczanie i nawilżenie. Natomiast w Korei najbardziej stawia się na brak widocznych porów i żeby zminimalizować efekty starzenia się, więc tych etapów będzie 10 do 12. Okay. Więc to jest o wiele więcej kosmetyków, które są o wiele bardziej napakowane składnikami aktywnymi. W Japonii jest bardziej podejście, sprawmy, żeby skóra była zdrowa i żeby była nawilżona, żeby wyglądała dobrze, ale niekoniecznie tak jak w Korei, wręcz niewiarygodnie, nieprawdopodobnie dobrze.
0: No właśnie, chociaż jeszcze tak sobie myślę, że te 5 etapów to i tak już jest sporo. To już chyba trzeba wstać jakieś 3 godziny przed wyjściem, żeby to wszystko ogarnąć.
1: Nie, myślę, że może się tak wydawać. Ja w pewnym momencie byłam bardziej przykładałam się do tej koreańskiej pielęgnacji, nakładałam 10 etapów dziennie i tak naprawdę to jest kilkanaście minut, bo jak pomyślimy o 5 etapach na przykład w japońskiej pielęgnacji, no to rano będzie oczyszczanie twarzy, potem będzie tonik, potem będzie serum, potem będzie krem na dzień i na to krem SPF. I to jest 5 etapów. To tak naprawdę nałożenie tego wszystkiego zajmuje 5 minut. To jest bardziej kwestia posiadania aż takiej dużej ilości kosmetyków. Natomiast w Korei do tego możemy dodać dwuetapowe oczyszczanie, maseczka w płachcie, esencja, maska na noc, maska na dzień i tak dalej, i tak dalej.

0: możliwości są niewyczerpane.
1: Ostatnio usłyszałam, że my trochę tak się dajemy nabrać, że ta pielęgnacja tak może zmienić naszą cerę, że będzie ona tak wyglądała idealnie jak ta koreańska, bardziej myślę, że do tej koreańskiej to się odnosiło, a tak naprawdę Koreanki często poddają się różnym zabiegom, dlatego ta cera tak wygląda.
0: Tak, to prawda. Oczywiście pielęgnacja może sprawić, że nasza skóra będzie wyglądała o wiele lepiej. To nie ulega wątpliwości, ale nie ukrywajmy, kremem się cudów nie zrobi. Bardzo często Koreanki, zresztą Korea Południowa jest numerem jeden, jeżeli chodzi o operacje plastyczne na świecie. W Korei Południowej niedawno się dowiedziałam od koleżanki, która tam mieszka też, że jeżeli chodzi o składkę zdrowotną i to, co ona zapewnia miesięcznie, to między innymi też wizyty u dermatologa i część zabiegów. Czyli na przykład Koreańczycy, jak wyskoczy im pryszcz, mogą na swój system ochrony zdrowia pójść z tym do dermatologa i zrobić sobie odpowiedni zabieg. Więc stąd też będą wyglądali o wiele lepiej niż my, którzy przysłowiowo klepiemy tylko kremy.
1: No jasne. Ciekawe jeszcze, ile się czeka na taką wizytę.
0: Tak naprawdę tych klinik medycyny estetycznej i klinik dermatologicznych w Korei jest multum. Ja ostatnio, będąc w Seulu, tak naprawdę idąc ulicą, można naliczyć kilkanaście podczas 20-minutowego spaceru.
1: Klaudia Tiszkiewicz, dziennikarka, influencerka, autorka vloga i mieszkanka Japonii. Bardzo Ci dziękuję, Klaudia, za spotkanie.
0: Ja również dziękuję.

0: 20 minut pozostało do godziny 12. Ja myślę, że to jest czas na nasz konkurs. Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszy przedmiot, który wrzuciłam do walizki po 10, no bo już jest pora na...
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: I muszę przyznać, że cały czas mam w pamięci rozmowę z Martą Zienkiewicz, rozmowę z piątku, bo Marta przyszła i opowiadała o trendach na tegoroczne lato i powiedziała, że będziemy znowu chodzić w takich szerokich spodniach. Tam pojawiła się nowa nazwa tych spodni, natomiast mi jednak utkwiła w pamięci ta, którą dobrze znałam, czyli alladynki. I to jest kolejny przedmiot w naszej walizce, alladynki.

0: 15 minut pozostało do godziny 12. Ja przypominam, że u nas przez całe lato trwa konkurs. Od piątku do niedzieli co godzinę wrzucamy do walizki kolejne przedmioty, także musicie nas bardzo dobrze słuchać, no bo w odpowiednim momencie trzeba chwycić za telefon, zadzwonić do nas i macie szansę zgarnąć fajną walizkę. A wydaje mi się, że nie ma nic lepszego przed podróżą w wakacje niż nowy bagaż. Ale dobrze, posłuchajmy, jak było wczoraj. Może też was to zachęci do tego, żeby brać udział w naszym konkursie.
1: No to będzie tak, ładowarka.
0: Dobrze.
1: Czapka.
0: Bardzo dobrze.
1: I na końcu płaszcz przeciwdeszczowy.
0: Jak najbardziej, zgadza się, wszystko jasne. Brawa dla ciebie.
1: To dziękuję.
0: Super. Darku, czyli bardzo ci dziękuję.

0: dziękujemy. Udanych wakacji życzę wszystkim tym, którzy nie zdążyli się do nas dodzwonić, no bo Darek od razu wystrzelił i zadzwonił. No to przypomnę, że oczywiście jutro też będzie okazja, także może jeszcze przed wyjazdem uda wam się taką walizkę zgarnąć.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: No a dzisiaj mamy już dwa przedmioty, także bądźcie czujni, bo po godzinie 12 pojawi się trzeci.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
8: Trick Naughty.

0: już minęło południe.
1: Pogoda.
0: Termometry wskazują dzisiaj od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 na południu i na zachodzie. Dzisiaj sporo chmur, ale na szczęście z przejaśnieniami. Poza tym przydadzą się parasolki w wielu miejscach w Polsce. Może przelotnie padać głównie na wschodzie, na południu i w centrum i tam też dzisiaj prognozowane są burze.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 w

0: Wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
2: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: Irish Goodbye. Ten utwór na początek jednak naszego spotkania.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Początek oczywiście trzeciej godziny już. Bardzo szybko ten czas latem leci. My dzisiaj byliśmy w Kolumbii i w Japonii, to tak dla równowagi. Teraz zostaniemy w Polsce i wybierzemy się do kina na leżakach. Myślę sobie, że to jest idealna miejscówka na letnie wieczory. Szczególnie, że w repertuarze same klasyki, ale jestem pewna, że każdy czegoś tam nie zdążył zobaczyć. Barbie, Amelia, Spirited Away w Krainie Bogów to tylko niektóre tytuły, jakie znajdują się w repertuarze. O tej imprezie już niebawem w czwórce opowie Adrian Jagieliński, dyrektor programowy festiwalu Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane.

0: Do kina na leżakach dzisiaj się wybieramy, ale zanim rozłożymy się na tym leżaku, to myślę, że jest to idealna pora, żeby wrzucić kolejny przedmiot do walizki.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: No właśnie, wrzucam ostatni przedmiot i będzie to torba lniana. Tak sobie myślę, że kiedy jesteśmy na jakimś wyjeździe, zawsze się przydaje, jeżeli chcemy zrobić jakieś zakupy, żeby nie kupować tych jednorazówek, to taka lniana torba jest idealna. Także też ląduje na dnie naszej walizki. No i co? To już jest ostatni przedmiot. Tak, już mamy 13 minut po 12, także niebawem rozwiązanie. Bądźcie czujni, teraz The Dumplings w czwórce i też dawno nie słyszałam tego utworu, nie gotujemy.

0: Lady Gaga w czwórce. Jeżeli jesteście przed urlopem, ale chcecie gdzieś wyjść z domu, spędzić fajnie wieczór, to dzisiaj proponujemy wam kino na leżakach.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Wystartowała już 19. odsłona festiwalu LOT, to kino letnie Sopot Zakopane. O tej imprezie ostatnio rozmawiałam z Adrianem Jagielińskim, dyrektorem programowym festiwalu LOT, to kino letnie Sopot Zakopane. Posłuchajcie naszej rozmowy. W jaki sposób wybiera się film do kina plenerowego? Bo miejsce jest specyficzne, nie jesteśmy zamknięci w ciemnej sali, tylko leżymy sobie na leżakach, zazwyczaj jest ciepło, więc od razu przychodzą mi na myśl takie filmy, które pomagają się jeszcze bardziej zrelaksować.
2: My staramy się dotrzeć do każdego, staramy się zaproponować dla każdego coś miłego, ale faktycznie większość tych naszych tytułów to jest po prostu fajna, ciekawa rozrywka, takie filmy z pozytywnym przesłaniem. Aczkolwiek mamy też trochę tytułów, które wymagają głębszego zastanowienia się i takiego wsiąknięcia w ten film, bądź poruszających jakieś bardzo ważne kwestie społeczne. Ten repertuar warunkują też nasze lokalizacje, dlatego że naprawdę mam wrażenie, że gramy w najpiękniejszych okolicznościach przyrody. W Sopocie jest to molo. Przepiękny zachód słońca za ekranem. Tam też klif orłowski, który nadaje właśnie taką cudowną atmosferę. Mamy Zakopane. Gramy na Placu Niepodległości z widokiem na Giewont. Mamy Giżycko w Ekomarinie, gdzie można

0: też filmy oglądać w ogóle z zacumowanych jachtów i z jakichś łodzi motorowych. I mamy też Warszawę, piękny, romantyczny Tors Łużewiec, też świetna lokalizacja, w tym roku dołączająca do nas po raz pierwszy. I tam we wszystkie środy i czwartki lipca, a także wybrane środy i czwartki sierpnia, zapraszamy na kino na leżaczkach, ale też na kino samochodowe. Także te lokalizacje też warunkują to faktycznie, żeby to kino było takie ciekawe, letnie i przyjemne. No, ale tak jak mówiłem, mamy też nie wiem, na przykład film Barbie, który porusza bardzo istotne kwestie, tak, jakby w sensie, nie wiem, feminizmu, kobiecości, tak, i tego, jak się odnaleźć w tej dzisiejszej rzeczywistości. Mamy, nie wiem, Amelię, tak, który też jest przepiękny, no, ale też dotyka takich bardzo istotnych spraw, czy, nie wiem, Emilię Perez, tak, także tych tytułów takich, jakby w sensie nie tylko fajnych, nie tylko dobrze zrobionych, ale też poruszających ciekawe tematy społeczne jest naprawdę sporo.
1: Ja tak patrząc na ten repertuar, mam wrażenie, że to jest też dobra okazja, żeby nadrobić pewne klasyki, że to jednak są filmy lubiane, wysoko oceniane, o których było głośno, no ale czasami zdarza się tak, że coś tam umknęło, że na coś zapomnieliśmy pójść, że nie mogliśmy, później już weszła jakaś kolejna wielka premiera głośna, więc już sobie odpuściliśmy, więc teraz jest okazja, żeby jednak to nadrobić.
0: Znaczy, my przede wszystkim chcemy, żeby to wyjście do kina było taką celebracją spędzania wspólnego czasu. Tak? I faktycznie od kilku lat na naszym festiwalu pojawia się trochę klasyki. W tym roku mamy na przykład kultowe czwartki, czyli jakby filmy, które zapisały się w historii kinematografii. Ale mamy też na przykład najnowsze filmy oscarowe, tak? Które prezentujemy w piątki. I w ogóle chciałem powiedzieć, że jakby nasz repertuar jest podzielony na dni tematyczne. Jak wejdziecie na stronę kinoletnie.pl, tam w zakładce repertuar możecie znaleźć, co danego dnia gramy. To też jest tak, że na przykład w Giżycku jesteśmy we wszystkie poniedziałki i wtorki wakacji, w Warszawie jesteśmy, tak jak już wspominałem, w środy i czwartki, we wszystkie w lipcu i wybrane w sierpniu, a Sopot i Zakopane gramy codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia i właśnie przez to, żeby każdy, kto w tych miejscowościach w tym danym czasie się znajdzie, mógł znaleźć coś ciekawego u nas, to te dni tematyczne są takim specjalnym kluczem doboru i specjalnym wytrychem na to, żeby zainteresować różne grupy społeczne i zaprosić ich do nas do kina.

0: Molesta Ewenement przed chwilą w Czwórce, a my wracamy do kina na Leżakach. To jest nasza propozycja na wspólne wyjście wieczorem, ale też może być wyjście samotne. Jeżeli nie macie żadnych planów, myślę, że zupełnie inaczej ogląda się filmy pod gołym niebem. O kinie rozmawiałam z Adrianem Jagielińskim, dyrektorem programowym festiwalu Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane.
1: Coś dla tych, którzy są na wakacjach gdzieś nad morzem albo na Mazurach, tak, i wypoczywają, a jednocześnie dla tych, którzy zostali jeszcze w mieście i chcą się zrelaksować po dniu pracy.
2: Znaczy, chcemy dotrzeć i do turystów, którzy odwiedzają te cztery lokalizacje, bo jest ich całe mnóstwo, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wszystkie filmy wyświetlamy też z napisami. Jeżeli to jest film na przykład francuski, no to wyświetlamy zarówno polskie, jak i angielskie napisy, tak żeby ten nasz festiwal miał też taki wymiar międzynarodowy. I jakby w sensie też pamiętamy o tych, którzy zostali w swoim mieście na wakacje, albo akurat są tuż przed, albo tuż po urlopie i chcieliby jednak wieczorem zrelaksować się albo obejrzeć jakiś fajny film i przyjść do nas.
1: To też jest tak, że my czasami rozmawiamy jeszcze może na tych filmach, że to nie jest do końca tak jak w kinie, takim z prawdziwego zdarzenia, tylko że pozwalamy sobie na trochę inne zachowania.
2: Znaczy, to jest luźna atmosfera. Przychodzą do nas też często całe rodziny. Mamy w ogóle poniedziałki kino familijne, ale jednak mam wrażenie, że jeżeli film zaskoczy, no to tam jest cisza na tych seansach, tak? A oczywiście sprzedajemy też popcorn, sprzedajemy też napoje. Jest ten taki klimat kinowy, taki bardzo pozytywny.
1: Ale jeszcze ci wejdę w słowo, bo pomyślałam sobie, że dzisiaj są takie osoby, którym trochę przeszkadza jedzenie w kinach. Może to jeszcze zależy właśnie od tego, jakie to jest kino.
2: Mamy bardzo dużo miejsc na każdej z tych widowni, więc jeżeli komuś przeszkadza osoba obok jedząca popcorn, naprawdę można jakby się przesiąść na drugą stronę. Więc jeżeli jakby przeszkadza wam popcorn, tak, także w sensie zapraszamy. No u nas o tyle dobrze, że przez to, że to jest na świeżym powietrzu, to tego popcornu nie czuć, bo wiewa go miły letni wiaterek, który po prostu pomaga, żeby też po takich upalnych dniach jak teraz, tak, ten wieczór był taki fajny i przyjemny.
1: Mówiłeś, że też kino jest na statku, tak? Dobrze? Będzie można obejrzeć filmy?
2: Tak, w Giżycku we wszystkie poniedziałki i wtorki, czyli nasze kino familijne i wtorkowe superhity, można oglądać też ze statku. Można przypłynąć do Giżyckiej Komariny, nastawić specjalną częstotliwość radiową i nie wychodząc z tego jachtu oglądać film, tak? W sensie my wprowadziliśmy tą formułę kina jachtowego już kilka lat temu. Absolutnym hitem była oczywiście w trakcie pandemii, tak, jeżeli ludzie przepływali i w tym bezpiecznym dystansie społecznym chcieli po prostu oglądać sobie filmy, ale cały czas jakby w sensie mamy swoich stałych odbiorców, którzy specjalnie na te poniedziałki i wtorki przepływają do Giżycka z jakichś innych miejscowości mazurskich i zapraszamy bardzo serdecznie. Tak? To jest taka unikalna formuła, jeżeli jesteście na Mazurach akurat, to pamiętajcie, żeby na te poniedziałki i wtorki ustawiać sobie właśnie Giżycko, bo tam będzie można obejrzeć super filmy.
1: Ale właśnie na czym to polega, że ustawiamy stację radio?
2: To ścieżka dźwiękowa transmitowana jest falami radiowymi i wtedy na radioodbiorniku, a każda łódź ma swój radioodbiornik, tak samo jak każdy samochód ma swój radioodbiornik, tak? I wtedy tam w Giżycku to jest chyba 87,7, w Warszawie jest to inna częstotliwość, tak? I wtedy w naszym sound systemie wewnątrz łodzi bądź wewnątrz samochodu słuchamy sobie ścieżki dźwiękowej, a oglądamy film na wielkim ekranie, który jest po prostu akurat w Giżycku tak usytuowany, że jest przodem do jeziora i można te filmy oglądać zarówno z leżaczków, które są pod ekranem, jak i właśnie z tych łodzi, które są zaparkowane, zacumowane w kajach rezydenckich.
1: Tak? To jeszcze o czymś takim nie słyszałam, no to musi być rzeczywiście ten klimat taki nietypowy, wyjątkowy.
2: Tak, Giżycko jest jedną z moich ulubionych lokalizacji, że tam od 11 lat co roku przygotowywać właśnie festiwal i przyznam szczerze, że tak ciekawego odbioru filmów jakby nie spotyka się już nigdzie indziej, tak? Także zapraszamy bardzo serdecznie.
0: To Adrian Jagielliński, dyrektor programowy tego festiwalu, a my za chwilę jeszcze posłuchamy o tym, co można konkretnie zobaczyć na ekranie w tym roku.

0: A w trakcie tej przerwy proponujemy Wam dzisiaj kino, a najlepsze jest to, że nie musicie kupować biletu, bo seanse są całkowicie bezpłatne. Chodzi o festiwal Lotto, kino letnie Sopot Zakopane. Adrian Jagielliński, dyrektor programowy tej imprezy, opowiedział mi o tym, co możemy zobaczyć w najbliższe dni.
1: Z filmów, które bym Wam polecił, na pewno, jeżeli jesteście w poniedziałek w Giżycku, to puszczamy film Oskar Patka i Złoto Bałtyku. Tam inaugurujemy nasze tegoroczne kino jachtowe i kino plenerowe i festiwal Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane, który w Giżycku odbywa się też od 11 lat. Gościem specjalnym będzie jeden z chyba z najbardziej rozchwytywanych aktorów tego naszego pokolenia, czyli Piotr Głowacki, który gra w tym filmie jedną z głównych ról. To na pewno takie bardzo ciekawe polskie kino, familijne. Z filmów, które ja bardzo lubię, no to Casablanca, tak, w sensie jeden z największych klasyków wszechczasów, kultowe czwartki, 16 lipca. Można go obejrzeć w Sopocie w Zakopanem i w Warszawie. Bardzo lubię też Grzeszników, czyli to akurat nasza oscarowa propozycja. Puścimy go 24 lipca w Sopocie i w Zakopanem równolegle. Nie wiem, Civil War, tak, no też akurat to taki jeden z bardziej takich prospołecznych filmów, który porusza jednak jakby w sensie te tematy polityczne w dosyć ciekawy sposób, tak, no Alex Garland, jego reżyser, jest też świetnym w ogóle pisarzem i to widać, że on jakby, w sensie tworząc ten film, myślał o tym, w jaki sposób on będzie odbierany i to jest naprawdę film, który został wymyślony bardzo fajnie. Pomoc domowa to jakiś taki hit, to akurat gramy go w Sopocie Zakopanem i Giżycku we wtorek 28 lipca. Też taki akurat, zamkniemy się może w lipcowych pokazach, to akurat z okazji moich urodzin zrobiłem sobie prezent i puszczam jeden z najlepszych, z najbardziej ulubionych filmów wszechczasów, jakie widziałem kiedykolwiek, czyli Marcel Moszelka w Różowych Bucikach. Cudowna opowieść o małej muszelce, która opowiada w taki fajny sposób o swoich perypetiach i o przygodach, które przeżywa razem z babcią.

0: że film naprawdę dla wszystkich i pokazywałem go i polecam go w ogóle w sensie setkom moich znajomych. Wszyscy mi dziękowali. Oto nie jest jakoś bardzo znany film w Polsce, a szkoda, bo jest naprawdę świetny.
1: A to wszystko opowiadał mi Adrian Jagielliński, dyrektor programowy festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane. No a wam daję sygnał, że to już jest ten

0: kwadrans tylko pozostał do godziny 13, no to jest najwyższy czas, żeby rozwiązać nasz konkurs.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Withen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na withen.com.
0: I na łączach mamy już Monikę. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Moniko, skąd do nas dzwonisz?
2: Z okolic Łodzi.
0: Ja się bardzo cieszę, bo jesteś chyba pierwszą dziewczyną w naszym konkursie, która się dodzwoniła i mam nadzieję, że za chwilę poprawnie wymienisz wszystkie przedmioty, które wrzuciłam dzisiaj do walizki. A jeszcze powiedz tylko, czy ta walizka jakoś na dniach ci się przyda? Masz już zaplanowany urlop?
2: To znaczy na dniach może nie, bo takie trochę wakacje mam pracujące, ale myślę, że może bliżej września po lecie uda się wykorzystać.
0: Ja myślę, że to jest idealny czas, bo już nie będzie upałów, a powiem ci, że to tak szybko zleci, że nim się obejrzysz, a już wrócisz z tych wakacji. No ale dobra, teraz tak jest najważniejsze, żebyś odgadła, żebyś wymieniła wszystkie te przedmioty, które wrzuciłam do walizki, żeby udało się ten bagaż zgarnąć. To wymieniaj.
2: Książka kryminalna.
0: Tak jest.
2: Aladynki.
0: Dobrze.
2: I torba lniana.
0: Super, udało się. Gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: No to walizka jest twoja. Mam nadzieję, że się przyda i że może ci się nawet uda wejść do samolotu w ramach tego rejestrowanego bagażu, bo one myślę, że są idealnej wielkości. Gratulacje jeszcze raz i udanych
2: wakacji.
0: Bardzo
2: dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam. Dziękuję.

0: 10 minut pozostało do godziny 13, a audycja Przerwa Weekendowa dobiega końca i właściwie słyszymy się dopiero w piątek w przerwie kawowej. Teraz jeżeli nie macie wakacji, no to niestety jutro trzeba będzie iść do pracy i jakoś przeżyć do tego piątku, bo my w każdy piątek już zaczynamy w czwórce weekend. A razem ze mną w studiu jest już Olga Trenda. Cześć!
1: Cześć, cześć!
0: I dzisiaj startuje twoja nowa audycja.
1: Tak, tak.
0: Duchologia.
1: Dzisiaj solo, duchologia w czwórce, tak samo jak moja strona na Facebooku, już wieloletnia, bo też w przeszłość, tak jak na tej stronie sięgamy, ale ponieważ jest niedziela, niedzielne popołudnie i jest też lato, to zaglądamy do archiwów w poszukiwaniu treści związanych z relaksem i dzisiaj będziemy poszukiwać sposobu na zmęczenie, bo tak nazywa się mała broszurka, którą znalazłam gdzieś tam w swoich szpargałach.
0: Ty chyba dużo masz takich szpargałów.
1: Jak widać, przydają się.
0: No zdecydowanie, ale ja tak myślałam po nazwie tej audycji, że będziesz szukała jakichś duchów. No i chyba można tak, tak powiedzieć. Ja też przypominam sobie, że bardzo często pojawiają się u mnie na Instagramie takie nostalgiczne obrazki, jak kiedyś wyglądało lato. I nawet ktoś pokazywał, że w ogóle kiedyś inaczej słońce, inaczej to światło słoneczne wyglądało w pokoju.
1: To jest wywoływanie ducha czasów, tak mogłabym powiedzieć, prawda? No bardzo dużo zależy od tego, jak został zarejestrowany ten obraz, jaki to jest rodzaj kliszy, czy to jest taśma VHS, czy to jest na przykład klisza Orwo, która tak wszystko zaczerwienia troszeczkę.
0: I myślę sobie, że też zależy od koloru ścian.
1: O, to na pewno, tak.
0: A kiedyś inne kolory były modne.
1: Tak, nie Millennial Grey.
0: Tak, to jakiś zielony, taki seledynowy, trochę
1: kiedyś
0: taki neonowy.
1: Tak, kiedyś był seledynowy, to prawda.
0: I ja jeszcze przypominam sobie pomarańczowy i to często na tym Instagramie widzę.
1: Tak, tak.
0: I miętowy tutaj jeszcze nam podpowiada Gabi, realizatorka.
1: Czasami chodziły wszystkie w parze.
0: No a dzisiaj mamy szarą burę, te mieszkania. No ale to pewnie jeszcze wątek na inną rozmowę. Zostańcie z Olgą, ja dziękuję za dzisiaj. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je

0: na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Tu

0: fajnie.
1: Jest 13. Pogoda. Pogoda. Dzisiejsze popołudnie i wieczór we wschodniej części kraju i centralnej będzie bardziej deszczowe. Im dalej na zachód, tym bardziej słonecznie i więcej przejaśnień. Pod koniec popołudnia i wieczorem możemy spodziewać się nawet burz w paśmie od Suwałk aż po Rzeszów, więc tam lepiej zaopatrzyć się w parasole. Noc powinna być nieco spokojniejsza.
2: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
2: Autopromocja.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, nazywam się Olga Drenda i witam Was w Duchologii w czwórce. Nie będziemy wywoływać duchów. Kto zna moją stronę na Facebooku Duchologia i na Instagramie Duchologka, ten wie, że chodzi o wywoływanie ducha czasów czy ducha epoki, ponieważ zajmuję się tam głównie nurkowaniem w archiwa lat, przede wszystkim lat 80. i 90. i codzienności tamtych czasów, a no, pomagają mi liczne źródła drukowane i nie tylko, także wycieczki, podczas których lubię sobie pofotografować, ale ponieważ mamy lato, mamy też niedzielę, niedzielne popołudnie i akurat to jest taka pora, kiedy dobrze sobie włączyć radio. Kiedyś o tej porze leciały westerny albo program w starym kinie w telewizji, a teraz warto włączyć sobie radio, na przykład, nie wiem, być może teraz kroicie jakieś warzywa albo gotujecie bób. Także w sam raz spróbujemy jeszcze zrelaksować się. Wszystko jedno, czy jutro musicie wracać do jakichś obowiązków, czy cieszycie się relaksem, to spróbujemy to niedzielne popołudnie spędzić w archiwach relaksu. I tym będziemy się przede wszystkim zajmować, to znaczy tym, w jaki sposób odpoczywano w niedawnych, a może jeszcze dawniejszych dekadach. Dzisiaj mogę zdradzić, że będziemy poszukiwać sposobu na zmęczenie, bo taką broszurkę znalazłam w moich przepastnych archiwach. Trochę zakurzona, trochę pognieciona, ale z bardzo zabawnymi ilustracjami i myślę mnóstwem dobrych rad. Także zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. A ja zapraszam na wywoływanie ducha czasów i przede wszystkim na archiwa relaksu. Przypominam, Olga Drenda, czyli duchologia. Tak znacie mnie pewnie z internetu lub nie, jeśli nie, to zapraszam, bo dość dużo staram się publikować tych archiwalnych materiałów, do których możemy wrócić też na mojej stronie, ale najważniejsze dzisiaj to zamienić się w słuch. Tak czasami mawiano, włączając kasety relaksacyjne, i ja również do tego zachęcam, ponieważ właśnie relaksem w starym, staromodnym stylu będziemy się zajmować. Przyniosłam, tak jak wspominałam troszeczkę wcześniej, taką broszurkę, którą znalazłam w moich archiwach

drukowanych. Posiadam dość dużo materiałów z lat 70., 80., 90. Interesuje mnie codzienność tamtych czasów, jak wtedy się żyło. Myślę, że to, co wynika z lektury takich starych materiałów poradnikowych i nie tylko, to jest przede wszystkim weryfikacja tego, że to nie jest tak, że kiedyś to były czasy, że kiedyś ludzie po prostu cieszyli się czasem wolnym, że jak mówi słynna piosenka, kiedyś ludzie mieli mniej, lecz żyli bliżej siebie, tylko w bardzo dużym stopniu mieli takie same problemy, jakie my mamy dziś. I nawet narzekali na nie w ten sam sposób, skarżyli się na nie podobnie. I jednym z takich problemów, na który myślę, często dzisiaj zwracamy uwagę, jest zmęczenie i stres. W latach 70., kiedy ukazała się słynna książka Hansa Selye o stresie w polskim przekładzie, w takiej serii z nieskończonością książek popularno-naukowych. Prasa dużo się rozpisywała na temat właśnie chorób cywilizacyjnych powodowanych przez stresy, jak wtedy pisano z angielskiego. Mam taki skan, który bardzo lubię i często się na niego powołuję, że z lat 70. Pewien specjalista mówi, że ludzie narzekają na tak częste dziś stresy. Więc jak sobie z tymi stresami radzono? No, spróbujemy dowiedzieć się z książeczki Sposób na zmęczenie, którą wydano w Bibliotece Przyjaciółki. To znaczy, że musiało czytać ją bardzo dużo osób, bo Przyjaciółka to było czasopismo, które od 1948 aż do 2009 roku było czytane przez, bywało nawet 3 miliony czytelniczek. No i dział listów też słynął do tego stopnia, że czasami wydawano nawet antologię listów do przyjaciółki. Tam po prostu poszukiwano dobrej rady na radzenie sobie z licznymi problemami życia codziennego, wcale nie rzadkimi. No i ponieważ chcemy dzisiaj rozmawiać o relaksie, no i w naszej niedzielnej audycji będziemy w ogóle rozmawiać o sposobach na odpoczynek i na tym i o tym, jak odpoczywało się w minionych dekadach w Polsce, to zajrzyjmy do publikacji Sposób na zmęczenie. Mała broszurka, taka na niedrogim papierze, w cienkiej okładce, ale ma tam takie rady, które brzmią zaskakująco aktualnie. Czyli na przykład mamy, gdy czasu ciągle mało. Albo dobry sen to dobry dzień. No i przede wszystkim, a nawet pokochajmy także siebie. To zupełnie brzmi tak kompletnie jak z czasów dzisiejszych. Ale to, co najbardziej mnie poruszyło i co sfotografowałam sobie i czasami spoglądam na to, no to widzimy tutaj takiego zmęczonego pana w kapeluszu, który usiłuje schować się pod drzewkiem, ale rada tutaj tak z offu podpowiada mu, że można tyle, ile można. Więc myślę, że właśnie tą radą powinniśmy się kierować, szukając sposobu na zmęczenie. Myślę, że to, jak zmęczeni bywali nieco starsi od nas, no ja tutaj jako millennials mogę też powiedzieć, że jest to coś, co troszeczkę mnie dotyczy, ale po prostu ludzie, którzy czytali tę książkę w latach 80., myślę, że takie zmęczenie całotygodniowe było im wcale nie obce, no bo przypomnijmy, że tak naprawdę wolna sobota to jest takie osiągnięcie, którym Polacy i Polki mogli się cieszyć dopiero od lat 70. Dopiero od 1973 roku zaczęto wprowadzać wolną sobotę od pracy, a także od szkoły, więc po prostu normalnie to trzeba by było jeszcze siedzieć do sobotniego popołudnia w szkole, aż właściwie w niektóre soboty do końca lat 70. I okazało się, że to było osiągnięcie tak ważne, że o utrwalenie go w prawie starała się podczas swoich największych strajków w 1980 roku Solidarność. Więc odpoczynek to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i jak widać traktowana no tak poważnie, że można brać ją na sztandary. Sposobu na zmęczenie szukamy dzisiaj w Duchologii w Czwórce.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. W audycji Duchologia w czwórce zaglądamy do archiwów relaksu i zastanawiamy się, jak sposobów na relaks, sposobów na odpoczynek, na odprężenie poszukiwano w czasach, kiedy nawet wolna sobota była jeszcze pewną nowością, więc właściwie niedziela byłaby jedynym dniem, w którym dałoby się odpocząć w pełni. No i jeśli akurat teraz sobie odpoczywacie albo nie wiem, czy leżycie na kanapie, czy akurat na przykład jecie sobie coś smacznego albo zaraz zamierzacie to uczynić, to po prostu wróćmy na chwilę do przeszłości. Ja będę przynosiła tutaj materiały źródłowe, z których wynika, że właśnie ludzie na zmęczenie narzekali tak jak i dziś, narzekali także dawniej i poszukiwali właśnie sposobów na wypoczynek. W broszurce Sposób na zmęczenie, którą przyniosłam teraz ze sobą, czytamy, że skuteczny wypoczynek wymaga odcięcia się od pobudzeń, z którymi mamy do czynienia na co dzień, a umiejętność wypoczywania jest prawdziwą sztuką, której opanowanie stanowi z całą pewnością jeden z elementów udanego życia. Więc to są takie wyrażenia, z którymi moglibyśmy spotkać się zupełnie prawdopodobnie w dzisiejszych publikacjach.

Brzmi to zupełnie tak, że można by było zgadnąć, w którym roku to opublikowano, czy w latach 80., czy w 2026. No i tu, czy w 2026. No i książeczka ta obiecuje rozmaite techniki, których stosowanie, tutaj cytuję, uwalnia człowieka od męczących napięć nerwowo-psychicznych, których pozbycie się jest bardzo trudne, nawet wówczas, kiedy dysponujemy dużą ilością wolnego czasu. Czyli w czasach, kiedy ludzie nie mieli internetu, też narzekali na coś, co nazywamy dzisiaj czasami przebodźcowaniem. Ale chciałabym też zaprosić Was do rozmowy. Może Wy macie jakieś sposoby, takie bardziej babcine, bardziej oldschoolowe na to, żeby się zrelaksować i wypocząć. Wasze sposoby na zmęczenie? Dzwońcie do czwórki. Telefon to 22 645 21 00. Zapraszam, Olga Dręta.

jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Zaglądamy do archiwów relaksu i gramy także trochę relaksacyjnie, trochę chillowo, DJ Duch, Dzieci Księżyca, wszystkie Dzieci Księżyca i nie tylko. Zachęcam do dzwonienia i dzielenia się waszymi sposobami na relaks w starym stylu. Wasze babcine metody na odpoczynek i regenerację. Dzwońcie, telefon kierunkowy 22 645 2100, kierunkowy 22 645 2100. Czekamy na wasze telefony, na wasze głosy i zaglądamy do książeczki Sposób na zmęczenie, w której mam nadzieję znajdziemy jakieś złote rady. To jest książeczka z lat 80., którą znalazłam gdzieś tam na mojej półce i byłam zaskoczona, chociaż może właściwie nie, bo jeżeli się dość dużo spędza czasu w tych starych, zakurzonych publikacjach, to okazuje się, że ludzie jednak niezależnie od dekady mają podobne problemy i nawet podobnie je formułują. No ale czy uczymy się na naszych błędach? Kto wie. Nawet w czasach bez internetu ludzie także narzekali na zmęczenie i przebodźcowanie, na choroby cywilizacyjne, jak wtedy mówiono, stresy, nie stresy, tylko stresy, czyli nadmiar pośpiechu, nadmiar hałasu, brak czasu wolnego. Nawet mam tutaj wycinek z czasopisma Perspektywy, także z lat 70., gdzie autor pisze, że czas wolny jest tematem modnym od lat i od lat sądzi się, że będzie go coraz więcej, ale czas wolny w sensie czasu do własnej dyspozycji jest dla wielu grup społecznych dzisiaj w Polsce iluzją. No, mam nadzieję, że dla was przynajmniej przez te chwile

nie jest iluzją, albo możecie podzielić się jakimiś sposobami na to, jak sobie taki czas wolny i odpoczynek wygospodarować, wyczarować. Dzwońcie do nas, kierunkowy 22 645 21 00. A tymczasem książeczka Sposób na zmęczenie zachęca nas do tego, byśmy nauczyli się wypoczywać. I pyta, jak należy zatem wypoczywać? Przede wszystkim w taki sposób, żeby na bieżąco usuwać zmęczenie, nie dopuszczać do jego nawarstwienia. Jak wiadomo, każda praca wywołuje określone zmęczenie. Odpoczynek powinien więc być do tego rodzaju zmęczenia dostosowany. No i właściwie okazuje się, że w latach 80. ludzie dokładnie robili to samo, żeby zasabotować swój odpoczynek, co robią dziś. To znaczy po prostu kusiła ich kanapa, tak jak mnie i pewnie także was. Wtedy takim wrogiem numer jeden nie był telefon, a telewizor, który zachęcał ludzi do wypoczynku bardziej biernego. Natomiast tutaj oczywiście zachęca się do tego, żeby zaangażować się w jakiś ruch. I na przykład wtedy mówiono już o joggingu, już używano tego terminu, zachęcając do tego, że biegać można wszędzie, na osiedlowych alejkach, w parku, w lesie, na polu i na działce. Więc po prostu bieganie, jogging jako sport niskobudżetowy i darmowy. Teraz chyba jest troszeczkę inaczej, ale mam nadzieję, że to jednak nikogo nie zniechęca, a także gra w kometkę, czyli badmintona. A jakie są wasze sposoby na relaks? Nie tylko, tak jak tutaj w tej książce, spacer czy wysiadanie 2-3 przystanki wcześniej. Jak widać, po prostu te stare zaklęcia chyba działają od wielu lat. No ale kto je wciela w życie? Opowiedzcie nam. 22 645 21 00.

0: Szurce. Duchologia w Szurce.
1: A w Duchologii w Czwórce w niedzielne popołudnia rozmawiamy o dawnych sposobach na relaks i staramy się sięgać po mądrość minionych dekad. A właściwie czasami to jest mądrość, do której nie wiadomo, na ile się stosowano, bo czytając broszurki z tamtych czasów mam nieustające poczucie déjà vu, ale też przypominam sobie, że właściwie pewne rzeczy przychodzą do człowieka może dopiero z czasem, może zdanie sobie sprawy z tego, że właściwie jak ktoś powie, trzeba rozprostować kości, to naprawdę, naprawdę się to w tych kościach czuje i tak przyjemnie sobie chrupną, albo idę się dotlenić na spacer, prawda? Takie wszystkie te babcine powiedzenia, czy w moim przypadku raczej dziadkowe, bo okazuje się, że ja zaczęłam rano tak trochę mimowolnie po prostu wcielać się w mojego własnego dziadka, którego codziennie rano pamiętam, jak robił takie różne jaskółki i taką prostą gimnastykę z radiem, bo wtedy właśnie ćwiczenia gimnastyczne często wykonywano przy radiu i były to różnego rodzaju takie nieskomplikowane ćwiczenia gimnastyczne, można by powiedzieć stretching, troszeczkę nawiązujące do jogi. Tak teraz myślę sobie, że prawdopodobnie mogły to być tak zwane ćwirki, bo w taki sposób w latach 60. Tadeusz Pasek, czyli wielki promotor jogi w Polsce, tak właśnie joga była w Polsce znana już długo, długo przed naszym obecnym tysiącleciem. Cały XX wiek był w pewnym sensie także w Polsce wiekiem jogi, choć nie zawsze w takiej formie, w jakiej ją dzisiaj znamy i pewnie często też bez maty.

i bez narzędzi pomocniczych, tylko tak jak na przykład w takim czarno-białym serialu Wojna domowa możecie zobaczyć. Więc wydaje mi się, że właśnie ta gimnastyka mojego dziadka poranna to mogły być tak zwane ćwirki i te próby, po prostu dziadek był bardzo wysokim człowiekiem, więc te próby zrobienia jaskółki zapamiętałam bardzo dobrze i jakoś zapamiętałam je na tyle dobrze, że sama zaczęłam teraz co rano robić to samo, nie tylko moje zwyczajne aktywności sportowe, które bardzo lubię, ale też właśnie to, co nazywa się rozprostowaniem kości. Do starszych sposobów na relaks zaglądamy w archiwach w programie Duchologia w Czwórce i posiłkujemy się tutaj dzisiaj taką małą broszurą Sposób na zmęczenie, gdzie jak widać, no, można ją czytać właściwie robiąc sobie quiz, kiedy to napisano, czy w latach 80., czy w 2026. I na przykład taki problem, na który narzekamy dzisiaj bardzo często i narzekano wtedy, zdefiniowano jako gdy czasu ciągle mało. W dzisiejszych czasach, tutaj cytuję, coraz więcej osób narzeka na brak czasu i tym bardziej często tłumaczy fakt nieuprawiania żadnych sportów, żadnych ćwiczeń gimnastycznych. To też przede wszystkim tym wiecznie zapracowanym i zagonionym, co to ponoć nie mają możliwości wygospodarowania wolnej chwili na przyjemność zadbania o siebie, o swoje zdrowie i kondycję, proponujemy izometrię. No właśnie, czyli proste ćwiczenia opierające się na kontrolowanym spinaniu, rozluźnianiu mięśni, które być może znacie, jeśli na przykład braliście udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. No ale jak widać, po prostu to, do czego dzisiaj czasami się stosujemy, miewa bardzo długą historię i nad tym zastanawiamy się właśnie w audycji Duchologia w Czwórce. Więc zostańcie z nami i słuchajcie nas jeszcze przez najbliższą godzinę.

0: Autopromocja.
1: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Addison Rae i relacja z jej występu na Openerze. Przypomnimy kultową zurobę U2 z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela Wu-Tang Clan. Na koniec

0: koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na Wasze telefony. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Późniejszym popołudniem i wieczorem należy przygotować się na bardziej deszczową pogodę, a czasami nawet burzową, zwłaszcza jeśli mieszkacie w północnej i wschodniej części Polski. Tam od Suwałk aż po Rzeszów czekają nas intensywne opady deszczu, a momentami także zagrzmi. Bardziej słonecznie i cieplej na zachodzie, tam temperatura powyżej 20 stopni i więcej słońca, natomiast poniżej 20 stopni, choć nadal umiarkowanie ciepło, będzie właśnie w tej deszczowej wschodniej części kraju. Wieczorem i w nocy opady pozostaną z nami na wschodzie, ale będą już tylko przelotne. Pogoda będzie się stopniowo uspokajała.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność.

0: Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Man, heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, zaczynamy drugą godzinę naszej audycji, w której, jak przypominam, przywołujemy ducha czasów, ducha minionej epoki. Ja zajmuję się na co dzień latami 80. i 90., ale będziemy momentami sięgać w jeszcze dalszą przeszłość po to, żeby wykopać z niej, wyciągnąć, wywołać dawne sposoby na odpoczynek i relaks, zastanowić się, jak w minionych dekadach ludzie odpoczywali i czy znali odpowiedź na to, jaki jest sposób na zmęczenie, bo jego właśnie dzisiaj w naszej audycji poszukujemy. Jeśli wy macie wasze ulubione sposoby na zmęczenie w stylu retro i wiecie, jakie babcine metody niezawodnie działają, albo przynajmniej dla was najlepiej, wszystko jedno, czy to jest spacer dla rozprostowania kości, a może moczenie nóg w misce. Co jeszcze? Nie wiem, podzielcie się z nami, możecie dzwonić do czwórki, kierunkowe 22 645 2100, a my wkrótce już wracamy do zastanawiania się nad tym, czy udało się znaleźć sposób na zmęczenie.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce.
1: Niedzielnymi popołudniami będziemy poszukiwać sposobów na relaks, przypominać sobie sposoby na odpoczynek z minionych dekad. Tak jak wspominałam już wcześniej, w poprzedniej godzinie, zaglądanie do archiwalnych materiałów uczy, że no tak właściwie mierzymy się z podobnymi problemami. Okoliczności może są troszeczkę inne, może też trochę inne sposoby, ale często nasze wyobrażenia na temat przeszłości okazuje się, że kiedy zajrzymy do materiałów źródłowych, no okazuje się, że jednak trochę się różnią i że to ani nie było tak, że ludzie kompletnie nie przejmowali się swoim zdrowiem, ani też nie było tak, że ludzie mieli dużo wolnego czasu i mieli dużo spokoju. Wspominałam wcześniej, że właściwie wolna sobota jest stosunkowo nowym wynalazkiem, jeśli chodzi o polskie prawo i obyczaj, dopiero od lat 70., więc rozmawiamy w niedzielę, która kiedyś byłaby jedynym wolnym dniem w tygodniu. A jak w takim wolnym dniu próbowano w jakiś sposób wygospodarować sobie czas na odpoczynek? No, poradnik sposób na zmęczenie z lat 80., który przyniosłam tutaj ze sobą. On podpowiada, że najlepiej jest zapobiegać, a niekoniecznie leczyć i na przykład dbać o dobry sen. Myślę, że to jest coś takiego, z czym i dziś zmagamy się. No, natomiast

Jest, dzisiaj mamy doom scrolling, a kiedyś nieprzespane noce z różnych przyczyn także się zdarzały, więc poradnik ten podkreśla znaczenie dobrego snu i poleca wypić przed snem rumianek i zrobić sobie kąpiel z igliwiem świerku czy sosny, albo na przykład mięty. I nie zapominajmy też o wypiciu szklanki ciepłego mleka. Nie wiem, czy mleko nadal zaleca się do picia przed snem. No w każdym razie w latach 80. tak robiono. I we wprowadzenie w stan senności, tak tutaj czytamy, może pomóc także trening autogenny. Czyli coś takiego, co brzmi może trochę tajemniczo, ale na pewno znacie to z nagrań relaksacyjnych. Można to także mówić sobie samodzielnie w głowie. Jest to po prostu takie stopniowe rozluźnianie całego ciała, podczas którego nasz umysł ma ostatecznie odpłynąć w przyjemny i głęboki sen. Nie będziemy tutaj tego próbować, ponieważ jest taka pora, że być może sporo naszych słuchaczy jedzie samochodem albo na przykład, nie wiem, zajmuje się jakimiś innymi czynnościami, podczas których lepiej nie spać, no ale po prostu przypominamy sobie, że o znaczeniu snu wiedziano już wcześniej, to na pewno, że na pewno nie lekceważono tego i nawet jeśli mamy teraz takie wyobrażenie, że po prostu człowiek lat 70. czy 80. cały czas pił tylko taką siekierowatą czarną kawę na fusach, no to mimo wszystko jednak pewnie też wiedział i uświadamiał sobie, że trzeba to zrównoważyć czasami dobrym snem. Do archiwów relaksu, archiwów wypoczynku, do sposobów na zmęczenie będziemy dzisiaj jeszcze wracać do godziny 15. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Tu Olga Dręda w Duchologia w czwórce. W niedzielne popołudnia zaglądamy do archiwów relaksu, wywołujemy duchy dobrego odpoczynku z minionych dekad i gramy także chillowo, gramy wyluzowaną muzykę i współczesną i troszeczkę starszą, więc na przykład wcześniej graliśmy The KLF, którzy zasłynęli płytą Chill Out z bardzo wyluzowanymi krówkami i owieczkami na okładce, a teraz doskonale znana Wam także na pewno z anteny czwórki Dominika Płonka, którą nie tylko gramy, ale która także do Was bardzo ciekawie tutaj gada. A my wracamy do sposobu na zmęczenie, bo takie złote porady z lat 80. znalazłam w swojej biblioteczce pełnej różnych zapomnianych staroci. No i to jest książka z lat 80., która zawiera rady zadziwiająco podobne do tych, jakie udziela się nam w czasach dzisiejszych. I właściwie pewne problemy nie zmieniają się. Zmienia się natomiast sceneria i dzisiaj narzekamy na długie dojazdy, narzekamy na nadmiar bodźców informacyjnych, na wszechobecność internetu, nerwówkę, nadmiar obowiązków i wiele innych problemów. No a w latach 80. ludzie także narzekali, ale to zmęczenie wynikało często, jak zaglądamy tutaj do rozdziału o bardzo, bardzo znamiennym tytule, który także brzmi bardzo dzisiejszo, Pokochajmy także siebie. I on jest skierowany przede wszystkim do gospodyń domowych, no i powołuje się tutaj na problemy bardzo realne, bo lata 80. to jednak takie czasy, kiedy nie każdy miał jeszcze nowoczesne wyposażenie domu, sporo mieszkań nie miało nawet jeszcze łazienek, nie mówiąc o jakimś sprzęcie elektronicznym, który mógłby, czy mechanicznym, zmechanizowanym, który by w jakichś pracach ręcznych odciążył, typu pranie w misce na przykład, co wtedy także się zdarzało, albo zamiatanie. To wszystko tutaj jest wymienione jako przyczyna tego zupełnie uzasadnionego zmęczenia, ale ten poradnik tak bardzo zdroworozsądkowo mówi, że właściwie to trzeba umieć dzień tak zorganizować, żeby był czas i dla przyjemności. No, żartuję się dzisiaj teraz, że wszystko jest kwestią organizacji, bo właściwie gadać to sobie można, ale oczywiście jest tutaj także i konkretna rada, to znaczy, żeby te wszystkie męczące ręczne obowiązki rozdzielić pomiędzy poszczególnych członków rodziny, a potem siedzieć w miękkim fotelu i podziwiać nowe zasłony i firanki. Nie wiem, czy dla Was

podziwianie nowych zasłon i firanek także jest sposobem na relaks? Być może. Po prostu w czasach przed internetem może firanki były takim źródłem satysfakcji. Więc jak widać, poziom życia, poziom techniczny życia, poziom takiej praktycznej wygody zmienia się, ale ludzie mają ciągle te same bolączki, jak wynika z naszego poradnika sposób na zmęczenie. A jakie jeszcze inne sposoby na zmęczenie i jak o zmęczeniu pisano i mówiono jeszcze do 15:00, zastanawiamy się dzisiaj w Duchologii w Czwórce.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. A my pomału kończymy już naszą wyprawę do archiwów relaksu i archiwów przepisów na odpoczynek, sposób na zmęczenie. Ta

Mała broszura z lat 80. towarzyszyła nam przez ostatnie prawie 2 godziny i myślę, że zaglądanie do takich archiwalnych materiałów, ono bardzo wiele uczy. Niekoniecznie dlatego, że wyniesiemy stamtąd jakiś nieznany sposób na zmęczenie, bo jak starałam się Wam tutaj wykazać w dzisiejszej audycji, okazuje się, że tak naprawdę i problemy, z którymi się mierzymy, no i rozwiązania, które otrzymujemy, one są zasadnicze do siebie podobne, tylko po prostu zmienia się sceneria, może natężenie, zmienia się sposób, w jaki żyjemy, ale właściwie cały czas poszukujemy recept na coś podobnego i mierzymy się z podobnymi problemami. Czy to jest jakaś dobra prognoza, że znajdziemy w przyszłości sposób na zmęczenie? Tego nie wiem, być może po prostu trzeba się stosować do tej wiedzy, którą już mamy. Ponieważ już w latach 80., nawet wcześniej, jeszcze 70., mówiono o tym, że stresy, czy jak pisano wtedy z angielska stresy, są chorobą cywilizacyjną i są związane po prostu z wystawieniem na bardzo dużą ilość bodźców, do której człowiek jest nieprzyzwyczajony. Dokładnie takie diagnozy, z jakimi spotykamy się teraz, to zastanawiano się sporo nad tymi chorobami cywilizacyjnymi, nawet jeśli tylko część ówczesnych Polaków żyła na sposób miejski, a część jeszcze na przykład mieszkała w całkiem niezmechanizowanych gospodarstwach, bo i to się wtedy zdarzało. Ale przypominano na przykład, że naturalnym stanem człowieka jest nie pozycja siedząca, nie stan bez ruchu, a właśnie ruch, że trzeba pamiętać o ruchu, że trzeba pamiętać o prawidłowym oddychaniu, że trzeba pamiętać o tym, jak to wtedy mówiono, dotlenić. Myślę, że to jest takie słowo, które wyszło z mody, a może fajnie by było, żeby wróciło, żeby wyjść i się dotlenić. I pojawiają się tam czasami takie zdania, które są zupełnie zdroworozsądkowe, ale myślę, że warto je sobie gdzieś tam zachować. Moje ulubione to jest można tyle, ile można. Czasami go nawet używam na głos. I przypomnijmy, że człowiek może tylko tyle, na ile pozwalają mu siły, czyli rezerwy wydolności. Czasem daje się zmienić, a czasami nie. Na przykład tutaj, kiedy jest mowa o minimum ruchu, które należy dziennie zachować, to jest od 5 aż do 9 km dziennie. Dzisiaj mierzymy w krokach. Nie wiem, jak to się przekłada na liczbę kroków, ale na szczęście tutaj nasz poradnik z lat 80. pozwala nam w jakiś sposób wymienić ten wysiłek na inny i doradzają na przykład pracę w ogródku działkowym jako odpowiednik tego 9-kilometrowego marszu. No, ale jak się okazuje, zmęczenie od umiarkowanego aż do przemęczenia to także był problem, z którymi ludzie w przeszłości się zmagali i starali się sobie radzić z tym tak, jak mogli, raczej zapobiegając nawarstwieniu, jak tutaj jest ładnie napisane, bardziej niż z nim walcząc. Ale sposoby takie jak ruch, relaksacja, czy nawet pachnąca kąpiel, to także tutaj polecano, a o innych sposobach, które są tutaj troszeczkę zajawione, na przykład o jodze, której historia jest dużo, dużo dłuższa w Polsce, niż się nam może wydawać i nie jest to wcale jakiś nowy import. Myślę, że pogadamy jeszcze w przyszłości w programie Duchologia w Czwórce, niedzielne, wakacyjne, popołudnia wakacyjne w sensie akademickim, bo aż do końca września od 13 do 15 będę z Wami. Natomiast Jacek Paśnik, z którym zazwyczaj prowadzę audycję w niedzielne wieczory od października aż do lipca, ma swoje audycje w soboty od 13 do 15, więc razem z nami możecie przenosić się popołudniami w przeszłość.

0: po 2 godzinach relaksu, prób relaksu, teraz 3 godziny sportu i rekreacji, bo w studio są już ze mną Michał Piwowarek i Andrzej Rosiewicz.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Co dzisiaj w 3 godzinach sportu i rekreacji?
1: No dzisiaj się dużo dzieje, bo to jest w ogóle nowy sport w nowej ramówce. Zawsze 12-14 audycja sportowa, teraz 3 godziny sportu i rekreacji i to nie solo, tylko w duecie z Michałem. Michale.
2: Ja Michał Piwowarek i Andrzej Rosiewicz i bardzo wyraźna linia podziału wpływów.
1: Zaczyna się.
2: Andrzej zajmuje się sportem przez duże S, on ogarnia tabelki, on ogarnia wyniki, on ogarnia to, co się dzieje w tym największym światowym sporcie, a ja oczywiście ogarniam komponent związany z rozrywką, z rekreacją i z takim sportem, o którym ty dzisiaj mówiłaś.
0: No właśnie, czyli sportowa niedziela. Czy macie jakieś sposoby na zmęczenie? Bo dzisiaj nad tym się zastanawialiśmy.
1: Nie myśleć o tym w ogóle. Wyrzucić to z głowy. Nie ma czegoś takiego jak zmęczenie, to jest konstrukt społeczny, który tworzy się w umyśle. Koniec, kropka.
2: A ja powiem coś bardziej sensownego i nawiązującego do rzeczywistości. Po prostu dobrze się wyspać. Musi być ciemno, musi być cicho i musi być chłodno.
0: No, czyli mamy albo tak, metoda, coś dla umysłu, siła umysłu, albo wprost przeciwnie, trzeba zadbać o ciało. Czyli sposobu na zmęczenie sportowego będą tutaj Michał i Andrzej poszukiwać przez najbliższe 3 godziny, a ja żegnam się z wami i słyszymy się w najbliższą niedzielę o 13:00. Duchologia w 4:00. Do usłyszenia. Olga Drenda oraz Renata Żuchowska i Gabriela Obszańska. Cześć!

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
7: Słuchasz Czwórki.

0: Niedziela, godzina 15, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
2: Na zachodzie kraju całkiem przyjemnie. Szczecin około 22 stopni, Poznań około 21, Wrocław około 20 i trochę bardziej pogodnego nieba. Czyli to jest temperatura, która mówi nam i pogoda, która mówi nam: wyjdź człowieku, poruszaj się i słuchaj czwórki na świeżym powietrzu. W centrum odrobinę więcej chmur. W Warszawie około 19 stopni i możliwy przelotny deszcz, więc to jest taki wariant pogodowy, który sportowy duch jak najbardziej, ale z takim rozsądnym planem awaryjnym.
0: Racibórz to jest najcieplejsze miejsce obecnie na polskiej ziemi. Tam 23 stopnie, natomiast biegunem zimna są Mława i Zakopane 15 kresek. Nadchodzące dni będą też bardzo przyjemne. Jeśli nie wiecie, co wrzucić na siebie na początku tego tygodnia, to w zasadzie podpowiadamy, że to samo. Temperatura znacząco się nie zmieni, natomiast trzeba uważać trochę na burze, szczególnie dzisiaj, bowiem one słabe, bo słabe, ale zawsze jakieś na wschodzie kraju. Tam też może popadać. No i zachód słońca dziś o godzinie 20:59.
2: Raków, czekana i sanek z ekwipunkiem szykować nie musimy, ale to jest taka pogoda, gdzie parasol może się przydać w niektórych miejscach. O co chodzi z tym zimowym ekwipunkiem? O tym dziś.
1: Autopromocja.
3: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.

0: Tak brzmi Wielka Brytania, The Allergies i utwór This Feeling.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Witam serdecznie, witam w powiększonym gronie, nie w audycji sportowej, tylko w trzech godzinach sportu i rekreacji. Słuchajcie, ja tu sobie tak w niedzielę zawsze wpadałem o 12 i siedziałem do 14, opowiadałem wam o sportowych rzeczach, ciekawostkach i anegdotkach, a teraz siedzi przede mną jakiś chłop. Ja nie wiem, co on tu robi. Zajął moje miejsce, ja musiałem się z nim zamienić. Michał Piwowarek się nazywa.
2: Do wszystkiego jest mi blisko, ale myślę, że nie do chłopa, o którym powiedziałeś. Cześć, witam cię też serdecznie. No właśnie, ze mną jest tak, że przez dwa lata nie było mnie na antenie czwórki na żywo, bo poranne rozgrzewki, to myślę, że możemy zdradzić trochę radiowych kuchni, radiowej kuchni. Rozgrzewki były nagrywane, ale no już od jakiegoś czasu w sporcie siedzę, plus sport jest mi bardzo bliski.
0: Tenis w szczególności.
2: Tenis w szczególności, tak. Uprzedzając twoje pytanie, dziś tenis był grany z samego rana, co prawda w takim duchu pomniejszonego optymizmu w związku z tym, co wydarzyło się wczoraj podczas Wimbledonu.
0: Już prawie nie ma Polaków do oglądania. Jeszcze się ostał Hubi Hurkacz. To jeszcze, to dziś będzie się mierzył.
2: I trzymamy kciuki za Hubiego. Niech dojdzie jak najdalej. Trawa to jest jego... Takie środowisko, któremu po prostu sprzyja, no bo ma swój potężny serwis, który na tej nawierzchni może zrobić dużo złego, jeśli chodzi o perspektywę przeciwnika. No a co dziś w trzech godzinach sportu i rekreacji? Zaczniemy od?
0: Zaczniemy od najwyższych szczytów. Wzbijemy się wysoko i będziemy gdzieś tam krążyć ponad chmurami, bowiem już za chwilę wpadają do nas Magdalena Gąbka i Marcin Górecki. To są osoby, które realizują taki projekt Korony Ziemi. Czyli o co chodzi? No chodzi o to, żeby zdobyć wszystkie najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Właściwie już są na samej końcówce, bowiem

Ostatnio zdobyli Mount McKinley. Rdzenni mówią na ten szczyt Denali. 6190 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt Alaski. Także na ich liście został już tylko Mount Everest. Oni tam robili już podejścia, niestety się nie udało, no ale wisienka na torcie już pewnie niebawem zostanie ładnie nam postawiona. Także już za chwilę będą opowiadać o tym, jak Mount McKinley się zdobywało, jakie były wyzwania, no i kiedy porwą się w końcu na ten Mount Everest. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, a na realizacji Paweł Worobiej. Jesteśmy razem do godziny 18:00.

0: Amerykańska raperka pochodzenia zulusko-żydowskiego to Doja Cat i utwór Jealous Type, 16 minut po godzinie 15.
1: Sport w czwórce.
0: I to jaki sport? Na wysokościach w studiu czwórki wyjątkowi goście, a to jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji i będziemy was teraz raczyć tutaj samymi ciekawymi tematami. Zaczynamy od tych gór, ale tych najwyższych.
2: Ci ciekawi goście to Magda Gąbka i Marcin Górecki, osoby, które już powinniście znać z naszej anteny. Nie śledzimy waszych sportowych przygód związanych ze zdobywaniem korony ziemi od samego początku, ale jesteśmy z wami od pewnego momentu i mamy nadzieję, że będziemy z wami już teraz cały czas, bo niewiele zostało do dopięcia tej stawki. Magda, ja bym chciał zacząć z tobą od samej stawki tej wyprawy, no bo musiałaś Marcina w tej pogoni dogonić. Co mam na myśli?
3: Tak, dzień dobry.
2: Cześć.
3: Cześć. Dokładnie tak. Marcin, jak zdobywał ten szczyt, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, to jeszcze się nie znaliśmy. I dlatego miałam tutaj ten jeden do dogonienia, tę górę, taki jeden mały brak. No i próbowałam 3 lata temu, bez sukcesu. Wyprawa na Alaskę. Wróciłam wtedy bez szczytu, ale teraz znając już tę górę do wysokości 5. obozu, teraz już dopięłam i weszłam na wierzchołek. Marcin nas tutaj nawigował zdalnie, instruował, był takim, można powiedzieć, kierownikiem na odległość. No i ważne, że tutaj zaliczone i już
0: no
3: jesteśmy.
0: No właśnie, bo wy już zaliczyliście prawie cały ten projekt pod tytułem Korona Ziemi, czyli szczyty wszystkich kontynentów świata, ale te najwyższe szczyty. No i mamy tutaj, poczynając od Aconcagua, Kilimandżaro, Elbrus, to akurat Europa, masyw Winsona, to jeszcze rozmawialiśmy właśnie tutaj na przełomie 2025-2026, no i teraz

0: najwyższy szczyt Alaski. I my się śmialiśmy tutaj jeszcze poza anteną, że Marcin zdobywał Denali, a Magda zdobywała górę McKinley. Jak to się stało właściwie?
1: Tak, moja, znaczy nasza wspólna droga tak naprawdę po tą koronę ziemi rozpoczęła się jakieś 4 lata temu.
2: 5.
1: Tak, 5 lat temu i do tej pory wszystkie szczyty zdobywaliśmy osobno, jeszcze się nie znaliśmy i ja zupełnie w innym składzie zdobyłem górę, która świeżo została nazwana Denali.
0: Tak bo mówią rdzenni, prawda? Tak, na najwyższy rdzenni. Szczyt Alaski i Ameryki Północnej.
1: Nazwa ta w zależności od ustroju politycznego w Stanach Zjednoczonych ulega zmianie, więc akurat wtedy, gdy ja zdobywałem tą górę, 2018 rok, nazwa tej góry to było Denali.
2: No ja teraz jak jechałam z McKinley, ale też wszystkie formalności, wnioski i pozwolenie dostałam na Denali. Także.
3: Oczywiście wiemy, że wszystkie te wyprawy są bardzo kosztowne, ale dlaczego w tym przypadku nie zadziałał fragment piosenki Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem"? Już. Dlaczego nie mogliście
2: wracać? Denali nie jest taką przyjemną, fajną górą, na którą chce się wracać.
1: Ale
2: więc
1: to
2: raz
1: nie
2: wystarczy.
1: O to chodzi. Nie, nie, tutaj bardziej po prostu też musimy pracować czasami i
3: wszystko
1: jednak
3: jasne.
1: Zbierać na te góry, bo tak naprawdę podczas naszego ostatniego spotkania rozmawialiśmy o tym, że zostały nam dwie najdroższe góry z korony ziemi. Dwie najdroższe góry to jest właśnie Everest i Vinson na Antarktydzie. Denali nie jest tak naprawdę najdroższą górą, ale też potrzeba na to czasu i trzeba jednak wygospodarować ten czas, nie pracować w tym
0: ale czasie. Jest jedną z najwyższych na tej liście, jeśli patrzymy na te najwyższe szczyty.
2: I
0: najzimniejszą, tak? No
1: i właśnie przez wielu uznawanych za najtrudniejszą, za tak naprawdę.
0: Tam nawet przecież była w maju taka sytuacja, że trzech łotewskich śmiałków niestety zginęło. No i to pokazuje, jak niebezpieczna jest ta góra. Jeśli dobrze pamiętam, to od początku XX wieku chyba ponad 100 osób niestety nie dało rady albo wejść, albo zejść na szczyt. Która z tych gór w ogóle...
1: Statystyki Denali nie są takie zbyt
0: nie
1: pozytywne.
0: Są optymistyczne.
1: Ten wypadek, o którym ty mówisz, to tak naprawdę zdarzył się podczas właśnie Magdy wyprawy z tymi łotyszami, ale to nie był jedyny wypadek, bo no ta góra co roku niestety zabiera dużo osób i sezon, jeżeli byśmy ten mieli podsumować, w tym roku tak naprawdę chyba zginęło więcej osób w tym roku na Denali niż na
0: Everest. No to tym bardziej cieszymy się, że jesteście tutaj z nami w studiu, że bezpiecznie wróciliście. Marcin to już jakiś czas temu. Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy realizują projekt Korony Ziemi, są razem z nami. No i co, i za chwilę poopowiadają jeszcze trochę o ciekawostkach na najwyższych szczytach.

0: 23 minuty po godzinie 15 słuchacie Czwórki Polskiego Radia, a to są 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Rusz się, człowieku.
0: Para, z którą dziś rozmawiamy, ich nie trzeba zachęcać do tego, żeby się ruszać. Ja myślę, że nawet ich trzeba troszkę zatrzymywać, żeby nie chcieli zrobić za dużo. A ta para to...
2: Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy są w trakcie realizacji projektu Korona Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, ale oni nie idą na łatwiznę, bowiem na przykład w Europie mamy spór, co tam jest wyższe, Elbrus czy Mont Blanc uznać, no bo ten Elbrus to już taki Kaukaz, prawda? Ale wy oczywiście nie idziecie na łatwiznę, tak jak mówię, postanowiliście zdobyć oba te szczyty i wymieniamy. Ameryka Południowa, Aconcagua, mamy Afrykę Kilimandżaro, Elbrus wspomniany i Mont Blanc, czyli Europa, Góra Kościuszki, najwyższy szczyt Australii, Punczak Java albo piramida, jak to się nazywa?
3: Extension.
2: Dziękuję, bo to jest trudna nazwa. Najwyższy szczyt Australii i Oceanii tutaj też mamy dwie różne wersje. Masyw Winsona, czyli najwyższy szczyt Antarktydy. No i jest Denali McKinley, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej. To teraz powiedzcie, jak wygląda świat z najwyższego punktu na Alasce?
3: Biało dość.
4: Wiesz, no jest coś niesamowitego w tym widoku, tak? Jeżeli jeszcze oczywiście trafimy na dobrą pogodę, bo czasami zdarza się tak, że wchodzimy na jakiś szczyt i kończy się po prostu jedną wielką mgłą i możemy przysłać zupełnie białe zdjęcie, na którym nie ma nic, ale jest to niesamowity widok, tak? Przed wyprawą na Everest, na Everestie byliśmy też rok temu, nie sfinalizowaliśmy tego wierzchołka, ale spotkaliśmy się z Piotrem Pustelnikiem, naszym wielkim himalajstą, którego serdecznie pozdrawiamy i którego bardzo lubimy i zawsze nam służy jakimiś radami przed naszymi wyprawami. Piotr powiedział, mówię, jak staniecie na tym wierzchołku, to przestańcie robić zdjęcia, nie róbcie nic, tylko po prostu zróbcie takie 3 obroty dookoła siebie i zobaczcie, jaki ten świat jest piękny. I to nam tak jakoś zostało. Zawsze jak teraz gdzieś tam wchodzimy do góry, to tak sobie przypominamy te jego słowa i po prostu takimi oczami.
2: No dobra, a aparat idzie w ruch, czy nie? Czy wzięliście sobie dosłownie słowa do
5: chyba
2: serca?
5: Chyba live stream w ogóle był z wejścia.
3: Było, tak? Chociaż to nie był live mój. W tym roku, jak wchodziłam, to właśnie była taka mała grupa Polaków, którzy mieli ze sobą internet na szczycie i robili tego live'a. Ja nawet nie wiedziałam, że jestem nagrywana wchodząc na wierzchołek, mnie tam powitali, więc to było też takie niesamowite uczucie, przybić sobie piątkę z kolejnymi Polakami i nakręcić
4: Ale powiem wam ciekawostkę, że w ogóle mówi się, nie ma przypadków, tak? To, że z Magdą stanęliśmy dokładnie tego samego dnia na tym szczycie, tak? Czyli 3 czerwca razem stanęliśmy. Tu nie było nic ukartowane, nic nie było ustalone, zupełny przypadek, tak? Różnica była 8 lat. Ale drugi taki przypadek, to Magda stanęła na tym szczycie w tym roku z Marcinem Góreckim. Był chłopak z Polski też.
3: I z Łodzi.
2: Żartujesz, naprawdę?
4: Serdecznie też pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy
4: dokładnie
3: Marcina,
4: to samo imię,
0: nazwisko. I wcześniej nie wiedzieliście o jego istnieniu?
3: Nie, absolutnie nie znaliśmy się. Pamiętam, że w obozie trzecim ktoś stoi pod moim namiotem i się pyta, czy tutaj mieszka Magda Gąbka. Ja otwieram namiot, a on do mnie: cześć, jestem Marcin Górecki. To było po prostu... No i potem mówi, ale to będzie numer, jak my staniemy tego samego dnia na szczycie. No i tak się zdarzyło. Mamy wspólne zdjęcie na wierzchołku.
0: Słuchajcie, chciałem troszkę uporządkować naszą rozmowę, bo było dużo takiego komponentu rozrywkowego, śmiania się, zabawy. Natomiast ta wyprawa, podczas którą ukończyłaś z sukcesem, no to nie jest zwykła wspinaczka. Zresztą żadna z waszych wypraw nie jest zwykłą wspinaczką. To nie jest historia o tym, że idzie się pod górę. Trzeba się dostać na lodowiec, bardzo konkretny ekwipunek. To jest po prostu bardzo trudna logistycznie wyprawa, ale też jeśli chodzi o panujące warunki, bo to jest zimno, które trudno ogarnąć.
3: Zgadza się. Ta wyprawa, jeśli się organizuje samodzielnie, a tak było właśnie w naszym przypadku, czyli nie korzystaliśmy z pomocy żadnych agencji tam na miejscu, no to jest już duże wyzwanie. No trzeba wcześniej oczywiście się zarejestrować. Na lodowiec dostajemy się tylko i wyłącznie awionetką.
2: A skąd tą awionetką? Anchorage, czyli stolica Alaski?

0: Trzeba jeszcze przejechać do Talkitny i z Talkitny już mamy wcześniej zarezerwowaną awionetkę. Oczywiście po odprawie u rangersów, u tych strażników parku, gdzie dostajemy po takim godzinnym szkoleniu już numer permitu i pozwolenie działania na górze. Dostajemy też takie wiadereczka na nasze kupy, na odchody, które trzeba ze sobą wszędzie targać.
1: Zrobiło się bardzo ciekawie. W tym momencie postawmy kropkę, wracamy.
2: To jest najbardziej interesujące, to co wszyscy nas pytają.
0: Wszyscy o to pytają za każdym razem.
1: W takim razie i my porozmawiamy o tym już za moment. W czwórce wysłuchacie 3 godzin sportu i rekreacji. Wracamy już za moment.
3: Nowość na playliście.
4: Nowość na playliście.

0: Mocno brytyjsko gramy to Jungle i utwór The Wave, czyli nowość na czwórkowej playliście.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: A ta audycja nazywa się 3 godziny sportu i rekreacji. Ja, czyli Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek, rozmawiamy z naszymi gośćmi Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy są w trakcie realizacji projektu Korona Ziemi. I niedawno Magdalena wróciła z najwyższego szczytu Alaski, tym samym z najwyższego szczytu Ameryki Północnej, McKinley. Ludność rdzenna mówi na ten szczyt Denali. Marcin zaliczył go już parę dobrych lat temu. No i dzielą się tutaj swoimi doświadczeniami.
2: I wracamy do technikaliów, bo to jest szczyt, który jest trudny do zdobycia w związku z warunkami pogodowymi. W tym wypadku trudny dlatego, że zdobywały go dwie kobiety, no i byłyście

0: bez wsparcia fizycznego Marcina, jako już zgrany zespół. Tam musiałyście się po prostu we dwie zgrać. Na tym ta nowość polegała. W parkach narodowych, w lasach i w ogóle to jest dobra kultura. Co wnosisz, to musisz wynieść. To w takim razie do tego wątku, bo to jest zawsze bardzo ciekawe w przypadku tego, jeśli jesteście kilkanaście, kilkadziesiąt dni no zdani tylko na siebie i naturę.
1: Dokładnie tak. Na szkoleniu, jak jest się u tych strażników, to jest jedna podstawowa zasada. Góra ma być czysta i bezpieczna. Tam są wyznaczone miejsca, gdzie można wylać siku z butelki, a pozostałości i śmieci i wszystko, co wyprodukujemy, zabieramy ze sobą. Na wysokości 4300 w tak zwanym górnym base campie jest ogromna szczelina, gdzie możemy wyrzucić nasze odchody, śmieci nie. A to jest jedyne miejsce na całej górze. A tak to wszystko nosimy ze sobą.
2: Nic ludzkie nie zna oce, ale w ogóle to pytanie, słuchaj, trafiłeś, to jest najczęstsze pytanie, które nam zadają znajomi. Jak wy się tam załatwiacie? Radzisz? Drugie takie pytanie, które w zasadzie stuprocentowe, to jest o jakieś ewentualnie ciała leżące, które mijamy i tak dalej. To jest takie dwa pytania, które zawsze nas trafiają.
1: Właśnie dlatego, że nie ma tam żadnej pomocy, jesteśmy zdani na siebie, żadnych szerpów czy zwierząt, no to mamy oprócz plecaka jeszcze ciągniemy za sobą kilkadziesiąt kilogramów na saniach, bo wszystko by się nie zmieściło. Na tyle dni zapasów musimy mieć zabezpieczenie.
2: Wiecie, z każdym rokiem góry stają się coraz popularniejsze, coraz więcej osób chodzi. Jest bardzo dużo agencji, które pomagają zorganizować takie wyprawy. Nawet czasami zdarza się, że po prostu totalnie amatorzy gdzieś lądują w takiej dziczy. No i trzeba o to dbać, tak? Bo kiedyś, jak tak zaczynaliśmy jakąś naszą przygodę z górami, koło tam 2010 roku to było, to w wielu miejscach po prostu było brzydko na tych górach. W tej chwili faktycznie w tych parkach narodowych w wielu miejscach jest obligatoryjne sprzątanie po sobie. Na tym Denali, jak ja byłem, był taki przypadek, że chłopaki tam chyba z Litwy nie wzięli ze sobą wiaderka, momentalnie zostali z góry wyrzuceni i odebrano im pozwolenia, także cała robota po prostu dwa tygodnie w ostatnim kampie.
3: Bardzo dobre, takie szwajcarskie standardy. No trzeba tutaj jednak być twardym, jeśli o to chodzi, jeśli chcemy dbać o przyrodę. Mnie jeszcze interesuje bardzo w ogóle sama Alaska. Czy wy mieliście trochę czasu, żeby sobie tak pochodzić, trochę poczuć tego alaskańskiego klimatu, porozmawiać z rdzenną ludnością, tubylcami, którzy tam mieszkają, jak im się żyje, jak wygląda tam rytm dnia?
1: Ja tylko w Telkitnie.
2: Ja troszkę zwiedziłem, tak.
1: Nie miałam aż tyle urlopu, byłam tam też długi raz, żeby zwiedzać to tylko w Anchorage i Telkitnie.
2: Nie wiem, czy taki film Into the Wild kojarzycie?
3: No, kojarzę, tak.
2: No to mam zdjęcie przy tym autobusie.
3: O, proszę.
2: Zdarzyło nam się faktycznie, mieliśmy na to czas, żeby tak wybrać się dalej na jakąś taką wycieczkę. Zwiedziliśmy też ten park narodowy Denali dookoła. Objechaliśmy go autobusem, tamte misie, niedźwiadki. Grizzly biegały, faktycznie to widzieliśmy, łosie nam w nocy namioty szarpały. Także...
3: Naprawdę? Ale to poroże gdzieś tam ci się wbijało w udo, jak spałeś?
2: Nie, ja pamiętam taki żarcik, zrobiliśmy, koleżanki tam w namiocie obok spały i z kolegą właśnie wróciliśmy z jakiejś tam wycieczki o drugiej w nocy. Tam jest cały czas widno, tak? Wróciliśmy i zaczęliśmy ten namiot tak ruszać i chrumkać przy tym namiocie. No i dziewczyny mówią, dobrze się w porodę zwaliście, bo już naszykowaliśmy czekan, żeby komuś wbić.
3: No dobrze, no to w takim razie przed wami już tylko Mount Everest. Za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Najwyższy szczyt świata, szczyt szczytów. Magdalena Gąbka, Marcin Górecki są razem z nami w studiu. 8 szczytów już jest odhaczonych. Odhaczonych, jak to brzmi. Natomiast Mount Everest przed nimi. Kiedy, jak i gdzie? O tym już za chwilę. My teraz gramy Taiga i utwór You Gonna Want Me.

0: Ten utwór ma 21 lat, wyobrażacie sobie? To Taiga i You Gonna Want Me.
1: Sport w czwórce.
2: A my wracamy do rozmowy z Magdą Gąbką i Marcinem Góreckim. Mówimy dziś o Denali, czyli o Mount McKinley.
0: O, ja widzę, że ty jesteś team rdzenne ludy. Dobrze, dobrze,
2: Denali. Nie, ja używam jedno i drugie. Denali, czyli Mount McKinley, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Magda zdobyła ten szczyt nieco ponad miesiąc temu. Zaraz przejdziemy do finału tej całej historii, który mam nadzieję, że już w przyszłym roku. Myślę, że wy też te nadzieje podzielacie. Natomiast chciałbym jeszcze porozmawiać o bardzo szczególnym momencie, bo wejść na szczyt to jest jedno, ale jeszcze trzeba z niego zejść. Możemy o tej drodze powiedzieć, o drodze w dół? Czy tu nie ma żadnej historii do opowiedzenia?
3: No ta droga w dół jest zawsze trudniejsza, bo może być już po tym euforii na szczycie już takie rozluźnienie, a nie powinno być, trzeba się skupić i jeszcze wykrzesać trochę siły, energii na zejście, bo jednak na tych zejściach jest najwięcej wypadków w górach.
4: Statystycznie zejścia są gorzej stawiane.
3: No i te wszystkie właśnie wcześniejsze Czech Łotyszy, czy taki Amerykanin, no to były wypadki na zejściu. Ja te wypadki tam widziałam, musiałam minąć niestety, ale już ciała tych osób. Więc rzeczywiście trzeba jeszcze tutaj być na takim totalnym skupieniu.
4: No ja tutaj taki najpoważniejszy tak naprawdę wypadek mógł się źle skończyć dla mnie. To właśnie też był na Denali i też podczas zejścia już taka łańska fantazja, rozluźnienie. Postanowiłem, że jednak zjadę tam jakiś kawałek na tych saneczkach, na których niosę bagaż. Odpięliśmy się wszyscy już z liny, no bo wszyscy zadowoleni, wiadomo. I faktycznie zjechałem jakiś czas, kawałek dłuższy i schodząc z tych sanek wpadłem do szczeliny. Czyli tak po prostu zawiesiłem się rękoma na tych saneczkach, nie? I mówię, no to jednak jest zły pomysł.
0: Zły pomysł, no ale jak się ten zły pomysł skończył? Jak ty z tej szczeliny wyszedłeś? No bo to brzmi przecież tak, jak mówiliście, była osoba, która wpadła do szczeliny i już z niej nie wyszła.
4: W moim przypadku te sanki po prostu zatrzymały się na tej szczelinie, także przód i tył sanek opierał się o brzeg. Ja tak oparłem się rękoma o te sanki, nie? Także zawsze czuwam.
3: No te szczeliny nigdy nie wiemy, jakie są głębokości, prawda? Ja też byłam świadkiem na Denali, jak się chłopak wypiął z zespołu linowego, żeby sobie pójść na siku. Naprawdę zrobił 3-4 kroki od tego zespołu i właśnie wpadł do szczeliny. Zamiast po prostu zrobić to siku tam, gdzie stał w danym momencie, prawda? To są takie sytuacje naszej codzienności w górach.
2: Mówiliśmy o wielu sytuacjach podczas tej wyprawy, które kojarzą się z pewnego rodzaju symboli.

0: Moniką, ja znalazłem kolejny symbol, bo ta góra pozostawiła na waszych ciałach pewne ślady i macie je, no można powiedzieć, razem. To nie są ślady no, zbyt optymistyczne. Tu o odmrożeniach
1: mowa, o odmrożeniach, tak. W ogóle znamy więcej osób, które miały poważniejsze skutki tej góry.

0: ale zadziałały leki, które były celowane konkretnie na odmrożenia, także po kilku dniach już
1: udało się
2: tutaj dyszać środkowym palcem prawej ręki. Środkowy palec prawej ręki. Tak.
0: Zobaczymy, jak będzie się zachowywał w naszej
2: na Mount Everestie. 8 metrów na Stasiu Mroza. To kiedy? Kiedy ta ostatnia prosta? Kiedy się wybieracie?
3: Słuchajcie, mamy plan na przyszły rok. Także mam nadzieję, że za rok o tej porze będziemy u was tutaj opowiadać o naszej udanej wyprawie na Mount Everest.
2: Będziecie opowiadać na pewno, natomiast jeszcze pozdrawiamy kogoś na koniec, Marcinie.
3: Tak, bardzo chcieliśmy złożyć życzenia mojemu wcześniakowi, który obchodził 30 urodziny, także Dawid.
0: Dawid, wszystkiego najlepszego.
3: I również dla jego przyjaciół, dla Przemka Izy. Byliśmy ugoszczeni ostatnio właśnie na imprezie, także
4: wszystkiego najlepszego. Przebijamy czwórkę i życzymy absolutnie wszystkiego najlepszego. Wam też życzymy wszystkiego najlepszego. Ja myślę, że najbardziej, najlepiej jest życzyć wam po prostu wytrwałości, bo tak naprawdę to jest mały już krok do wykonania.
0: Mały, ale najwyższy,
4: ale
0: prawda?
4: Ale tak ogromny i tak.
0: Zachęcamy też
3: cel
0: słuchaczy
3: środki,
0: do
3: słuchajcie.
0: Śledzenia, kibicowania nas,
3: tak,
0: nam
3: zapraszamy
0: w
3: na nasze profile.
2: Dziękujemy wam serdecznie za wizytę w naszym studiu i żegnamy
0: was
2: w stylu Shaolin, Drama B i Shaolin Style. A razem z nami byli Magdalena Gąbka i Marcin Górecki, którzy realizują projekt Korony Ziemi. Już tylko Mount Everest został na ich liście 8848 metrów nad poziomem morza.

0: Rytmy prosto. No niech sobie jeszcze pogada. Rytmy prosto z Francji, MYD i Song for You.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: A na sportowej fali 3 godziny sportu i rekreacji w składzie Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek. Yeah. Mamy niedzielę, to jest taki dzień, że według tradycji często je się rosołek, je się...
0: W niedzielę rosół, tak?
2: Kotlet schabowy i cała rodzina zasiada przed telewizor, żeby obejrzeć...
0: Wimbledon?
2: Żeby obejrzeć...
0: Nie, mundial.
2: Żeby obejrzeć...
0: M jak miłość.
2: Familiadę.
0: O matko, naprawdę? W niedzielę? Czekaj, ja pamiętam, że to w soboty zawsze było.
2: Nie, familiadę
0: jest. No żartujesz, ja zawsze pamiętam 14 i te takie rzepki skaczące i takie wow, jest, jako ten dzieciak, tak się cieszyłem, że coś, jakieś animacje się pojawiają.
2: A skoro my mamy niedzielę, to ja też chcę, żeby nasz wspólny program miał swoją tradycję. Oho. I ogłaszam, te tradycje będą żenujące żarty prowadzącego.
0: O, to mnie pozytywnie zaskoczyłeś, dawaj.
2: Dlaczego alpinista nie kłóci się z górą?
0: No dawaj.
2: Bo wie, że góra i tak ma wyższy poziom.
0: Mamy jakiegoś świerszcza, to trzeba będzie ogarnąć w takim razie.
2: Wracamy
0: zaskoczyłeś
2: do was
0: mnie.
2: Po 16.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 16.
1: Pogoda.
2: Sprawy pogodowe mają się tak. Racibórz to jest cały czas najcieplejsze miejsce w Polsce. 24 kreski pokazują termometry w tym mieście. Natomiast Zakopane, góry, te rejony, no tam musi być trochę chłodniej, a więc jest Zakopane 15 stopni. Słuchajcie, jeśli macie coś lekkiego na swoich balkonach, w oknach, czy gdzieś, co może wam cokolwiek zwiać, to zabieramy to, szczególnie jeśli mieszkacie we wschodniej części kraju. Tam trochę może silniej zawiać. Tam słabe burze i tam też opady, na przykład Lublin, albo Biała Podlaska, albo Olsztyn, albo Kraków. Jeśli ktoś zamierzał wybrać się na taki późno popołudniowy, niedzielny spacer, no to zabieramy w Krakowie, w Lublinie na pewno parasolkę. Nadchodzące dni właściwie będą wyglądać dosyć podobnie, nie będzie ani cieplej, ani chłodniej i dzięki Bogu, bo już tych upałów to było naprawdę za dużo, za dużo.
0: Mówiąc po sportowemu, pogoda w Polsce gra bardzo różnymi ustawieniami, trochę jak drużyna, która dopiero co decyduje się, czy grać w stronę ofensywną, czy jednak trzymać się bezpiecznie z tyłu.
1: Autopromocja.
3: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Alison Rey i relacja z jej występu na Openerze. Przypomnimy kultową zurope U2 z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela Wu-Tang Clan. Na koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na wasze telefony. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: No się tutaj człowiek narapował. Central Cee, który musi mieć żelazne płuca i utwór Feelings. 5 minut po godzinie 16.
1: Sport w czwórce.
0: A to jest audycja 3 godziny sportu i rekreacji. Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie Michał Piwowarek, który już przebiera nogami, żeby wam opowiedzieć o tym, co się dzieje na kortach Wimbledonu, ale hola hola, o tym będzie w trzeciej godzinie. Będzie też o mundialu, bo akurat piłka nożna to jest moja ulubiona dyscyplina. A wcześniej zabieramy was na wycieczkę psychologiczną, tak to można określić, jak przełamywać bariery. Michale, co się teraz wydarzy?
2: Będziemy rozmawiać z psychologiem sportu. Ja muszę ci powiedzieć tak zupełnie szczerze i poważnie na moment, że dla mnie to jest bardzo osobista też rozmowa, bo ja mam po prostu z tym problem, że często jeśli chodzi o sport, to nie ciało nie dowozi, tylko głowa nie daje rady. Myślę, że ciało ma po prostu jeszcze energię, jest dobrze przygotowane do tego, żeby grać. Ale albo wchodzi stres, albo jakieś takie myśli pod tytułem nie dasz rady, po co ci to, on cię i tak ogra, albo w ogóle, że dzisiaj nie ma to sensu. I to jest taka rzecz, w którą mam wrażenie, że wielu amatorów po prostu wpada. Niby zaczynamy ten sport po to, żeby dobrze się bawić, żeby zrobić coś dla ciała, żeby była właśnie ta rekreacja.
0: Ale właśnie, a nagle wiesz, nie zaczynamy tylko amatorzy, bo mówisz o amatorach, ale też na przykład ten przypadek Igi Świątek, która wczoraj odpadła z Wimbledonu.
2: Ale to sport zawodowy i temat właśnie psychiki to jest jeszcze kompletnie inny etap, inny level można powiedzieć, no bo tak, tam jeśli głowa nie dowozi, jeśli głowa nie gra razem z zawodnikiem, to raczej nie ma większej szansy na sukces, a gra jest o ogromną stawkę, zazwyczaj w tym sporcie zawodowym.
0: Ponad 3 miliony funtów. Na Wimbledonie. Tam są najszczodrzejsi organizatorzy, ale o szczegółach jeszcze będziemy opowiadać.
2: Co ty byś zrobił z takimi pieniędzmi?
0: Oj, to się jeszcze dowiesz. Będziemy o tym Wimbledonie mówić w trzeciej odsłonie audycji 3 godziny sportu i rekreacji. No ale dobra, ale to trochę więcej. Michale, o czym będzie teraz? Psychologia, przełamywanie granic.
2: Zostańcie w takim razie z czwórką do godziny 17 i wszystko wam opowiemy.
0: A teraz na naszej antenie Optometry, no i wjeżdżają trochę cięższe brzmienia, utwór 99. Słuchacie czwórki, 7 minut po godzinie 16. Zostańcie z nami.

0: Polsce dziś mocno wieje na wybrzeżu, nawet w porywach do 75 km na godzinę, ale Vena i Quiz się tego absolutnie nie boją. Oni idą pod wiatr.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: No a jak żeby inaczej, niedziela, popołudnie, to musi być trochę na sportowo. 3 godziny nawet sportu i rekreacji, no ale psychologia sportu to też coś, czym w tej audycji będziemy się zajmować.
2: I ja w tym tygodniu spotkałem się z Julią Badowską, psycholożką sportu, i zrobiłem z nią rozmowę o granicach w sporcie. I to była pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła. Czyli właśnie, jeśli stawiamy takie hasło, granice w sporcie, to bardziej mówimy o granicach w ciele czy w głowie?
3: Myślę, że nie możemy odróżnić do końca ciała od umysłu. Dlatego, że są to absolutnie od siebie zależne systemy i myśli kierują ciałem, a ciało wysyła sygnały do głowy, więc są to systemy zależne. Oczywiście coś się czasem pojawia pierwszego, a czasem coś innego się pojawia pierwszego, ale jest to zależny od siebie system, dlatego zdecydowanie myślę, że spójrzmy na to bardziej od strony psychofizycznej, czyli połączonego systemu, który będzie nami kierował.
2: Ale bardzo często, jeśli komentuje się to, co robią sportowcy, tu myślę o sporcie na poziomie zawodowym, często jest takie hasło, że to głowa nie dowiozła, czyli troszkę tak jakby to ona była funkcją ciała.
3: Generalnie w przygotowaniu samym motorycznym, przygotowaniu ciała, mówi się, że już nie ma większych tajemnic, więc wiemy, że jeżeli każdy sportowiec jest przygotowany na podobnym poziomie i zna gdzieś swoje takie fizyczne, mocne strony, wie na co go stać, no to głowa jest często tą rzeczą, o ile można powiedzieć rzeczą, która będzie albo wyciągała z tego naszego ciała rzeczywiście to, do czego się przygotowaliśmy, albo je ograniczała po prostu. Więc tu głowa może rzeczywiście albo pomagać, albo przeszkadzać.
2: Sport zawodowy i sport amatorski. Czy tu z twojej perspektywy jest jakaś różnica, jeśli chodzi właśnie o te granice psychiczne w przypadku osób, które no nie walczą o medale, trofea, rekordy?
3: W jakimś sensie nie będzie różnicy, dlatego że nawet jeżeli jest to sport amatorski na wysokim poziomie, czyli dalej sport, i walczymy o jakieś swoje rekordy, o pobicie swoich jakichś możliwości, wyciągnięcie największych swoich jakichś predyspozycji, no to tak naprawdę walczymy o wszystko w tym momencie. I sportowcy na profesjonalnym poziomie również tak naprawdę w większości konkurencji walczą ze sobą o wyciągnięcie swojej życiówki, tak, która da medal. Oczywiście w sporcie zawodowym nie mamy co się oszukiwać, że chodzi również po prostu o wygrywanie, ale żeby wygrać medal, trzeba dalej najpierw wygrać ze sobą, więc tu myślę, że to będzie spójne i podobne, że sportowcy, czy właśnie na wysokim amatorskim poziomie, czy zawodowym, będą musieli uczyć się przekraczać swoje możliwości, swojego ciała i szukać jakby sposobów na to, jak wycisnąć z siebie jak najwięcej.
2: Bo w sporcie często zdarza się tak, że po prostu dochodzimy do pewnej ściany, po prostu wiemy, że nie możemy więcej. To jak w takim razie rozróżnić, co to nie mogę więcej tak naprawdę oznacza i co za tym stoi? Czy to jest bariera fizyczna, to znaczy, czy moje ciało nie może iść dalej, czy to jest coś w głowie, czy to jest tak subtelne, że nie da się tego rozróżnić? Czym ta ściana jest?
3: Wydaje mi się, że pierwsza ściana, z którą się spotykamy, to jest ściana naszego ciała, gdzie nasze ciało jest biologicznie zaprogramowane do tego, żeby nas uprzedzać dużo wcześniej, tak jak samochód. Tak zapala się rezerwa, że już nie ma paliwa, mimo że tego paliwa jeszcze na te tam powiedzmy 15-20% spokojnie jest. No i nasze ciało jest zaprogramowane tak, że jak dalej myśli generalnie, że jest zwierzęciem, w bardzo pierwotny sposób ciało samo siebie jeszcze widzi i jeszcze długo będzie widziało, no to jeżeli powiedzmy kiedyś musieliśmy pobiec i upolować jakieś zwierzę albo zebrać jakieś roślinki, które chcieliśmy zjeść, no to ciało musiało dać znać dużo wcześniej, że ej, już jesteś zmęczony, musisz zacząć wracać, bo nie dasz rady wrócić. No i to jest ta pierwsza ściana, która nam się zapala, jak uprawiamy sport, czyli tak, że już jestem zmęczony, mimo że jeszcze mamy ogromne pokłady

0: energii. Dlatego tak ważne będzie, znowu czy to będzie sport amatorski, czy profesjonalny, żebyśmy uczyli się też na treningach przekraczać te bariery. Uczyli się, kiedy to ciało daje mi ten sygnał, że okej, jestem zmęczony, ale jeszcze mam siłę i chcę się tutaj bardziej zmusić, a kiedy na przykład to jest już nie mam siły i to już naprawdę nie mam siły w tym momencie, albo na przykład coś mnie boli i już jestem na granicy jakiejś kontuzji, bo ciało przeważnie też wcześniej daje znaki. Więc myślę, że tutaj ta pierwsza ściana, czy pierwsza bariera to jest coś, czego się uczymy o naszym ciele, głównie na treningach i potem nam się to na zawodach objawia i dzięki temu umiemy odebrać ten sygnał, czy on jest tylko na razie kontrolką zapalającą się, czy to jest już ściana i muszę tym razem odpuścić start.
1: To Julia Badowska w czwórce, psycholog sportu. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: A teraz Groove Armada, czyli znowu brytyjskie rytmy i Everybody Look the Same.

0: Brytyjski duet muzyczny Groove Armada, który w tym roku obchodzi 30-lecie i utwór Everybody Looked the Same.
1: Rusz się, człowieku.
0: I to były takie rytmy, przy których można się poruszać. No właśnie, Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie, przede mną Michał Piwowarek. Michał, to jest dobry kawałek chyba taki do pobiegania.
1: Rekreacyjnie, dla zdrowia, dla przyjemności, dla lepszego samopoczucia i od takiego punktu raczej się zaczyna myślenie o tym, żeby iść i uprawiać sport. Natomiast żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo często różne rzeczy zamieniamy w obowiązki, no i sport też może stać się takim obowiązkiem. Do tego wszystkiego smart zegarki, które liczą nam kroki, przypominają, pochodź jeszcze trochę, wstań z kanapy.
0: A one się nie grzeją tam na łapie? Ja się przyznam, że nie mam, ale zawsze
1: to
0: jakoś...
1: To zaraz ci pożyczę mój, to sobie

0: Będziesz mógł polatać chwilę i sprawdzić.
1: Jeszcze mi coś wybuchnie na nadgarstku, nie?
0: To jest to... fajne. A ja rozmawiałem z Julią Badowską, z psycholożką sportu i pytałem ją o to, skąd bierze się presja u osób, które niby trenują amatorsko, nikt ich nie rozlicza z wyniku. No to co w takim razie robi tam ta presja?
2: Większość takiej presji, jeżeli zapominamy o tym na tym amatorskim poziomie, że to ma być dla nas przyjemność i zabawa i oczywiście realizacja wyzwań i jakichś swoich ambicji, ale jeżeli ciągle cały czas czujemy, że jesteśmy nie dość dobrzy, nie potrafimy się doceniać i w ogóle, no to trzeba by pewnie pogrzebać w dzieciństwie. Bardzo często to się bierze z jakichś wartości rodzinnych, które pozornie są super fajne i dobre, tak? Czyli, że wychowujemy dzieci, żeby były ambitne, chciały więcej, ale gdzieś właśnie się w tym za bardzo rozpędzamy, żeby były perfekcyjne, tak? W jakimś sensie idealne. No więc tutaj trzeba by pewnie pogrzebać z terapeutami w przeszłości, w dzieciństwie, w tym, czego się uczymy społecznie.
0: Jest też tak na poziomie amatorskim, że czasem ten trening, który rzeczywiście zrobimy, jest po prostu słabszy. Podnieśliśmy mniej, przebiegliśmy mniej, bądź po prostu ten trening był krótszy, jeśli chodzi o czas. Był to gorszy dzień, albo dochodzimy do takiego momentu, że może bym dziś odpuścił i dzieje się coś takiego, że i tak naciskamy na siebie, chcemy to zrobić. To, o co chcę zapytać, to gdzie twoim zdaniem przebiega granica między dyscypliną, regularnością, a takim wewnętrznym, niefajnym przymusem? Zmuszaniem się do sportu.
2: No, dyscyplina w pewnym sensie będzie znowu często tym niefajnym zmuszeniem się do sportu. Mm-hmm. Myślę, że nie ma tu znowu jednoznacznej granicy. Ważne, żeby umieć odczytywać te sygnały z ciała. Znowu, czy nas coś na tyle boli, że zamiast dzisiaj na trening to potrzebuje pójść do fizjo, sprawdzić, czy tam wszystko jest okej. Czasem to będzie jakiś bardziej trening regeneracyjny, krótka przebieżka sobie spokojnie w niskich tętnach. Tak, czyli znowu aktywnie, ale na bardzo dużo niższych obrotach. Więc myślę, że tutaj znowu to będzie kwestia tego połączenia głowy z ciałem. Mhm. Aczkolwiek, no, jeżeli chcemy być aktywni fizycznie, no to jest kwestia zmuszania się czasem. Czy mówimy o sportowcach tutaj, którzy jakby no, regularnie się zmuszają do wysiłku fizycznego, czy, a raczej nie wiem, czy nawet często się nie zmuszają już, tylko po prostu nawet się nie zastanawiają, tylko po prostu się ubierają, wychodzą, robią i tyle. Więc nie ma pewnie znowu takiej jednoznacznej granicy, ale ważne jest to, żeby to, o czym bardzo rzadko się mówi, czyli to, że regeneracja jest częścią treningu. Nie będziemy mieć gorsze wyniki, jeżeli nie będziemy się regenerować, czyli jeżeli chcemy żyć życiem profesjonalnego sportowca, który dba o tą regenerację, a idziemy do pracy w tym czasie, w którym on robi sobie drzemkę, idzie na właśnie jakąś regenerację, no to będziemy mieć coraz słabsze momentami wyniki, tak? Ważne też, żeby pamiętać, że progres to nie jest liniowa sprawa, patrząc w krótszych odcinkach czasu, tylko mamy progres i potem stagnację, czyli moment utrwalenia jakiejś formy, co my w sporcie bardzo często odbieramy jako regres. Tak, bo się nie poprawiłem. No tak, ale utrzymałem jakąś formę i to już jest coś, czego mój organizm bardzo potrzebuje, żeby się odbudowywać i żeby jakichś na przykład nowych technik się uczyć. Więc tak, patrząc oczywiście długoterminowo przez całe życie, no to jest liniowe, ale wyjmując odcinki tylko tego naszego życia, no to nie da się cały czas iść do góry z formą i cały czas iść do góry z techniką i tak dalej.
0: To o presji w sporcie, natomiast jest jeszcze jeden straszak, czyli lęk przed oceną. I o tym porozmawiamy sobie za chwilę. To Julia Badowska, psycholożka sportu.
1: A ja, wiesz co, chętnie bym sobie zjadł baklawę, ale z racji tego, że jej nie ma, tego przepysznego, słodkiego, tureckiego deseru, no to można też jej posłuchać. Only for Tonight, teraz na antenie czwórki, 27 minut po godzinie 16. Zostańcie razem z nami, Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. Jesteśmy z wami do godziny 18.

0: Dodajemy do biegowej playlisty Baklawa i Only for Tonight.
1: Sport w czwórce.
0: 3 godziny sportu i rekreacji, tak się nazywa ta audycja. Michał Piwowarek i ja, czyli Jędrzej Rosiewicz, będziemy wam towarzyszyć do godziny 18. Tutaj nam zagrał utwór dosyć rytmiczny przed chwilą. Michał Piwowarek prawie że wstał i zaczął tańczyć, ale my wracamy do tematów psychologii sportu.
2: Poważnych tematów, jeśli chodzi o psychologię. Przed chwilą usłyszeliście Julię Badowską, psycholożkę sportu. Ona już wyrywa się do odpowiedzi. W takim razie niech nam opowie, jak działa lęk przed oceną. Na przykład, kiedy ktoś boi się pójść na siłownię, boi się pójść na zajęcia grupowe albo zacząć po prostu jakąkolwiek dyscyplinę od zera.
3: My jesteśmy istotami społecznymi. Nasze życie jest zależne od grupy społecznej, w której przebywamy i przetrwanie. Znowu to, o czym rozmawialiśmy, jesteśmy bardzo zwierzętami. Więc jesteśmy również zależni od tego, czy grupa społeczna nas akceptuje. Przez to mamy dużo bardzo mechanizmów, które będą nas namawiały do tego, żeby się dopasowywać do grupy społecznej, albo nie robić czegoś, co będzie negatywnie oceniane, czego nawet nie wiemy do końca, czy tak będzie, ale nasz mózg nam podpowiada, że nie narażaj się na ocenę społeczną. Patrząc na to realnie, nie żyjemy już w czasach, w których aż tak bardzo jesteśmy zależni od tej grupy społecznej, tak? Nie mamy już stad takich i w ogóle, aczkolwiek są one dla nas ważne do przetrwania, do zdrowia psychicznego, ale do przetrwania oczywiście fizycznego też. I teraz ważne jest w moim odczuciu to, jeżeli pracuję z zawodnikami, jak budować ten dystans do oceny, no to rysujemy sobie taki rysunek, ale spróbuję go opowiedzieć po prostu, czyli to, że nigdy nie wiemy, co ktoś myśli. Tak? Nawet jak teraz ty siedzisz naprzeciwko mnie, nie wiesz, co ja myślę o tobie, a ty nie wiesz, a ja nie wiem, co ty myślisz o mnie. I nigdy się nie dowiemy, dlatego że spotykamy ludzi, którzy nam dobrze życzą i będą chcieli nas pocieszyć, a w głowie sobie pomyśleli coś oceniającego. Spotykamy ludzi odwrotnie, którzy coś ocenią, ale dlatego, że chcą nam właśnie dać feedback konstruktywny, co możemy robić lepiej, a my to ocenimy jako coś negatywnego. Każdy z nas niesie bagaż swoich emocji, doświadczeń, kompleksów, gigantyczny, tak? I poprzez tą perspektywę oceniamy kogoś w głowie, nie da się tego uniknąć, ale też poprzez to my chłoniemy te oceny, czyli ktoś właśnie może chcieć nam coś konstruktywnego, fajnego powiedzieć, a my to zauważymy jako krytykę, bo jesteśmy autokrytyczni bardzo. Więc jeżeli wyjdziemy z założenia, że i tak nigdy nie dowiemy się, co ktoś o nas myśli, to też może nie ma aż takiego znaczenia, co ktoś o nas mówi, jeżeli mówi nam w twarz, bo jeżeli mówi nam za plecami, no to już w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, nigdy się nie dowiemy i nie ma co tracić energii na przejmowanie się tym. A jeżeli mówi nam wprost, no to warto to docenić i się dowiedzieć i sprawdzić, czy to w ogóle jest o mnie. To jest takie w ogóle moje jedno z ulubionych pytań, które sama sobie zadaję często. Nawet idąc tu, co ktoś pomyśli, co ja mówię i tak dalej, to sobie myślę, no ktoś pomyśli, to pomyśli. Czy jeżeli ktoś pomyśli krytycznie, to czy to jest o mnie do końca? Jeżeli tak, no to chciałabym znać tą krytykę, jeżeli nie, no to generalnie nie moja sprawa. Wiedząc o tym właśnie, że każdy z nas nosi bagaż, nie da się tego uniknąć. Dlatego wydaje mi się, że w momencie, w którym wiemy, że i tak nie wiemy, no to można się zastanowić, dobra, to czego ja chcę dla siebie, to jak ja chcę się widzieć, to w czym ja

0: ja się czuję dobrze, z czym ja się czuję dobrze, czy jak dzisiaj odpuściłem trening, to okej, moje jakieś myśli mi przeszkadzają w tym, ale to nie znaczy, że zrobiłem coś niefajnego, złego. I też jeżeli mówimy w ogóle, wracając od tamtego wątku na chwilę, bo tego nie powiedziałam, a to jest też istotne, jeżeli budujemy w ogóle nowe nawyki, czyli też pokonujemy siebie i właśnie się zmuszamy do różnych rzeczy, no to ważne będzie to, że nawet jeżeli któregoś dnia nam się nie będzie chciało, po prostu dorwie nas zwykłe lenistwo ludzkie, każdemu z nas się to zdarza, to po prostu ważne, żeby następnego dnia sobie myśleć, dobra, wczoraj nie zrobiłem, ale dzisiaj zrobię, a nie, a już wczoraj nie zrobiłem, to już cały proces skreślony. I to jest, wydaje mi się, absolutnie kluczowe, jeżeli budujemy dyscyplinę i czy to będzie, nie wiem, jedzenie, czy to będzie aktywność fizyczna, czy cokolwiek w życiu. Żeby się nie poddać, jak mamy ten dzień kryzysowy.
1: Żeby nie było tylko tak, że psycholog opowiada o teoriach, to w kolejnej części rozmowy przygotujemy dla Was taki koszyczek porad praktycznych. 34 minuty po godzinie 16. Teraz gramy i wracamy już za moment do 3 godzin sportu i rekreacji w czwórce.
2: Czy dalej wybiegasz w świat?

0: Kasoil na produkcji Alzeja i utwór Wyrosłam. Kasoil to jest laureatka konkursu radiowej czwórki. Będzie głośno, debiut na winelu.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Sportowa fala, 3 godziny sportu i rekreacji. Było o chodzeniu po górach w pierwszej godzinie, ale ta druga odsłona jest poświęcona przede wszystkim psychologii sportu, przełamywaniu barier. To są tematy, które naprawdę mocno siedzą Michałowi Piwowarkowi, który siedzi tutaj przede mną.
2: Już się nie rozgaduj, bo ja nie mogę się doczekać na to, żeby wręczyć ten prezent dla naszych słuchaczy. Taki koszyczek praktycznych porad, co zrobić, jeśli czujemy, że coś w sporcie nas blokuje.
3: Myślę, że od wstania z łóżka. Wbrew pozorom to jest ten trudny moment, także jak sobie rano mamy wstać wcześniej, a moglibyśmy się jeszcze wyspać, to wstać, tak? To umyć zęby, zrobić jakieś takie podstawowe rzeczy. To na przykład sobie pomyśleć, dobra, no to się na razie tylko ubiorę. Czyli podzielić to sobie na takie krótkie, małe etapy. Nie myśleć o tym, o Jezu, że mam tyle dzisiaj do przebiegnięcia albo tyle na siłowni do zrobienia i jakie to będzie ciężkie w ogóle, no bo wtedy mózg jest zaprogramowany na to, żeby oszczędzać energię. No więc jeżeli mu zapodaje od razu informację o tym, że to będzie bardzo duża strata energii, no to mózg

0: będzie sobie myślał, no to po co? Po co, skoro możemy tą energię oszczędzić? Więc tutaj w moim odczuciu zacząć jakby sobie to tak podzielić na takie małe rzeczy. Tak jak już wstaniemy z łóżka i się ubierzemy, tak, albo po pracy wstaniemy z kanapy i się już ubierzemy na ten trening, sobie myślimy, dobra, no to pójdę, zrobię nawet lżejsze, ale już zrobię, bo już się ubrałam, więc już włożyłam jakąś pracę w to. Więc jakiś wysiłek już jest włożony, jakaś energia, no to już nie chcę jej stracić, to idę i robię trening, a potem generalnie przeważnie przychodzi już całość treningu tego, co zaplanowaliśmy.
1: Jest tak, że wiele osób, które trenują innych bądź motywują do treningu, mówią o tak zwanej metodzie małych kroków. Zrób trening, który trwa 3-5 minut, przejdź 500 metrów. Czy z twojej perspektywy ta metoda małych kroków w sporcie, ona faktycznie może działać od strony takiej motywacyjnej? Czy to jest takie pitu-pitu? No bo co te 5 minut zmieni?
0: No, moim zdaniem może działać. Tak, oczywiście pewnie nie dla każdego i będą osoby, które się zmotywują tym, że właśnie dzisiaj zrobię hardkorowy trening, będę z siebie dumny i w ogóle. I to jest też super, ale trochę to, o czym powiedziałam przed chwilą, no to właśnie to jest też metoda właśnie tych małych kroków, tak? Czyli dobra, wstanę i się na razie tylko ubiorę na trening. Mhm. I dobra, to już jakiś krok włożony. Nasz mózg też nie lubi bez sensu tracić energii, więc jeżeli już jakąś tą pracę włożymy, to wtedy ten mózg sobie myśli, dobra, no już coś zrobiłem, no to już nie chcę zmarnować tej bez sensu energii, tak? Czyli nie rozbiorę się z tych ciuchów i nie pójdę z powrotem na kanapę, tylko raczej, dobra, to już, jak już włożyłem pracę, to już idę dalej. Po pierwsze, ta metoda małych kroków. Po drugie, metoda małych kroków też będzie spoko ze względu na to, że jak pójdziemy nawet na te 5-10 minut spaceru takiego bardziej aktywnego, czy potruchtać, czy na siłownię, na jakieś lekkie tylko ciężary, ale ruszymy, no to już wydzielają się hormony szczęścia i już mózg zapamiętuje, dobra, nie było tak super fajnie wyjść, ale potem już jest super fajnie po. I potem następnym razem, jeżeli w ogóle jesteśmy świadomą osobą w miarę, no to sobie myślimy, dobra, ale pamiętam, jak się czułem po. I następnego dnia, jak mi się nie chce wyjść, czy za tam 2 dni, w zależności jak mamy rozplanowane sobie te aktywności, to myślimy, no dobra, nie chciało mi się, ale pamiętam, że po jest zawsze super i jeszcze nigdy nie żałowałem tego, że po treningu, że na niego poszedłem. No nie wiem, czy ty miałeś taką sytuację, żebyś po treningu żałował, że na niego poszedłeś. Machasz głową, że nie, ja też nie. Tak, czasem to będzie właśnie sobie pójdę i planuję cięższy trening, a zrobię lżejszy, albo odwrotnie. Ale nie ma tak naprawdę sytuacji, że pożałujemy, że wyszliśmy, ale trzeba najpierw wyjść. Więc ta metoda małych kroków sprawia, że gdzieś nasze ciało się przyzwyczaja i uczy tego, że ta aktywność jest fajna. Jest wysiłkiem, ale jest nam potrzebnym wysiłkiem dla zdrowia psychicznego, dla zdrowia fizycznego, po to, żeby potem sobie pójść bez wyrzutów sumienia na lody dobre, tak? Co też jest ważne. Więc myślę, że metoda małych kroków jak najbardziej, jeżeli ktoś ma jakieś trudności z tym, żeby się zebrać do trenowania, czy do właśnie aktywności fizycznej, czy pójść na dłuższy spacer z psem, czasem w butach już sportowych, tak, żeby to było bardziej aktywne, bo to też są rozwiązania. W każdym razie małe kroki tak, ale też właśnie szukanie, myślę, jakichś takich fajnych, to o czym mówiliśmy chyba w pierwszej części, czyli szukanie fajnych aktywności, które dla nas są też w jakimś sensie atrakcyjne, a potem dopiero dodawanie sobie, powiedzmy, tych mniej atrakcyjnych, czyli maratonów.
1: A jeśli chodzi o atrakcyjne rzeczy, które można robić w sporcie, to obiecujemy, ja, Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz, że będziemy wam właśnie takie rzeczy dostarczać. To była Julia Badowska, psycholożka sportu. Opowiadała o tym, że w sporcie po prostu tak jest, że czasem nie chodzi o ten lepszy wynik, tylko o to, żeby po prostu przez sport zrozumieć lepiej samego siebie.
2: Nie no, słuchaj, jak ja bym doszedł do finału Mistrzostw Świata ze swoją reprezentacją, to mnie nie interesuje. Ja muszę wygrać po prostu. Tutaj nie liczy się dobra zabawa. Już.
1: Za wszelką cenę.
2: Za wszelką cenę. My w ogóle patrzymy, co się dzieje na kortach Wimbledonu, no bo czekamy cały czas na mecz Huberta Hurkacza, to będzie kort numer 2, ale tam cały czas panie Czeszki nie chcą z tego kortu zejść. Karolina Muchowa, Barbora Krejcikowa. Pierwszy set dla Muchowej do 5 wygrała z Krejcikową. W drugim secie bardzo wyrównana walka. Krejcikowa prowadzi obecnie 6-5. No i ten Hurkacz biedny musi czekać, aż będzie mógł na ten kort wyjść. Jeszcze o tenisie będziemy rozmawiać, o mundialu też. Tymczasem na naszej antenie Jay Haas i utwór Come On Sense. Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. 3 godziny sportu i rekreacji. I tak się razem wspólnie bawimy do godziny 18:00.

0: Raperzy są niedobrzy i łona. Sportowcy też bywają niegrzeczni, a my, Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek, jesteśmy po to, żeby to wszystko skomentować w 3 godzinach sportu i rekreacji w czwórce na zegarach 10 minut do godziny 17.
1: No i właśnie, mamy kolejnego ciekawego newsa. Dużo się dzieje, bo tutaj Hurkacz sobie czeka, a Andrzej Bargiel nie czeka na nikogo i na nic, bowiem w ten wtorek dokonał historycznego wyczynu w Himalajach. Podzielił się tym na swoim Facebooku. Bargiel jako pierwszy człowiek wszedł na szczyt Nanga Parbat bez dodatkowego tlenu, a następnie co zrobił? No jak to on, zjechał sobie z niego na nartach. Nanga Parbat 8126 metrów nad poziomem morza i on w ogóle miał taki bardzo ciekawy projekt od 2013 roku pod hasłem Hic Sunt Leones. Michale?
0: Nie mam zielonego.
1: Ty jesteś po filologii klasycznej?
0: Nie mam zielonego pojęcia, co to oznacza.
1: No właśnie, co to oznacza język łaciński? Tu są lwy i w tym projekcie chodziło o to, on właściwie go zamknął, bo zdobywał i w pełni zjechał na nartach ze wszystkich 8000 w Pakistanie. Chodziło o to, by zdobywać najwyższe góry świata bez tlenu i właśnie zjeżdżać z nich na nartach, a Hic Sunt Leones, czyli tu są lwy, to jest takie hasło dawniej umieszczane na mapach, oznaczało właściwie nie tyle miejsca, gdzie mieszkają lwy, lecz wszelkie miejsca nieznane, takie białe plamy na mapie. Właśnie, czy jest jeszcze jakieś nieodkryte miejsce na świecie? Ja tak się zastanawiałem
0: ja
1: właśnie.
0: Ja się skupiłem na tych zwierzętach i będziemy mówić po godzinie 17 o tygrysach, bo jest taka zawodniczka, która gra w tenisa całkiem nieźle, całkiem sensownie i to wychodzi i ma tygrysa wydzieranego na przedramieniu. O kim mowa?
1: No to się dowiemy już po godzinie 17.
0: Arena Sabalenka.
1: Zostańcie razem z nami.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 17.
1: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju najwięcej powodów do optymizmu, jeśli chodzi o pogodę w tej chwili. Szczecin to około 22 stopni, Poznań około 23, Wrocław nawet w okolicach 23 również. Gdańsk 19 stopni, teraz centrum, czyli Warszawa między innymi. Tu drobna mrzawka, przejściowe zachmurzenia i około 19 stopni. Południe i południowy wschód to jest miejsce, gdzie cały czas warto bacznie patrzeć na to, co dzieje się na niebie. Kraków i Rzeszów w okolicach 19 stopni, miejscami możliwe przelotne opady, czyli bez jakiejś większej pogodowej paniki, ale też bez totalnej beztroski.
2: A co się stało pod Legnicą? Odnotowano najwyższą temperaturę 23 stopnie, a w Elblągu najchłodniej tam zaledwie 16, chociaż 16 stopni to raczej w krótkim rękawku w Polsce się chodzi. Tak to u nas wygląda, natomiast jeśli chodzi o tę wschodnią ścianę, przede wszystkim województwo podlaskie, podkarpackie, lubelskie, pas od Małopolski przez Świętokrzyskie, Mazowsze i Powarmie i Mazury, tam wystąpią słabe burze. Zabieramy wszystko, co tam lekkiego na balkonach i na oknach, no bo jak burza, to i także wiatr, ale także trochę popada. Także jeśli chcecie wybrać się na jakiś spacer dzisiaj, zabieramy parasolki. Nie zanosi nam się na upały w nadchodzącym tygodniu. Doceńmy to, co mamy, bo ja patrzę teraz na to, co się dzieje w Europie i południowa Hiszpania i Portugalia. Tam temperatury przekraczają nawet 40 stopni.
1: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do Czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w Czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Tak brzmi czwórka na 7 minut po godzinie 17.
1: Sport w czwórce.
0: A nawet 3 godziny sportu i 3 godziny rekreacji. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz. I po 17 wchodzimy w samo centrum sportowych emocji, które dzieją się tu i teraz. Do godziny 18 opowiemy o tym, co działo się i co dzieje się w tej chwili na Wimbledonie. Będziemy też opowiadać o tym, Jędrzej będzie opowiadał o tym, co dzieje się na mundialu.
2: No, Wiadomiks.
0: Otwartym tekstem mówię, że nie śledzę, ale może przekonasz mnie do tego, żeby chociaż jeden mecz w tym roku obejrzeć. Mówię o tym wszystkim z dużym optymizmem, z dużą radością, no bo cieszę się, że będziemy to po prostu komentować, chociaż w moim sercu od wczoraj, mniej więcej od połowy dnia, gorycz.
2: Boli cię serduszko, mnie też boli, bo niestety Iga Świątek odpadła przedwcześnie, no tak to trzeba powiedzieć, bowiem odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju Wimbledon. Iga broniła tytułu, już go nie obroni. Lepsza się okazała Filipinka Aleksandra Jala, która obecnie zajmuje 32. miejsce w rankingu WTA. Wygrała 7-6, 6-2. Iga tam walczyła jeszcze, miała piłkę setową, niestety się nie udało. No i Polka odniosła się do gry w drugim secie.
3: Na początku ja zrobiłam kilka błędów, ale tak, gra wydaje mi się trochę odważniej. Mi było takiego z tej strony przebijania, tylko faktycznie wchodziła, już atakowała. Czy to nawet serwisy zdarzały się w linie i bardziej takie ryzykowne, więc ciężko mi ocenić, musiałabym obejrzeć.
2: Liczba niewymuszonych błędów 44, to już chyba Mickiewicz przewidział. No niestety bardzo dużo, co oznacza średnio 2 w każdym gemie. Świątek psuła proste piłki przy siatce, ale mimo wszystko 25-latka, chociaż była

0: sfrustrowana i to widać było na korcie, no bo był rzut rakietą, był grymas na twarzy, no to jednak nasza tenisistka nie traci motywacji do dalszej gry.
1: Cały czas chcę grać tenisa i lubię grać tenisa, więc w sumie to jest wystarczająca motywacja. W sumie jak komuś nie idzie to naturalnie, to zawsze jest tak, że trochę w tenisie walczy przeciwko sobie. No ale też dużo meczów miałam, gdzie po prostu grałam głupio i grałam źle taktycznie, więc nie umiem podsumować. Nie będę wrzucała wszystkiego do jednego wora, bo tenis jest za bardzo złożoną grą, żeby to robić. Ale na pewno czasami nie jest łatwo, ale to wszystkie się z tym zmagamy i każda z nas walczy czasami z emocjami, czasami z jakimiś myślami i to nie jest tak, że tylko ja mam takie wyzwania.
0: Kolejną rywalką Jali, która wyrzuciła naszą tenisistkę, będzie Włoszka Jasmine Paolini, 17 miejsce w rankingu WTA. No i wiadomo, Jasmine Paolini to też trochę nasza tenisistka, ma polskie korzenie, bardzo sympatyczna dziewczyna, także ja na przykład będę jej kibicował. Michał Piwowarek, który siedzi przede mną, masz jakąś faworytkę? Komu ty kibicujesz?
2: W tym konkretnym meczu, czy w ogóle w całym Ledonie?
0: W ogóle,
2: Ledonie?
0: Ja tam o cały turniej.
2: No to może o całym turnieju porozmawiamy już za moment.
0: I o
2: bo to nie jest taka prosta sprawa, mój drogi. To ja się w tym nie, ja się nie zmieszczę w jednym
0: no
2: zdaniu.
0: No to się nie zmieścimy, trochę się rozwiniemy. A teraz Calvin Harris, który dał popis podczas Openera, który już za nami. Będzie jeszcze o Openerze sporo w czwórce. Jeśli chcecie takie tematy, to Adam Smolarek na pewno i Damian Sikorski będą się dzielić tymi kwestiami w nadchodzącym czasie. Calvin Harris, Jazzy i utwór Satisfy. Teraz na antenie.

0: to Evidence EU na 18 minut po godzinie 17 w czwórce, a wy słuchacie o...
1: Aktualności sportowe.
0: I my przenosimy się na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata, czyli na Wimbledon, mówiąc po polsku, a po angielsku, jak ty byś to powiedział, mój młody kolego?
2: Wimbledon.
0: Wimbledon.
2: Najstarszy turniej tenisowy świata. To mnie wtedy na świecie nie było. Ciebie nawet na świecie wtedy jeszcze nie
0: nawet.
2: Było.
0: Nawet.
2: Ponad 100-letnia historia, wszystko to na trawie. Najbardziej utytułowany tenisista Roger Federer i gdzieś go tam goni Nowak Djokovic, ale to już jest staruszek, to już bliżej emerytury, ale my o mężczyznach za chwilę. Teraz poświęcimy trochę czasu kobietom. Nie ma Mai Chwalińskiej, nie ma Igi Świątek, nie ma pani Frenk i Linet, ale akurat pani Frenk i Linet miały bardzo trudne zadanie, no bo tam była, pamiętamy, Kalińska i Mirra Andrzejewa, która zwyciężyła przecież we French Open, pokonała naszą Maję Chwalińską, a potem sama odpadła z Wimbledonu.
0: Jeśli chodzi o Igę Świątek, to ona miała bardzo trudne zadanie od samego początku i tu nie chodzi

0: o to, kto stał po drugiej stronie siatki, tylko najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że Iga zmagała się z ogromną presją obrony tytułu i 2000 punktów. No to jest po prostu bardzo, bardzo trudne, obciążające, szczególnie, że ona jest w takim momencie swojej kariery, gdzie można powiedzieć jednak o delikatnym spadku formy. Iga nie gra już tak, jak nas do tego przyzwyczaiła w pierwszych latach swojej kariery. Nie ma już śrubowania kolejnych rekordów. Natomiast dzieje się coś innego. Gra przez moment wyśmienity tenis. Piłka się jej słucha. Wygląda to jak ta stara dobra Iga, no bo o tym wiele osób stara. Po prostu mówi, że na moment wraca, po czym znowu jest jakiś spadek. Ona wczoraj po tej przegranej na konferencji prasowej powiedziała takie zdanie, które myślę, że można odczytywać na dwój sposób. No bo z jednej strony to jest coś, co może brzmieć jako alarm, albo może to brzmieć jako zapowiedź czegoś dobrego. Parafrazując, ona opowiedziała o tym, że teraz przestaje grać już dla samego wyniku, no bo te wyniki, jak sama wie i tu się po prostu jest w prawdzie ze sobą, no te wyniki się nie układają, więc teraz przestaje grać dla wyniku. Co to przyniesie? Czy przyniesie coś dobrego? Czy to jest bardziej jakaś taka oznaka rozłożenia rąk w geście? Nie wiem, co mam dalej robić. Na szczęście nie jest w tym wszystkim sama, no bo ma duży zespół specjalistów wokół siebie. Szuka też kolejnego trenera. Ona też o tym opowiadała otwartym tekstem, że nowy trener, Hiszpan Francisco Roig, nie będzie jej jedynym trenerem, że będzie miała jeszcze kogoś innego. Zobaczymy. Ja bym nie skreślał jeszcze tego roku, bo wiele osób, wielu komentatorów mówi, że jest po prostu szansa, że nie zobaczymy Igi w tym finale, który podsumowuje sezon, bo no, ma po prostu za mało punktów, ale jest jeszcze kilka turniejów dużych przed nami, już nie licząc tylko
1: US Open,
0: ale będzie i w Kanadzie tysięcznik i w Stanach kolejny tysięcznik, potem jeszcze jest ten azjatycki swing, więc no mam nadzieję, że wtedy Iga się po prostu
1: odrodzi. Ale na pieniądze nie może narzekać, bo my tutaj płaczemy, odpadnięcie i tak dalej. Ja teraz trochę podejdę materialistycznie do tematu, bowiem Wimbledon to jest turniej, który ma najhojniejszych organizatorów. Mhm. Tam się najwięcej płaci. Triumfatorzy dostają po 3,5 miliona funtów każdy, zarówno panie, jak i panowie. I co ciekawe, jeśli chodzi o te równe płace, Wimbledon był ostatnim turniejem wielkoszlemowym, który te płace zrównał, to był rok 2007, a na przykład Iga Świątek, która odpadła w trzeciej rundzie, no nie jest to jakieś dalekie zajście, natomiast zarobiła sobie 185 tysięcy funtów. To na nasze polskie PLN-y daje prawie 1 000 000 złotych, nie uwzględniając podatków. No, zarobić niezłą kaskę będzie miał szansę Hubert Hurkacz. On cały czas czeka, bowiem na korcie numer 2 cały czas trwa mecz Muchowej z Krejcikową, ale tutaj już Muchowa chyba idzie po swoje. W trzecim secie prowadzi 5-2 i już niebawem pewnie zobaczymy Polaka z Janem Struffem, bo tak się nazywa jego rywal z Niemiec. Ma potężny serwis, więc Hubert będzie musiał uważać. No Hubert też ma niezły serwis, także będzie to może taki serwisowy pojedynek.
0: Kanonada serwisowa. I tak to jest. Uwielbiamy w męskim tenisie. I o tym męskim tenisie porozmawiamy już za moment w 3 godzinach sportu i rekreacji. Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek. 23 godziny po godzinie 17. Już za moment do was wracamy. A teraz linia nocna i Notre Dame.

0: fazendo na Golfo tem anos?
1: Alá, perra. Se eu tô se sabe como rapear. Tchua.
2: The Mexican OT i utwór Still Virgil, 28 minut po godzinie 17.
3: O tym się mówi.
2: Mówi się o Wimbledonie i patrzymy, co się dzieje na korcie numer 2. Tam już Muchowa ma piłkę meczową, więc Hubert Hurkacz może się już powoli rozgrzewać coraz bardziej intensywnie. Jan Lennard Struff, tak się nazywa jego przeciwnik. Przeciwnik z Niemiec, który ma potężny serwis i do tej pory nie przebrnął czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego. Także to będzie naprawdę duży sukces, jeśli uda mu się pokonać Huberta Hurkacza. A co sam Polak miał nam do powiedzenia?
4: Gra bardzo agresywnie. Też jest niebezpiecznym rywalem, no pokonał Daniła w trzech setach, więc to pokazuje, jak potrafi grać, jego jakość gry, no i to będzie nie lada wyzwanie, czyli nie mogę doczekać tego meczu.
2: Daniła, jakiego Miedwiediewa, tenisista, który słynie z rozwalania

0: A rakiet, liczyłeś, ile on już tych rakiet rozwalił?
1: Nigdy nie liczyłem, natomiast uwielbiam oglądać jego szaleństwo, bo to jest takie szaleństwo, które w ogóle wychodzi poza wszystkie kategorie, to co on robi, jak potrafi wejść w konfrontację z sędziami, jak potrafi się do sędziów odzywać, jak też lubi w jakimś stopniu dyskutować z tłumem, z kibicami. Natomiast czy stawiamy go w roli faworytów do tego, żeby zgarnąć puchar na trawie w Wimbledonie? No myślę, że...
0: No nie, no on już odpadł, więc on już na pewno, jemu się to nie uda. Natomiast z takich kolorowych ptaków jeszcze Nick Kyrgios. Pamiętasz pana? On cały czas jest właściwie.
1: Ale... Najbardziej pamiętam Nicka Kyrgiosa z pojedynku z Areną Sabalenką. W tamtym roku ktoś wpadł na...
0: Damsko-męskie spotkanie, tak.
1: Tak, damsko-męskie spotkanie. Kort Sabalenki był zmniejszony o kilka procent. Nick grał na pełnym dystansie, no i po prostu bawił się z Areną w kotka i myszkę. Ja myślę, że on grał tak na 30% swojego potencjału, a i tak niestety dla Białorusinki rozjechał ją i ten eksperyment, czy kobiety i mężczyźni mogą grać razem na takich samych zasadach. No o dziwo się nie powiódł.
0: Coś takiego, no. Natomiast powiodło się Karolinie Muchowej, która melduje się w kolejnym etapie. Pokonała Barborę Krejcikową w dwóch setach. Pierwszy set wygrała do 5, drugi do 5 przegrała, a w ostatnim była lepsza 6-3. Także Hubert Hurkacz już za chwilę wbija na kort. Hubert Hurkacz z Janem Lenardem Sztrufem mierzyli się czterokrotnie. Dwa razy lepszy był Niemiec, dwa razy lepszy był Polak i te dwa ostatnie spotkania w nich górą był właśnie Hurkacz, no ale wiadomo, no czekamy na tę optymalną formę Huberta. On miał przecież kontuzję 2 lata temu, właśnie na Wimbledonie, kontuzja kolana, wyhamowana kariera. Jeśli by mu się udało pokonać Sztrufa, no to wbija do top 50 rankingu ATP. Jak obstawiasz?
1: No to bardzo szybka, raczej taki mocny przeskok, bo teraz jest w okolicy końcówki setki, aż 50 miejsc do przodu. No ja jestem całym sercem za Hubim, nie tylko dlatego, że jest Polakiem, ale to po prostu fajny chłopak i bardzo zdolny tenisista. No ja myślę, że ten jego też potężny serwis, tu nie można mu tego odbierać. Na tej trawie będzie po prostu funkcjonował, tego mu życzę i wierzę, że będzie okej. Okay. Natomiast czy stawiałbym Huberta w roli faworyta do zgarnięcia tytułu?
0: Nie, raczej nie.
1: Natomiast jeśli patrzymy na to, kto pozostał w tej męskiej drabince, no to tu nie ma jakichś większych zaskoczeń. Oczywiście no nie licząc tego wielkiego nieobecnego, czyli Carlitosa Alcaraza. Mamy Sinera, mamy Dziokowicza, mamy Zwierewa, mamy Fritza, no też Hurkacza, on jest wymieniany wśród faworytów. Natomiast jeśli zapytałbyś mnie, zapytaj mnie.
0: No zapytam cię, tylko powiedz mi, o co mam cię zapytać. Czy jesz truskawki?
1: Kto wygra?
0: Kto wygra? Słucham.
1: Ja jednak jestem za tym, że to Nowak Dziokowicz zgarnie.
0: No ja bym bardzo chciał. No to przecież jeśli Nowak Dziokowicz sięgnąłby po ten najwyższy laur, po zwycięstwo w Wimbledonie, to on by się zrównał z Rogerem Federerem, który ma 8 zwycięstw na koncie. Nowak ma ich 7 i to byłoby właściwie takie piękne już domykanie kariery, no bo on już raczej bliżej końca. Już nie ma tej ery, kiedy to Nadal, Federer i Dziokowicz dominowali, pozostał już tylko Serb. Ja jestem całym sercem za Dziokowicz.
1: Obecnie mamy wielką dwójkę, nieobecny Alcaraz i Sinner. Ja też jestem całym sercem za Dziokowiczem. Zobaczymy, no pięknie byłoby dojść do takiej liczby. To będzie 25 tytułów wielkoszlemowych, bo teraz ma 24. Zobaczymy. Bardzo się cieszę, że nasz program jest właśnie w takich godzinach. Za tydzień o tej porze będziemy, mam nadzieję, komentować
0: cali na biało.
1: Na żywo, cali na biało, komentować to, co dzieje się na trawiastych kortach Wimbledonu.
0: A my was teraz zostawiamy z Red Hot Chili Peppers By The Way na naszej antenie. Za chwilę wracamy do was. To są 3 godziny sportu i rekreacji i o mundialu sobie trochę pogadamy, bo tam się ciekawe rzeczy też dzieją.

0: Za 4 dni miną równo 24 lata od wypuszczenia tego kawałka Red Hot Chili Peppers i By The Way, a tak swoją drogą to mundial trwa i tam naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy. No właśnie, Republika Zielonego Przylądka. Dziś obchodzone jest święto niepodległości. Michał, byłeś? Kojarzysz?
1: Jeszcze nie byłem.
0: Jeszcze nie byłeś, ale się wybierasz.
1: To kolejne miejsce, które obchodzi w okolicy początku lipca swoje święto niepodległości.
0: No tak, bo mieliśmy Stany Zjednoczone w tę sobotę. Tam na pewno świętują jeszcze żywiej dzisiaj po tym, co się właściwie dokonało na mundialu. Republika Zielonego Przylądka. 3 remisy w fazie grupowej z Hiszpanią, z Arabią Saudyjską i z Urugwajem. Później wszyscy skazywali ich, spisywali ich na straty z Argentyną, no bo przecież potężny Leo Messi. Okazało się co? Ano okazało się, że po dogrywce dopiero Argentyna wygrała 3-2 i tam jest taki jegomość Vozinha. Vozinha, 40-letni bramkarz. On tutaj śmigał, wiesz, Europa Środkowa, Trenczyn, Słowacja, grał tutaj niedaleko nas. Nawet Sławomir Peszko ostatnio mówił, że postarają się go ściągnąć do wieczystej Kraków. No byłoby super. I to jest człowiek, który jadąc na Mistrzostwa Świata miał gdzieś tak, no nie wiem, powyżej 40 tysięcy? 40 tysięcy obserwujących, 40 tysięcy, coś tam kilka. Teraz ma ich, zgaduj ile?
1: 150 tysięcy.
0: 26 milionów. To jest człowiek, który po prostu jeden z bohaterów tej reprezentacji. Tam jest jeszcze historia związana z jego mamą, która nie mogła z powodu problemów wizowych przylecieć do Stanów. Potem udało się ją ściągnąć. Piękne to były obrazki Vozinha, który świetnie spisywał się na tych mistrzostwach. Dlatego po to warto oglądać też takie mecze, bo to jest zawsze piękne, piękne święto i piękne historie.

0: Gdybyś ty miał wskazać jakąś jedną rzecz, która najbardziej zaskoczyła cię do tej pory, jeśli chodzi o mundial, no to to jest właśnie jakiś wyśrubowany wynik, jeśli chodzi o liczbę obserwatorów na social mediach, czy może to, że nie wiem, faworyci nie mają wcale tak łatwo, jak się zakładało, czy jakiś konkretny wynik cię wprawił
1: w osłupienie.
0: Właśnie
1: zaskoczyło mnie to, jak grają te drużyny, które były pretendentami do zwycięstwa, no bo na przykład takie Niemcy, które odpadają już w 1/16 finału z Paragwajem. Na przykład właśnie tutaj Brazylia, która męczyła się bardzo z Japonią, czy choćby Anglia, która przegrywała z Demokratyczną Republiką Konga. Ja jestem tą osobą, która zawsze kibicuje słabszym, mniejszym. Ty, nie wiem, jak w świecie tenisa, też kibicujesz raczej tym takim trochę mniej znanym tenisistom, czy masz jednak swojego ulubieńca, ulubienicę? Nie bardzo.
0: Absolutnie nie ma tu takiej reguły, to wszystko zależy od konkretnego meczu, od konkretnego turnieju. No, tu nie mogę powiedzieć, że zawsze kibicuję słabszym. Plus tenis jest tak zaskakującym sportem, jeśli chodzi o wyniki, że naprawdę tylko w niewielu przypadkach można powiedzieć w taki sposób bardzo klarowny, kto jest stuprocentowym faworytem danego spotkania.
1: No to wracając już do tematu piłkarskiego, do mundialu. Największy rozmach, mundial, który przejdzie na pewno do historii, bo to chodzi zarówno o te kadry wychodzące, wszyscy zawodnicy, którzy wychodzą podczas rozpoczęcia takiego spotkania, przed rozpoczęciem właściwie spotkania, odśpiewują hymn, wielkie flagi, wielkie stadiony, no jak Ameryka, to wszystko musi być wielkie. Dziś naprawdę bardzo ciekawe spotkanie o 22:00, starcie w 1/8 finału Brazylia kontra Norwegia. Ja tak jestem trochę rozbity, bo zawsze kibicowałem Canarinhos, 5 razy sięgali po Mistrzostwo Świata. Jeśli by odpadli teraz, to będzie ich najsłabszy występ od 36 lat, a Norwegowie z kolei wracają na mundial po 28 latach przerwy, więc jeśli by wygrali z Brazylią, to osiągną najlepszy wynik w historii. Jeszcze taka ciekawostka mundialowa, bowiem Simpsonowie. Oglądałeś?
0: Mm-mm.
1: Nie oglądałeś. Ja tak średnio.
0: Znam oczywiście format, wiem, o co chodzi, ale jakoś nigdy ten rodzaj humoru mnie nie
1: czy kreski.
0: Pociągnął. I kreski, i humoru mnie nie wciągnął.
1: Ale tam oni przewidywali dużo rzeczy,
0: wiele
1: prawda?
0: Rzeczy.
1: Jak choćby to, że pan Trump ma zostać prezydentem na przykład, ale też teraz teoria jest taka jedna, która robi furorę w mediach społecznościowych. Ktoś się dokopał do odcinka z 1997 roku i tam jest mecz piłki nożnej. Widzimy, że jest starcie o to, kto zostanie najlepszą drużyną na świecie. I tam mamy Meksyk i Portugalię, więc czy tak rzeczywiście będzie? Czy do finału awansuje Meksyk z Portugalią? O tym się przekonamy. DJ Blik, Dominika Płonka, teraz na naszej antenie.

0: Polską. U nas 3 godziny o wspinaniu, o Wimbledonie, o mundialu, o odporności psychicznej w sporcie, a teraz schodzimy trochę niżej i będąc stery łapki, będzie mokry nosek i będzie mardający ogon.
1: Obłąkiwanie, będzie lizanie, będą pieski. A propos zwierząt, ja ostatnio uratowałem ptaszka. Ostatnio uratowałem małe piskle. Jechałem przez całą Warszawę do warszawskiego ZOO, bowiem tam istnieje coś takiego jak ptasi azyl. No i tam pracują bardzo mili ludzie, którzy zajmują się takimi przybłędami, gdzieś tam zagubionymi właśnie ptaszkami. To wyglądało trochę jak taki paczkomat. Wkładasz w pudełku pisklaczka do takiej skrzynki, zamykasz drzwiczki i później przychodzą panie, które tego pisklaka biorą.
0: Na Mike Life Harder dostałbyś nagrodę Fafika, a ja ci przyznaję moją autorską nagrodę. Przyznaję ci order czwórki.
1: Order uśmiechu, bo my się cały czas tu uśmiechamy.
0: Ale ja o pieskach, ty o ptaszkach, a nasi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi. Przed nami premierowa...
1: Number one, numer raz. Już nie numer raz na fali, tylko numer raz będzie spadał na 4 łapy o psiaczkach. Będzie, już za chwilę usłyszycie jego głos, to po godzinie 18. No zwierzątka, zwierzątka, trzeba im pomagać, a numer raz to jest naprawdę człowiek z sercem nie z duszą na ramieniu, tylko z sercem na dłoni.
0: Bardzo jestem ciekaw, jakim on byłby psiakiem, gdyby był psiakiem. Co to by było? No na pewno to byłoby zwierzę z charakterem.
1: Bull terrier jakiś pewnie. Nie, no żartuję.
0: Bull terrier z charakterem. Musimy go o to zapytać.
1: Dziękujemy serdecznie wam za te 3 godziny.
0: Jędrzej Rosiewicz.
1: Michał Piwowarek, a za konsoletą Paweł Uworobiej. Słyszymy się za tydzień. Pa, pa.

Szybko i miło płynie czas na Antenie Czwórki. Już tylko 10 minut pozostało do godziny 18. Powolutku kończymy nasze 3 godziny sportu i rekreacji. Zachęcamy Was do tego, żeby zostać z Czwórką.

0: Autopromocja.
1: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Alison Rae i relacja z jej występu na Openerze. Przypomnimy kultową zurope U2 z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela Wu-Tang Clan. Na koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na Wasze telefony. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: No dzisiaj jest naprawdę ciepło, jeżeli słyszeliście to oddychanie głośne, to jest tutaj mój pomocniczy redaktor Filipek, który dzisiaj będzie ze mną prowadził audycję na cztery łapy, no bo jakby nie było, audycja na cztery łapy musi być z psami, ale o tym za chwilę, na razie temperatura bardzo przyjemna, ponad 20 stopni, no i słoneczko, pomimo tych chmur, powinno się pokazywać.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
1: Po reklamie.
7: Czwórka.
8: To słychać.
9: To słychać.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Ale odgłosy tam w tym dżinglu niesamowite. Zawsze jestem zaskoczony nowym odżinglowaniem, bo my po prostu tego nie słyszymy wcześniej i czasami dowiadujemy się prosto z audycji. No, myślę, że jest okej, ponieważ audycja na cztery łapy no będzie mówić o czterech łapach, głównie o czterech łapach. Myślę, że artyści, którzy będą pojawiać się w naszym studiu, będą przy okazji tylko i wyłącznie. No ale jako, że pies nie potrafi jeszcze mówić, to myślę, że ludzie, człowieki, artyści będą mówić za swoje psiaki, ale myślę, że psiaki też mają prawo głosu i tutaj Filipe, który dzisiaj nadzoruje audycję jako redaktor pomocniczy, w razie co, jakby mi się coś stało i na przykład bym stracił głos, no to Filipek myślę, że ten głos będzie dawał, chociaż ostatnio również ten głos stracił, ponieważ miał zabieg w szpitalu i podobno tak szczekał, że wszyscy mówili mi, że no jest rekordzistą, jeżeli chodzi o szczekanie, więc mogę być dumny chyba, że mój pies jest w czymś rekordzistą. No jest to szczekanie, więc niezbyt przyjemny odgłos. Szczególnie Filipka, który ma niestety ten głos taki dosyć mocno skrzykliwy i nadaje na wysokich częstotliwościach i naprawdę jeżeli szczeka dłużej niż 5 minut, to uszy więdną. No ale w audycji na cztery łapy mam nadzieję, że uszy wam nie zwiędną. Po pierwsze, że będziemy naprawdę poświęcać czas zwierzakom, a po drugie będzie dobra muza. No i dzisiaj naszkowałem różnorodne kawałki, ale na pewno trochę będzie też o kawałkach o psach, ponieważ raperzy no uwielbiają psy. Nie wszyscy oczywiście, ale byli tacy. Już jeden z nich nie żyje, DMX, który kochał swoje psiaki i dedykował im wiele utworów. No i dzisiaj oczywiście DMX się pojawi chyba w dwóch kawałkach, ale zanim pojawi się DMX, to myślę, że taki hymn wszystkich psiarzy, ale też hymn wszystkich facetów, ponieważ kto wypuścił psy, moi drodzy? Who let the dogs out? Jest to bardzo znany kawałek, pojawiający się w wielu filmach, w wielu komediach, chyba w Cats Vegas nawet ten film się, ten utwór się pojawił. No, ale mówi o faktycznie o tych psiakach, że ktoś się wypuścił i one po prostu szaleją. A są psy, które są spokojne, są psy, które naprawdę mają tej energii ponad stan i też jako właściciele, jako ludzie, nie lubię określenia w ogóle właściciel, bo psiaki to nie są naszymi niewolnikami w żadnym wypadku, są naszymi przyjaciółmi i no myślę, że każdy biorąc psa musi też przeliczać swoją energię, swój czas przede wszystkim na to, żeby psiaka posiadać. Myślę, że Filipka jeszcze dzisiaj zobaczycie. Filipek jest mały i on tak naprawdę jest psem podręcznym, kieszonkowym. Ja go naprawdę biorę na ręce i wchodzę z nim praktycznie wszędzie. Nawet tam, gdzie nie zawsze te psy lubią, ale ja stwierdzam, że zawsze mówię, jak ktoś mówi, proszę wyjść z psem.

0: A ja mówię, ale to nie jest mój pies. I wtedy jest zdziwienie, a co to jest? Ja mówię, to jest mój przyjaciel. I wtedy trochę miny zrzedną, ponieważ za bardzo nie ma co powiedzieć na to ktoś, kto tych psów bardzo nie lubi. Ja niestety, może stety, a niestety jestem tym człowiekiem, który bardzo mocno stara się wdrażać w życie, nawet niekoniecznie, jeżeli jest to w 100% legalne, w 100% oficjalne i są na to zgody. Ja po prostu uważam, że pies jest naprawdę wyjątkowym towarzyszem naszego życia i kto ma psa, miał psa, to myślę, że to samo może powiedzieć o tych stworzeniach, no bo są to chyba najcudowniejsze i najpiękniejsze stworzenia, które zostały stworzone, jeżeli chodzi o towarzyszy ludzi. Ale dobra, zaczynamy od hymnu Who Let The Dogs Out. Ten kawałek będzie się pojawiał w każdej audycji, no bo jakby nie było, jest on bardzo charakterystyczny i myślę, że ci, którzy go nie znają, bo pewnie tacy są, co jest niesamowite, to poznają, a ci, którzy znają, no to będą razem z nami śpiewać Who Let The Dogs Out. Uf. Jedziemy.
1: For $1,000,000,000, the question is, who let the dogs out?
2: Who let the dogs out? Who let

17 minut po godzinie 18, a ja przypominam, że słuchacie nowej audycji w naszej letniej ramówce Na Cztery Łapy, którą mam zaszczyt prowadzić ja. No, w sumie chyba sam nawet ją trochę wymyśliłem, więc ciężko by było, gdybym jej nie prowadził. Ale oczywiście pozdrowienia wielkie dla Patrycji Bronki, która też ten pomysł tak jakby razem żeśmy się skomunikowali, stwierdziliśmy, że to jest naprawdę fajna rzecz na wakacje. Tym bardziej, że na wakacje psy często są bardzo poszkodowane, ponieważ ludzie biorąc psa, nie zastanawiają się nad tym, a co będzie, jeśli będziemy chcieli na przykład całą rodziną wyjechać, a nie mamy gdzie tego psa zostawić, bo takie sytuacje też są. Ja jestem w takiej sytuacji troszeczkę, bo ja nie mam w ogóle rodziny. Jedyną rodzinę mam w Wiedniu i ciężko by było, żebym tam jadąc na wakacje zawoził psa do Wiednia. Myślę, że mój brat by go przyjął z otwartymi rękami, z otwartym serduszkiem. No i oczywiście mam znajomych, mam przyjaciół, którzy z chęcią zostaną z Filetem, ale pamiętajmy, że nie zawsze mamy taką możliwość i planujmy to, zanim będziemy chcieli mieć psa, bo oczywiście wydaje mi się, że idąc do schroniska też mamy takie przeświadczenie, że idziemy i oczywiście jeżeli my chcemy, to nam tego psa dadzą. Otóż tak już nie jest. Kiedyś tak było i prawo się trochę zmieniło, ponieważ ludzie brali te psy i często te psy znowu wracały do schronisk. Więc pamiętajmy o tym, żeby jednak jeżeli bierzemy psa, to całą odpowiedzialność bierzemy w 100% na siebie. Nie możemy winić psa za sytuacje, które na przykład pies stworzy, czyli nie wiem, pogryzie nam buty, pogryzie nam łóżko, pogryzie nam framugi, drzwi. Naprawdę pieski są tylko pieskami i pamiętajmy o tym, że biorąc psa ze schroniska, psa lękowego, psa, który przeżył jakieś traumy, musimy mieć z tyłu głowy to, że ten pies może nam coś w domu zniszczyć. Oczywiście nie musi, ale miejmy to na uwadze, a nie, że potem się okazuje, że proszę pana, pies mi zjadł drzwi, wygryzł mi łóżko, ja nie chcę takiego psa, po co mi taki pies? Otóż, moi drodzy, pies jest po to, żeby nam towarzyszyć, żeby poprawiać nam humor, ponieważ pies jest taką pigułką witamin, uważam.

w dużym, w małym stopniu tak naprawdę, bo pies nam dużo daje więcej niż dobre samopoczucie. On jest zawsze przy nas, kiedy my, kiedy nam jest smutno, kiedy my potrzebujemy jakiegoś wsparcia, pomocy, to pamiętajmy, że ten piesek zawsze jest. Ja teraz nawet jak mówię, no to widzę Fileta, jak się na mnie patrzy, po prostu leży na podłodze i się patrzy. I też no miał teraz ciężki czas, bo musiał przejść zabieg. Na szczęście wszystko wyszło dobrze i guzek, który ma na łapce, okazał się tylko i wyłącznie zwykłym takim kaszakiem, którego można wyciąć. No, ale pamiętajmy też, że wizyty u weterynarza, czy jak niektórzy mówią, u weterynarza, też kosztują sporo pieniędzy, więc no musimy pamiętać o tym, że idąc z psem nawet na takie badania kontrolne, no to wydamy na pewno z 500 zł, może trochę mniej, ale badania krwi, szczepienia, no to wszystko niestety kosztuje. To tak jakbyśmy mieli dziecko, oczywiście nie porównuję tego w 100%, ale myślę, że trochę tak jest. Posiadając dziecko, również musimy dbać o to dziecko. To dziecko samo, nie wiem, nie pójdzie się napić. No pies akurat pójdzie się sam napić, ale musi mieć wodę, więc musimy tą wodę dostarczyć. Natomiast jeżeli coś się stanie, to musimy się tym psem, tak jak naszym dzieckiem, zaopiekować. Dziecko jeszcze będzie mogło mówić, że go boli tutaj albo tutaj. Natomiast piesek nam tego nie powie. On liczy na to, że my mu w jakikolwiek sposób pomożemy i to my jesteśmy tymi przyjaciółmi, na których on może liczyć. Tak jak my możemy liczyć w wielu przypadkach na naszych czterolapnych przyjaciół. Także myślę, że poruszymy w tej audycji przeróżne wątki i te słabsze, jeżeli chodzi o posiadanie psa. To znaczy ja nie mówię, że w ogóle posiadanie psa jest słabe, tylko mówię o tych ewentualnych rzeczach, które mogą się przytrafić posiadając zwierzaka, ale będziemy też mówić na pewno o tych wszystkich dobrych rzeczach, o tym, że psy już mają coraz większe prawa i oczywiście zdarzają się w dalszym ciągu i nie będę się tutaj gryzł w język, barany, bo to są ludzkie barany, które po prostu uważają, że pies to jest jakiś podmiot zupełnie niewarty nawet spojrzenia, już nie mówiąc o tym, że musi mieć jedzenie albo wodę pitną, albo po prostu żyć bez łańcucha. Dlatego myślę, że te tematy i wiele innych będziemy poruszać w audycji na cztery łapy. Oczywiście będzie nam towarzyszyć muzyka związana z pieskami. Jak na razie to będzie Grand Puba, utwór 360, World Goes Around, oldschoolowy, fajny kawałek, a potem niech będzie Get Me Dog i DMX, a DMX bardzo kochał swoje psiaki. Ja o nim jeszcze powiem więcej, ponieważ on naprawdę no, był bardzo uczuciowy, jeżeli chodzi o swoich czworonożnych przyjaciół. Posłuchajcie.

0: Infected by Viper. Stand back. What's that? I thought you niggas was killing. Demented. The fuck you want me to do with this coward? Finish him. Ascend it.
1: DMX razem ze swoimi psiakami, no właśnie, DMX kocha zwierzaki. Myślę, że w niejednym utworze o tym mówił. Ale zanim jeszcze powiem o DMX-ie, to chciałem wam powiedzieć o paru rzeczach takich wyłapanych z internetu, ponieważ sprawdziłem sobie też, jakie sytuacje zdarzają się w Polsce, ale tak naprawdę nie tylko w Polsce, na całym świecie.

I wiadomo, że świat jest coraz bardziej otwarty i coraz bardziej jest dog-friendly. Ja to zauważyłem będąc we Włoszech wielokrotnie, ponieważ tam faktycznie z psami można wchodzić wszędzie, do supermarketów takich wielkopowierzchniowych. Są nawet specjalne wózki, które mają miejsce na psa. Można wchodzić do restauracji, można chodzić do przychodni, do aptek. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście u nas też zaczyna się to robić w miarę normalne. Fajnie, jakby to było jednak bardzo normalne, a nie po prostu w zależności od tego, kto ma jaki humor, albo czy ktoś akurat nie lubi zwierzaka, to będzie się tak zachowywał. Nie wiem, czy zauważyliście, na sklepach z takim zwierzaczkiem, bardzo znany, gdzie jest ich naprawdę dużo, często jest kartka, że nie można wchodzić z psami. I ja, szczerze mówiąc, w ogóle na to nie zwracam uwagi. Ja po prostu wchodzę z tym psem. Sklep pod moim blokiem jest bardzo psiolubny i tam wszyscy kochają Filipka. Jak Filipek przychodzi, to wiadomo, że jest głaskany i tak dalej. Na Wilanowie w takim sklepie również jest pani, która daje smaczki. Pani Magda, bardzo pozdrawiamy panią Magdę, która daje smaczki, więc pies jak tylko wchodzi, on od razu biegnie za ladę, żeby dostać smaczek. No jest to słodkie i moim zdaniem tak powinno być, bo psy nie robią nikomu nic złego, a najlepsze i najdziwniejsze jest dla mnie stwierdzenie, że nie może wejść pies, bo on zabrudzi. I teraz pytanie nachodzi, ale co zabrudzi? Czy przypuszczam, że w świadomości wielu osób takich na przykład, i tutaj w żadnym wypadku nie mam nic do wykonywanej pracy, ale często niestety tak jest, że panowie ochroniarzowie, którzy no, piastują to stanowisko, często czują się bardzo ważni również w tym w piastowaniu. Oczywiście na ich głowach spoczywa bezpieczeństwo budynku i tak dalej, ale często jest to podyktowane zwykłą niechęcią do drugiego człowieka, bądź też do zwierząt. I ja parę razy miałem taką sytuację, ja po prostu no, totalnie to udałem, że tego nie słyszę. Po prostu wszedłem z moim psem na górę. Pamiętam, był taki upał potężny. Ja jeszcze miałem Marysię, nie wiem, może Marysię pamiętacie, ponieważ ona chyba zraz ze mną tutaj była. No, wszedłem z nią do budynku jak zawsze i siedziała taka młoda dziewczyna. Młoda dziewczyna, która w ogóle nie powinna mieć takiego problemu. No, ale ta młoda dziewczyna, i tutaj też nie chcę generalizować, ale zapewne pochodziła z małej miejscowości, czy też ze wsi. No, dzisiaj mamy bardzo dużo informacji o tym, jak fundacje, między innymi DIOS, wchodzi na takie gospodarstwa i ratuje te psy. Często jest goniony, często jest opluwany, często jest bity, często jest wyzywany, a jednak oni w dalszym ciągu to robią i chwała im za to, ponieważ myślę, że robią niesamowitą robotę, a ci wszyscy, którzy teraz nagle, no a ile oni dla siebie pieniędzy biorą? Niech biorą jak najwięcej tych pieniędzy. Moi drodzy, oni pomagają naprawdę zwierzakom i jak oni z czegoś żyją, a żyją z tego, to niech z tego żyją. A lwia część tego wszystkiego, co zarabiają, i tak przekazują zwierzakom, no więc chyba to jest najważniejsze, a nie to trochę jak z Urkiem Owsiakiem jest. Chłop robi naprawdę dobrą robotę od wielu lat, a jednak jest łapany za te wszystkie sytuacje, w których no, zarabia pieniądze. No oczywiście, że zarabia pieniądze, no bo robi dobrą robotę od tylu lat, więc koncentrujmy się na tym, że większość tych pieniędzy idzie naprawdę na pomoc dla zwierząt, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, że ktoś na tym zarabia, niech zarabia. Jak robi coś takiego, to niech zarabia i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Dobrze, posłuchajmy drugiego utworu DMX-a. Tym razem będzie to For My Dogs, czyli żeby psy cały czas były z nami w audycji. A potem najnowszy kawałek od Beyoncé, moi drodzy, Morning Dew, Dong w nawiasie. No a potem wracamy oczywiście z muzą i z psiakami.

0: Córka. To słychać.
1: To słychać.

Beyoncé ze swoim najnowszym utworem Morning Dew. Bardzo ładna piosenka, bardzo ładna. Myślę, że pieskom się również podoba. A często się też zastanawiamy, jak to jest, jak nasz pies zostaje sam w domu. Niektórzy montują kamery, niektórzy specjalne podsłuchy. No, ja kiedyś również skusiłem się na taką opcję, czyli zostawiłem włączoną kamerkę GoPro na cały dzień, jak mnie nie było w domu. No i potem, jak wróciłem, mam ten filmik gdzieś do dzisiaj, patrzyłem, jak mój piesek się zachowuje. I powiem wam, że nic specjalnego tam nie było. Nie chodził, nie zaglądał w szafki, po szafkach, nie szperał w lodówce, nie robił jakichś dziwnych, nielegalnych rzeczy. Po prostu się nudził i myślę, że dla psa ta nuda jest chyba najgorsza, jak zostaje sam w domu, bo nie ma się do kogo przytulić, nie ma kto go pogłaskać. Dlatego ja w ogóle od paru dobrych lat wychodzę z założenia, że trzeba posiadać dwa psy, bo dwa psy razem mieszkające zawsze mają siebie i to jest też bardzo ważne. Mogą to być dwa małe pieski, umówmy się, nie muszą to być dwa dogi argentyńskie albo dwa labradory. Mogą to być dwa malutkie pieseczki, które będą się razem wspierały i które będą dla siebie funkcjonować. Bo często niestety pracujemy i zostawiamy psa na 8-10 godzin. I oczywiście ja też zdarzało mi się parę razy zostawić Filipa na tak długo. Mogę go zabierać do pracy, więc jest to duży plus, ale faktycznie zdarza się tak, że ten pies zostaje sam w domu. Wiem, że chyba w Szwecji jest takie prawo, w Szwajcarii, przepraszam, że tam sąsiad ma prawo donieść na ciebie, jeżeli pies siedzi więcej chyba niż 2 czy 3 godziny sam w domu, to sąsiad ma nawet obowiązek zawiadomić specjalne władze, które może tak jak z zamknięciem w samochodzie, przyjadą i wybiją szybę w domu. Może aż do takich nie dojdzie, ale na pewno właściciel jest poinformowany i na pewno właściciel musi się pojawić w domu, żeby się tym psem zająć. I to jest moim zdaniem bardzo dobre prawo, trochę surowe oczywiście, bo nie zawsze mamy co zrobić, no ale jeżeli mamy takie prawo nad głową, to wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie to jest życie, to jest stworzenie, które potrzebuje naszej opieki i naszego głaskania tak naprawdę. Filipek się na mnie patrzy spokojnie całkiem, uspokoił się, ale przed chwilą była tutaj walka z odkurzaczem, bo pani odkurzała, więc jak każdy pies chyba filet nie lubi odkurzacza. Dobrze, ale ja sobie sprawdziłem, bo tutaj parę informacji a propos psiaków. Jeden temat, to tutaj dowiedziałem się przed chwilą od mojej wydawczyni Renatki i sobie to sprawdziłem. Faktycznie sytuacja miała miejsce w Kołobrzegu, ponieważ 42-letnia kobieta wsiadła do autobusu z psem rasy Chihuahua bez kagańca. No to jest koniec świata, moi drodzy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś Chihuahuę, ale Chihuahua bez kagańca wygląda bardzo groźnie. Jest to bardzo groźny pies, który może rzucić się do gardła i po prostu od razu kill him. To w formie tak żartu oczywiście. Kierowca wezwał policję po awanturze i szarpaninie. Kobieta została skuta kajdankami i osadzona w izbie zatrzymań. Zarzuty do

dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i znieważenia policjanta. Powiem wam, że gdybym ja był w takiej sytuacji, myślę, że nie dostałbym, bo tutaj ta pani dostała jakąś karę, chyba 20 tam parę dni, czy coś takiego. No ja myślę, że za 2 lata to bym wyjął jak nic, bo ja bym po prostu go spoliczkował, tego policjanta, i jakby mi wyrywał mojego psa. No nie

Po prostu jest życie skonstruowane. Crystal w remiksie X True God, a potem Ace Steak i Ezoteriki. To jest w ogóle artysta, który nagrał cały album poświęcony swojemu pieskowi.

0: took Ace. What up, Indy? Yo, you missed a good show last night, man. Saw Ace.
1: I love that guy. He's just a pain in the ass.
0: There you go, hating again. Let's stay positive, try to make a banging record. What do we need?
2: Autopromocja.
3: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
5: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie. Czwórka. To słychać.
14: To słychać. Get your ice cream, not ice tea, not ice cube, ice cream. Bangs, half bangs, QPs, zippers, whatever you need. Hard, soft, get your ice cream, Peruvian ice cream.

0: Dochodzi godzina 19.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, ja tutaj siedzę w studio, nie wiem co się dzieje na zewnątrz, a na zewnątrz burza i opady deszczu, 17 stopni Celsjusza tylko. No i ta burza, która przyszła przed Warszawą, była dosyć sroga, ponieważ i grzmiało i błyskało. No deszcz jeszcze może występować i już rzucam oko na mapę Polski i patrzę, gdzie jest najładniej w tym momencie. No i to najładniej jest w Gdańsku, w Koszalinie, w Szczecinie, tam jest 19, 18, 20 stopni. Na zachodzie również ładnie i w miarę ciepło, 23, 22, 21. stopni, tam słońce za chmurą, no i na południu już tutaj widzę południe, wschód i centrum skąpane w deszczu i faktycznie te burze mogą się tutaj zdarzać. Niestety, ale to piękna wakacyjna burza letnia, więc deszcz jest naprawdę bardzo ciepły i nie trzeba się go tak specjalnie bać.
1: Autopromocja.
2: W najbliższą niedzielę w paśmie muzycznym fenomen Alison Rey i relacje z jej występem.

0: przypomnimy kultową zurobę YouTube z okazji 32. rocznicy premiery, a także poświętujemy urodziny Roberta Dixa, współzałożyciela Wu-Tang Clan. Na koniec fragment koncertu zespołu Stany Pośrednie, laureata konkursu Będzie Głośno. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne od 20 do 23. Liczę na Wasze telefony. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowi.
1: Po reklamie.
7: Czwórka.
8: To słychać.
7: To słychać.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: A na zegarach 5 minut po godzinie 19 jest niedziela, przypomnę, żeby wam się nie pomyliło na przykład, że jest wtorek, bo już we wtorki się z wami nie słyszę. Przypominam, że wakacyjna ramówka rządzi się swoimi prawami, no i tutaj mamy audycję dzisiejszą od 18 do 20 na 4 łapy. No i jutro was zapraszam oczywiście na moją audycję autorską od 21 do 23, numer raz na fali, w której dużo muzyki dobrej, ale też będą pojawiać się specjalni goście. Wiadomo, że są wakacje, też wielu artystów wyjeżdża, więc nie mają czasu na przychodzenie do mnie do radia, ale i tak na szczęście przez tyle lat pracy tutaj i przez wiele znajomości wypracowałem sobie też taki system, że naprawdę mi mało kto odmawia, bo zawsze to jest jakiś powód do spotkania i porozmawiania, jak się z kimś nie widzimy sporo czasu. Także myślę, że w tych audycjach pieskowych też będą fajni goście. Zapraszam was serdecznie do obserwowania, do słuchania, do komentowania, do dzwonienia, jeżeli będziecie mieli jakiś fajny, ciekawy, ciekawą historię o pieskach, albo ciekawą swoją historię, albo czyjąś. Również zapraszam was do korzystania z telefonu. Możecie dryndać do nas na 2 6452100, bo myślę, że tutaj akurat ten ludzki czynnik jest bardzo ważny i wasze historie, wasze tematy również będą bardzo atrakcyjne. No już nie mówiąc o gościach, którzy również mam nadzieję, że będą dla was ważni i wyciągniecie coś z tych rozmów, no i będziecie mogli potem wprowadzać to w życie, bo myślę, że na pewno trochę mądrych rzeczy pogadamy. Znalazłem jeszcze informację a propos DMX-ie, że wcale taki święty nie był, ponieważ jest wrzucone zdjęcie X-a niejakiego, czyli jeden z wielu psów DMX-a. Niestety X został wykorzystany jako pies do walk na pożarcie i miał spiłowane zęby, więc nie mógł się bronić, ale udało się wziąć kilka X-a kilka lat temu i od tego czasu jest kochany i otoczony opieką. Czyli również w tej miłości czasami są takie zachowania niezbyt fajne, a DMX był trochę szalonym raperem i był trochę szalonym człowiekiem. No i to uważam, że to bardzo słabe. W ogóle nie powinno się takich rzeczy robić, bo pieski same w sobie są bardzo dobrymi zwierzętami. Pamiętajmy, że one nie są w ogóle zepsute przez życie. No, znaczy przez życie mogą być zepsute, ale jak się rodzą, tak jak człowiek, nie jest tak naprawdę niczym skażony i tak naprawdę zależy to od nas, czyli od ludzi dorosłych, od ludzi, którzy opiekują się dziećmi czy też psiakami, żeby w to stworzenie tchnąć tyle miłości, żeby ten pies faktycznie przede wszystkim czuł się kochany, a po drugie bezpiecznie, żeby bezpiecznie mógł oddawać to uczucie. A obiecuję wam, że to jest najlepsza rzecz, jaką można dostać, jeżeli chodzi o miłość, o uczucia. Od żadnego człowieka nie dostaniemy takiego uczucia, jak dostajemy od własnych piesków, bo to jest zupełnie niezależne od niczego. Wiadomo, że dajemy jeść, że dajemy spać, że wychodzimy na spacer i one nas za to bardzo kochają, ale kochają nas przede wszystkim za to, że jesteśmy z nimi. I na przykład, nie wiem, porzucając takiego psa, przywiązując w lesie, takich ludzi bym niestety również przywiązywał w lesie i zostawiał ich po prostu na parę dni, żeby zobaczyli, co to znaczy być bez wody, być bez jedzenia i być wystraszonym w ciemnym miejscu, gdzie są dzikie zwierzęta i tak dalej. Także jeżeli ktoś ma zamiar to zrobić, to niech się głęboko nad tym zastanowi. Ja was widzę, moi drodzy, ja was widzę i będę was obserwował teraz i będę wypatrywał takie sytuacje i będę je na pewno nagłaśniał, ponieważ już parę razy takie rzeczy przydarzało mi się zrobić, więc nie będę się tutaj wcale szczypał, żeby wziąć telefon w rękę i na przykład coś nagrać i potem, żeby o tym opowiedzieć tutaj w czwórce, jako że mam taką możliwość, a ja będę zawsze stał w obronie słabszych, no w tym zwierząt, bo jednak te zwierzątka nie mogą same się za bardzo bronić, bo zęby mają po to, żeby jeść, żeby przegryzać, ale nie po to, żeby walczyć, ani tym bardziej, żeby zagryzać, nie wiem, inne pieski albo ludzi. To w ogóle nie o to chodzi. To my, ludzie, powodujemy, że te psy po prostu potem są złe, mogą być złe i mogą być po prostu pokierowane przez nas w tą złą stronę. Dobrze, a my przechodzimy do T-Paina, ponieważ T-Pain również

nagrał utwór dla swojego psiaka, nazywa się It's My Dog Birthday i to są fajne, fajne rzeczy, że nagrywamy utwory dla swoich kochanych psiaków. No i T-Pain nagrał bardzo ładnie na autotunie taki utwór, a potem będzie totalna klasyka, czyli Snoop Dogg, Doggy Dogg World, hymn moim zdaniem dla wszystkich przelubnych ludzi, ale też dla wszystkich fanów Snoop Doggy Dogga.

Na cztery łapy audycja od 18 do 20 w każdą niedzielę przez wakacje. No i tak się zastanawiam, czy, bo ten ostatni odos taki lwi, czy znalazłbym gościa, który przyszedł tutaj z lwem na przykład, albo z tygrysem. Myślę, że nie byłoby to zbyt rozsądne i bezpieczne, ale zapewne Mike Tyson. O, czyli dzwonimy do Mike'a w takim razie. Mike Tyson z chęcią by wszedł, myślę, że nie miałby z tym najmniejszego problemu. Ale faktycznie mamy te zwierzęta, czasami jak mamy dużo pieniędzy, chcemy mieć zwierzęta, których nikt nie ma i tak naprawdę no, przeróżne bogacze mają pomysły. No Mike Tyson był znany z tego właśnie, że miał te lwy czy też tygrysy, natomiast są artyści, którzy również takie zwierzęta posiadają. Czasami wydaje mi się, że to jest trochę przesada, chociaż z drugiej strony jak bierzemy takiego małego kociaka. Dużo jest filmików w internecie, pewnie widzieliście niejednokrotnie, że ludzie są w stanie zaprzyjaźnić się z takim drapieżnym kotem i faktycznie te koty mają dużo miłości do takiego człowieka, ale ja też zastanawiam się, czy nie ma tutaj żadnej takiej granicy, która, no bo umówmy się, to dzikie zwierzę jest, nawet nasz ukochany pies czy kot czasami kieruje się instynktami swoimi własnymi i nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja zawsze powtarzam, pomimo, że naprawdę bardzo kocham zwierzaki, bardzo kocham psiaki, to zawsze powtarzam, że to, trzeba pamiętać, że to jest tylko zwierzę, że te zwierzę jest obciążone tym pierwotnymi instynktami, które gdzieś tam zostają w dalszym ciągu w głowie takiego psiaka. Może takie kundelki albo małe psy typu chihuahua, typu yorki, pomeraniany, może nie mają aż tak...

wbudowanych w sobie tych receptorów agresywnych, ale no myślę, że takie duże psy, które kupujemy, żeby na przykład trochę się mniej bać wychodząc na spacer, owczarek niemiecki, pitbull terrier, czy no te gatunki tych ras groźnych, które kojarzą się oczywiście z tymi gatunkami, które mogą spowodować jakąś krzywdę, jeżeli chodzi o człowieka. Kiedyś były dobermany, kiedyś były rottweilery i te psy oczywiście też są, tylko nie są już tak bardzo popularne. Jak byłem mały, pamiętam, że no mój kumpel z podstawówki miał rottweilera, Juby, pozdrawiam cię Juby bardzo serdecznie, życzę ci dużo zdrówka. Juby właśnie przechodzi trzecią chemię i trzymam za niego kciuki, żeby to wszystko się udało, bo to już trwa trochę czasu, ale dużo siły Marcinku ci życzę. I on miał rottweilera, nazywał się Krąg w ogóle, ostatnio przypomniał mi o tym, jak byliśmy go odwiedzić. A drugi mój przyjaciel z podstawówki, Kubuś Perzyna, miał dobermankę, która była przełagodnym psem. To był po prostu przekochany pies, a dobermany często nam się kojarzą z filmami z lat... z filmami, które osadzone są w czasach wojny, II wojny światowej, i tam oczywiście hitlerowcy zazwyczaj z dobermanami albo z owczarkami niemieckimi się przechadzali i to były takie psy określane mianem właśnie takich złych do pilnowania ludzi. A tak naprawdę, jak już to mówiłem niejednokrotnie, to my tym psom dajemy przeróżne możliwości i dajemy im opcję taką, że mogą być groźne, żeby nas broniły, a mi się wydaje, że nawet nie ucząc psa obrony naszej, to pies sam z siebie będzie nas bronił, bo jeżeli ktoś na nas podnosi rękę, no to wtedy trzeba bronić. Nawet Filipe, który jest takim małym, słodkim, kochanym kundelkiem, on, jak ktoś się do mnie przytula, on od razu jest bardzo aktywny, od razu szczeka, bo on się boi po prostu, że ktoś mi pewnie zrobi krzywdę. Więc jest to naturalne, nie trzeba tych psów specjalnie tam uczyć tej agresji. I znowu się zagadałem, dlatego gramy utwór Sticky Fingers, My Dogs in My Guns, czyli moje psy to moje spluwy, a potem Aesop Rock i Dog at the Door. Posłuchajcie tych dwóch utworów. A jeszcze wcześniej Snoop Dogg. Dobrze, Paweł tutaj mnie... tak, Light to You. I to jest nowy kawałek od Snoop Dogga, więc posłuchajmy Snoop Dogga, a potem posłuchajmy Sticky Fingersa dla swojego psiaka.

Hans. No właśnie, często ten pies faktycznie nam towarzyszy, żeby nas bronić, żeby być naszą bronią. Oczywiście no, nie jest to fajne, jak wykorzystujemy to w jakimś niefajnym celu, ale oczywiście chodząc na przykład wieczorem na spacer z psem, jak mamy takiego dużego psa, no to się praktycznie nigdy nie boimy, bo nigdy nas nie podejdzie. Z takim małym wariatem jak ja mam, też za bardzo nikt nie podchodzi, bo będzie szczekania i będzie dużo hałasu, więc myślę, że czy mały, czy duży, to zawsze jest to jakaś taka nasza ochrona. Poszperałem sobie, moi drodzy, trochę w internecie a propos ciekawostek o psiakach, bo przeglądając często Instagrama, TikToka, napotykamy na filmiki, w których psy ratują życie. To jest w ogóle dla mnie niesamowite i zastanawiam się, no bo teraz mamy erę AI, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale te filmiki pojawiały się jeszcze przed erą AI, więc myślę, że to jest po prostu, tym bardziej zazwyczaj jest to z kamer przemysłowych, sfilmowane przypad. No dobra, nieważne, bo to też mogą być fejki, ale znalazłem parę informacji w internecie a propos bohaterskich psów. No jednym z takich bohaterów jest, moi drodzy, szczeniak, który uratował 5-letniego chłopca przed uzbrojonym napastnikiem. A propos obrony, w brytyjskim Brington 6-miesięczny pies o imieniu Mars odwrócił uwagę mężczyzny z nożem. Ojciec zdążył uciec z 5-letnim synem do restauracji, a później powiedział, że to właśnie pies uratował im życie. Mars wyszedł z całej sytuacji bez poważnych obrażeń. No właśnie, pamiętajmy, że psy to robią nie oczekując niczego. One po prostu to robią, bo tak mają w głowie wpojone, że trzeba bronić człowieka przed niebezpieczeństwem. Zaginiona suczka odnalazła się na mundialowej fecie, moi drodzy. Suczka La Gorda zaginęła na miesiąc. Jej właściciel szukał jej wszędzie, aż ktoś rozpoznał ją na transmisji z ulicznego świętowania zwycięstwa reprezentacji Meksyku na mundialu. Okazało się, że pies świetnie bawił się z kibicami kilka kilometrów od domu. No właśnie, i to jest niesamowite, że pieski też potrafią pójść za kimś obcym, jeżeli ktoś ma dobre intencje i po prostu świetnie się bawić. Są też psy, które oglądają mundial. Pozdrawiam z tego miejsca Cekina. Cekin, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cekin siedzi i ogląda mecze normalnie, sumiennie. Jak piłka gdzieś wyleci daleko, to Cekin podrywa się, podbiega do telewizora i po prostu zaczyna szczekać, na przykład jak się nie zgadza z decyzją sędziego. No to jest chłopak, który naprawdę zna się na piłce nożnej. Fileta zupełnie nie interesuje piłka nożna. On to bardziej takie sporty jak bóle, jak podchody na przykład, ale piłka nożna nie do końca. Kolejna sytuacja, tym razem ze stanu Nowy Jork. Apollo, pies, który wrócił do domu po 2 miesiącach i pokonaniu ponad 1600 kilometrów. 13-letni Shih Tzu Apollo zaginął na Florydzie, odnalazł się dopiero w schronisku na Long Island w stanie Nowy Jork. Dzięki mikrochipowi udało się odnaleźć właścicieli i doszło do wzruszającego spotkania. Już sobie wyobrażam, jak to spotkanie musiało wyglądać. Łzy z każdej strony. Zarówno pies pewnie płakał, jak i właściciela. Pies następny. Pies odmówił odejścia od zamarzniętego potoku. Bernardyn górski Bunsen podczas spaceru uparcie stał w jednym miejscu i nie reagował na wołanie właścicieli. Okazało się, że wyczuł wycieńczonego psa leżącego w śniegu. Dzięki jego zachowaniu zwierzę zostało odnalezione i uratowane. Czyli psy nie tylko pomagają ludziom, ale pomagają też swoim towarzyszom, swoim psim kolegom. No bo jednak fajnie jest mieć takich kolegów po fachu troszeczkę, wykonując ten psi obowiązek, jakim jest po prostu bycie z człowiekiem. Kolejny kawałek Aesop Rock, moi drodzy, Dog at the Door, a potem będzie B.O.B., czyli Big Ollie, Blood, Tonio Armani, Lil Jon, Ying Yang Twins. Takie zestawienie prześwietne.

na cztery łapy, ja nazywam się Numeras, no i spędzę z wami jeszcze 20 minut do godziny 20, ponieważ od 18 do 20 w każdą niedzielę audycja będzie polegała na tym, że będziemy mówić dużo o zwierzątkach, będą goście, będą celebryci, ale też myślę, że nie tylko, ponieważ będę się starał też pozapraszać ludzi, którzy są związani ze światem psów, którzy mają coś do powiedzenia więcej niż tylko, że kocham swojego psiaka, ale też faktycznie czasami jak zrozumieć psa, jak do niego podejść, uczą cierpliwości, bo myślę, że cierpliwość jest tutaj bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o nawet wzięcie takiego psa ze schroniska po traumach, z którym czasami ciężko jest współpracować i ludzie się też niecierpliwią, poddają się, bo myśleli, że to będzie krócej trwało, a czasami jest to bardzo długi proces. Ja pamiętam Marysię, którą wziąłem ze schroniska, przez mniej więcej ponad pół roku Marysia w ogóle do mnie nie podchodziła, żeby się ze mną przywitać. Jak wracałem do domu, ona nawet nie wstawała z posłanka. Dopiero po jakimś czasie, gdzie zobaczyła, że ja jej nie robię krzywdy, że ja na nią nie krzyczę, że ona do mnie przychodzi. Nawet jak przypadkowo się gdzieś załatwiła, ja w ogóle za to nie krzyczę ani na Fileta, ani krzyczę na Marysię. Zdarza się, posłuchajcie, zdarza się. Chyba, że jest to problem jakiś neurologiczny i wtedy fajnie by było gdzieś tam zasięgnąć porady behawiorysty, kogoś, kto się na tym zna, bo wszystkiego można się nauczyć i taki pies

który czasami nie wygląda na super mądrego może, to umówmy się, też ma tą swoją mądrość i naprawdę poświęcając czas, poświęcając no, jakąś wiedzę, czyjąś nawet, możemy pomóc pieskowi, żeby on się naprawdę czuł w naszym towarzystwie dobrze i nie zwalamy tego nigdy na psa. To nie jest nigdy wina psa. Pamiętajmy, że on miał wcześniej jakieś przeżycia. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, nie jesteśmy w stanie tego odczytać, a powinno być, powinna być taka możliwość, że pies faktycznie ma wbudowany taki no, nadajnik, który można zobaczyć, co temu psu w życiu się działo. Ponoć japońscy naukowcy wymyślili już translator dla psów. Już te translatory są takie niby, że możemy z tym piesem się porozumiewać. Są specjalne gry, takie na zasadzie wciskania przycisków, jak pies jest głodny, chce iść na spacer. No myślę, że to też jest niesamowite, bo te pieski faktycznie to kumają. Natomiast jeżeli wymyślą taki translator, że faktycznie będzie można pogadać z psem, jestem ciekaw, co to wtedy będzie. Co ten pies będzie do nas mówił? Czy to będą krótkie hasła, na dwór, jeść, siku, kupa i tak dalej, czy będziemy mogli z nim konwersować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy nie wiem, czy... ja mam jeszcze dowcip o psie, ale to ten dowcip powiem w ostatnim wejściu. Dowcip zaczerpnięty od Rutkowskiego, naszego kabareciarza, komika, niesamowitego. Zawsze uwielbiam jego dowcipy, bo są takie no, mocno inteligentne, czasami nie takie wybuchowe, ale jednak do pomyślenia. I ten dowcip taki jest. Zapamiętałem, bo w ogóle nie pamiętam dowcipów w ogóle. Natomiast ten jest o psach, więc wyjątkowo zapamiętałem. Jeden kawałek, Pawle, teraz puszczamy, czy dwa i potem jeszcze dwa. Czyli dwa utwory, a ja się z wami jeszcze za chwilę pożegnam, ale na razie zostańcie z nami.

0: 13 minut do godziny 20 powoli audycja, pierwsza audycja wakacyjna na cztery łapy dobiega końca, no ale zaczyna się kolejna audycja wakacyjna, czyli pasmo muzyczne, no i z tej okazji Damian Sikorski już w naszym studiu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór i nie tylko ja, bo ja tam cały czas zerkam na Filipka, którego tak uwielbiam, tęskno mi za moim pieskiem, więc jak wiesz, widzę tylko jakiegoś psiaka, to
0: no wiem,
1: dopadam, głaszczę i w ostatnich dniach też tak miałem, podróżując trochę po Polsce, będąc w trasie koncertowej, gdzie pojawiły się psiaki, to mogę?
0: No ale tak, to też ważne, że pytasz, wiesz, bo często ludzie nie pytają i ja no w ogóle też nie mam z tym problemu, ale jednak nie wiem, czy jesteśmy z dzieckiem i chcemy pogłaskać psa, to warto się zapytać właściciela.
1: No,
0: jednak,
1: może pies się wystraszyć i tak może dalej, się wystraszyć, bywają różni.
0: Może być turbo łagodna, nagle może się wystraszyć, te instynkty, o którym też dzisiaj mówiłem, że jednak no, nie do końca jesteśmy w stanie wyciągnąć instynktów z tych naturalnych.
1: Ale Filipek do mnie sam wystartował, więc wiedziałem, że chciał.
0: Ale wystartował z przyjaźnią.
1: Z przyjaźnią, tak. Dobrze. Głaszcz mnie.
0: Mam na koniec szybki dowcip. Znaczy nie taki szybki. Facet znajduje ogłoszenie w gazecie, że ktoś wystawia za 50 zł gadającego psa. Więc mówi, dobra, no od razu gadający pies za 5 dych, mówi, jadę. No i pojechał do gościa i spotyka się na posesji, no i mówi, no słyszałem, że ma pan tego gadającego psa. On mówi, no tak, ale to ja nie będę nic mówił, niech sam pies powie. No i pies zaczyna mówić o tym, gdzie służył, że kiedyś służył w policji, potem służył w jednostkach specjalnych, potem był psem ratownikiem, potem był psem towarzyszącym i ten chłop tak słucha i mówi do tego właściciela, mówi, panie, no ale to przecież on gada, mówi, to jest tylko 5 dych. No bo kłamie, gnojek.
1: Świetne. To ja szybciutko powiem ode mnie dowcip, bo zaczynam audycję muzyczną. No wyobraź sobie, że jazzmani zagrali Sylwestra, przychodzi właściciel, mówi, panowie, świetnie zagraliście. Czy zagracie za rok? Oni, spoko, a możemy zostawić sprzęt? No.
0: Jazzmani są biedni. Jazzmani są biedni. Dobrze, zapraszamy was na pasmo muzyczne. Damian Sikorski już na stanowisku. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam was na jutro na godzinę 21. Audycja Numer Raz na Fali. Inny dzień, inna godzina. No, ale myślę, że zawartość
1: będzie. Ale ten sam numer.
0: Ale ten sam numer i zawartość też taka sama. Dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się czołem.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź

0: termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Georgia Smith pięknie podprowadziła nas do godziny 20. Tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Obecnie w Polsce pogoda jest dość zróżnicowana, ale dominuje chłodniejsze niż typowo lipcowe powietrze, lipcowa aura. W wielu regionach występuje duże zachmurzenie, miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, a także burze, a temperatury najczęściej wynoszą między 18 a 22 stopni Celsjusza, choć lokalnie podczas burz może być wyraźnie chłodniej. No a w najbliższych dniach prognozy wskazują na stopniową poprawę pogody. Pod koniec tygodnia w wielu miejscach kraju może ponownie zrobić się bardzo gorąco, nawet do 27 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i

0: Zajawka.
1: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
0: Jak sąsiad z sąsiadem.
1: Jak pies z kotem.
0: Jak smolarek z delemem.
1: Najciekawsi goście.
0: Tu u nas.
1: Od poniedziałku do czwartku.
0: 19:21.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Yeah.
2: Autopromocja.
3: Czwórka.
4: Czwórka.
3: To słychać.
4: To słychać. To słychać.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: We własnej osobie, tu Damian Sikorski, radiowa czwórka, 5 minut po godzinie 20. Jestem z wami do 23 przez najbliższe prawie 3 godziny. No i witam was piosenką The Cure, Friday in Love. W ogóle jestem fanem tej kompozycji. Nie dlatego wybrałem, że jest to bardzo popularna piosenka tego zespołu i chciałem błysnąć, bo hiciorek, tylko to jest naprawdę genialny numer, bardzo gitarowy i ma niezwykle ciekawe tempo grania na gitarze, ale najbardziej jestem fanem właśnie w tytułowym refrenie, jak chłopaki śpiewają na głosy i to mnie mega urzeka. Za nami Open Air, jeszcze kurz nie opadł po tym festiwalu, dlatego w pierwszej godzinie nie skupię się na formacji The Cure, bo wczoraj, z tego co wiem, w Przesterze było dużo o tej formacji i słusznie, nazwa idealna do grania rockowego, bardzo gitarowego, więc

dużo było The Cure, ale skupimy się na twórczości Addison Rae. Wybierałem ją jako artystkę do dzisiejszego programu jeszcze zanim wystąpiła w Gdyni. No, bez wątpienia jest to bardzo rozpoznawalna i mega ciekawa artystka. Zdania są podzielone po openerze, więc będę czekał też na wasze telefony, jak wam się podobał koncert Addison Rae, a w drugiej godzinie posłuchamy sobie albumu Zuropa zespołu U2, bo właśnie dziś, 5 lipca, obchodzimy 32. rocznicę powstania tego krążka, a w zasadzie płyty, która się ukazała. Fragmenty koncertów z Europy również będę dla was miał, a po 22 retransmisja koncertu zespołu Stany Pośrednie. Tymczasem również headliner minionego openera, formacja DXX, I Dare You, a następnie będzie Zara Larsson, która również cieszyła się ogromnym powodzeniem na openerze.

Midnight Sun i Zara Larsson w radiowej czwórce. W paśmie muzycznym jedna z headlinerek minionego już Openera 2026. Ja nie byłem, ja nie słyszałem, nie widziałem, więc trudno jest mi powiedzieć, jak wrażenia po tegorocznym Openerze, ale wy możecie się nimi podzielić, dzwoniąc do nas 22 645 21 00. Śledziłem co nieco w internecie, no i najczęściej podkreślany był koncert formacji The Cure, że najlepszy, najmocniejszy w historii, w ogóle najlepsza wizyta w Polsce. Podkreślano nawet to, że pogoda była kiepska, ale mimo wiatru i silnego deszczu, mimo trudnych warunków, publiczność nie opuszczała koncertu i znakomicie bawiła się na występie tego legendarnego zespołu. Często podkreślacie też w sieci, mnóstwo jest relacji naprawdę z Openera, że genialnym koncertem był występ Florence and the Machine, ale też Nicka Cave'a oczywiście, jego zespołu The Bad Seeds, że to były genialne występy, ale również mówicie o polskich artystach, jak chociażby o formacji Coles, o Maście, o Natalii Mujandze, których również dziś usłyszycie. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja do dzisiejszego zestawienia takiego openerowego wybrałem twórczość Addison Rae, o której sobie porozmawiam, ale najpierw posłuchajmy. Myślę, że od tego singla wszystko się zaczęło. Za sprawą na pewno Charli XCX, która wystąpiła na ficie To Die For.

Aquamarinia, Disenray w radiowej czwórce, w paśmie muzycznym 20 minut po 20. Najpiękniej się zgadza. Jeszcze jak chwilę poczekamy, 9 sekund, to będą 3 dwudziestki na naszych zegarach. Opinie fanów są bardzo wyraźnie podzielone, jeśli chodzi o koncert Disenray. Najbardziej zaskoczyły mnie opinie, że śpiewała z playbacku. To jest bardzo rażące i powoduje u mnie ciarki na plecach, ale nie byłam, więc nie widziałam, nie słyszałam. Nie wypowiadam się. Na pewno z tych filmików, które widziałem, to było znakomite show, choreografia, estetyka U2K, bardzo dopracowana wizualnie. No wiele elementów na tej scenie było takich, że ja już oczopląsu dostawałem. I chyba to, co zostanie zapamiętane też, to gra muzyków i też ludzi, którzy pojawiali się na scenie, bo z mocną ekipą przyjechała, więc są też takie opinie, że to był jeden z najlepszych koncertów 2026

tego roku. Kto był na Openerze i chce się podzielić swoimi opiniami, wrażeniami, zapraszam 22 645 2100, a my zostajemy z twórczością Addison Rae.

ale ten synthowy bas, pewnie Muga robi robotę w utworze Addison Rae, Fame is Gone. No, linia basu tam jest naprawdę dość ciekawa, bo przechodzi w takie półnuty, które raczej nie są powszechnie stosowane. Addison Rae w radiowej czwórce, pasmo muzyczne 28 minut po godzinie 20. Zachęcam was cały czas do tego, żebyście wypowiadali się na temat openera, a konkretnie na temat występu Addison Rae, bo publiczność z tego, co piszecie, z tego, co czytam, była bardzo zaangażowana, chociażby na Fame is Gone, ale też na utworze Diet Pepsi, na Aquamarine, który słyszeliśmy. Wielu fanów podkreślało też, że atmosfera przypominała bardziej koncert klubowej gwiazdy pop, a nie występ artystki, która jeszcze kilka lat temu była kojarzona głównie z TikTokiem. Ciekawe spostrzeżenie, naprawdę. Część osób była bardzo pozytywnie zaskoczona wokalem na żywo, ale też wiele osób pisze o playbacku. Ja myślę, że to jest trochę przegięte, bo nie sądzę, żeby artystka śpiewała full playback. Ja myślę, że miała pewnie powgrywane wokale, bo to się dzisiaj dzieje. Naprawdę. Są tak zwane stemy w komputerku producenta koncertu i żeby się działo, to są powgrywane wokale. Lepiej tak, niż by chórki miały fałszować. No, tak to wygląda. Byłem na koncercie Darii Zawiał, gdzie miała tyle stomów wgranych, że spokojnie mogła się podrapać po czole i iść na kawę i wrócić. I też by się działo. Pozdrawiam cię, Dario. Zostajemy z Addison Rae. Jeśli chcecie coś opowiedzieć o jej koncercie na openerze, dzwońcie 22 645 21 00. My name is everything.

New York, Edison Ray w radiowej czwórce w paśmie muzycznym. To ona jest bohaterką tej godziny, bo wspominamy trochę opener, który już za nami, ale myślę, że ten kurz jeszcze nie opadł. Niektórzy wracają, niektórzy zostali sobie na dłużej w Gdyni. No jakże piękne miasto i w ogóle Trójmiasto jest świetne. Edison Ray, no krótkie ma piosenki i też tutaj zaznaczacie, że ten koncert był bardzo krótki, za krótki na pewno i bardziej oparty na widowisku niż na samym śpiewie. No wiecie, jak artystka tak sobie wymyśliła, no to jak ktoś jest fanem, powinien uszanować. Ja na pewno w drugiej godzinie będę opowiadał wam o zespole. Ja jestem szalikowcem, jeśli chodzi o YouTube. No wiadomo, o Beatlesów jeszcze bardziej, ale dzisiaj przypada 32. rocznica ukazania się albumu z Europa, dlatego o nim będę opowiadał. No i po prostu idę za nimi jak w ogień. No, co zrobią? Nawet jeśli gdzieś tam pod skórą czuję, że nie jest fajne, to mówię, że to jest świetne. I myślę, że fani Edison Ray, którzy, uwaga, przyjeżdżali naprawdę zewsząd. Wiecie, że nawet z Grecji specjalnie przyjechały fanki na koncert Edison Ray? No przecież to jest szaleństwo. No ale Polska piękna, przy okazji można pozwiedzać. Przecież nie tylko Grecja jest ładna. A ostatnio mieliśmy takie temperatury, że Grecy mogą pozazdrościć, prawda? No to zostajemy jeszcze.

In the Rain i Addison Rae w radiowej czwórce. Dobre skojarzenia mam w ogóle z tytułem tej piosenki, bo jeden z moich ulubionych artystów, producentów muzycznych, guru w ogóle muzyki światowej, Peter Gabriel, również ma w swoim repertuarze taki numer. No, a byłem na koncercie Petera Gabriela, akurat na Addison Rae nie, ale gdy zaczynał trasę koncertową IO i zagrał pierwszy koncert w Krakowie, to było naprawdę coś niesamowitego. I Peter Gabriel to... To raz, ale jacy muzycy z nim byli. Brian Eno, chociażby jeden z najlepszych producentów świata, ale był z nim, który grał na instrumentach klawiszowych, no Manu Katché na bębnach, Tony Levin, wybitny basista, trudny do podrobienia i w zasadzie nikt nie potrafi tak grać jak on, a tym bardziej jak gra młoteczkami od pianina. Też tak potrafi. Addison Rae, koncert na Openerze za nami. Transmitowany również był w Telewizji Polskiej. Szacun, telewizja, że zrobiliście tyle transmisji. To jest naprawdę coś, bo nie każdego stać, żeby pojechać na taki festiwal. Nie ukrywajmy, bilety nie należą do najtańszych. Często ludzie rezygnują po prostu z wakacji, żeby sobie kupić wyjściówkę, karnet na Openera i fajnie, że w telewizji mogliśmy wiele koncertów zobaczyć. Ja obiecuję nadrobić, na pewno na tapecie jest The Cure i... No i to Addison Rae, skoro dzisiaj o niej rozmawiałem i mu opowiadałem, to wypada też obejrzeć jej koncert i przekonać się, ile tam było stemów, a ile było prawdziwego wokalu. Natalia Muyanga również zagrała na Openerze. Ciekawa, bardzo zdolna, młoda artystka, która szuka, trochę się zaczęła gubić w tych produkcjach, które publikuje, bo beznamiętnie jest absolutnym sztosem i tak bardzo liczyłem, że pójdzie w tym kierunku, ale single, które ostatnio publikuje, no tak z nóżki na nóżkę, nie wiadomo w którym klimacie jest, a jeszcze Stede nagrała utwór, to w ogóle od czapy, nie pasuje do jej stylu, gdzie ona naprawdę ma piękny, soulowy głos. Sorry Natalia, ale gratuluję, że grałaś na Openerze, beznamiętnie w czwórce.

twój album, a w zasadzie album coverowy nagradzany już solidnie, nie tylko Fryderykiem, ale również innymi nagrodami z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego. No i została na Openerze, co z relacji było widać, że dobrze się bawiła, także wskoczyła sobie na duacik, a w zasadzie tutaj w tym przypadku trójkąt z zespołem Kols, bo w Kolsach gra Kacza i Lukas, duet, który wyrósł z domowych nagrań wrzucanych na YouTube, a później poszło już szeroko. No trochę jest w tym dream popu, trochę jest ambientu, kiedyś jeszcze trochę R&B, ale nowa płyta już jest na tyle mroczna, że tego R&B zdecydowanie brakuje. 2017 rok, w zasadzie wtedy wszystko się zaczęło i trwa do dziś. Ale uwaga, na Openerze nie zabrakło jazzu. Chociażby formacja Omasta, która tutaj w tym studiu debiutowała w Będzie Głośno, również zagrała na Openerze swój debiutancki album. Kazimierz również zagrali. Posłuchajmy, a ja wracam do was po 21.00.

Formacja Coles i Kasia Lins z utworem Fanga. No i tak żartobliwie można powiedzieć, że dali sobie po fandze na openerze, bo wspólnie wystąpili na jednej scenie i podobno to był najmocniejszy punkt programu. Zresztą Kasia Lins otwierała openera pierwszego dnia i zagrała

0: Bad Dreams i Teddy Swims, wymarzony i wyśniony wręcz artysta, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce na Openerze. 21 na zegarach, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Zróżnicowana, nic się nie zmieniło, ale dominuje zdecydowanie chłodniejsza aura. To nie jest taka typowa lipcowa. W wielu regionach jest zachmurzenie, pojawia się deszcz, gdzieniegdzie nawet burze, a temperatury maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Plusy są takie i dobra wiadomość, że najbliższe dni przyniosą nam trochę więcej słońca, będzie ciepło, a nawet pod koniec tygodnia już upalnie. Temperatury będą nawet wzrastać do 27 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. Czwórka. To słychać.

0: na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: Tak jest, to jestem ja. Jest 21.06, radiowa czwórka, a przed chwilą na naszej antenie formacja The Strokes z singiem Going Shopping. To drugi singiel zapowiadający ich najnowszy album. Przy pierwszym

Myślałem, że to trochę żart, że taki zabieg ze strony Erika Rubina, że pojawił się autotune, a tutaj pojawia się cały czas. No, sprawa bardzo dyskusyjna. Myślę, że naród taki fanów The Strokesu jest dziś bardzo podzielony. Ja na pewno dzisiaj wracając ze Szczecina, a była to długa droga, więc bawiliśmy się w ludzi prezentujących muzykę i Paulina Penelow, która śpiewa w moim składzie solowym, mówiła: dawaj, nowe The Strokes, chętnie posłucham. Funka, no lubi granie, w ogóle dużo punkowej muzyki prezentowała. Bardzo mnie zaskoczyła ta delikatna osoba, która poszła w takie klimaty. Jak usłyszała The Strokes, to prawie wyszła z busa. Więc załamana. Jakie są wasze opinie na temat nowego The Strokes? Zawsze możecie zadzwonić i powiedzieć 22 645 21 00. A my teraz na pewno bez autotuna i ta godzina jest poświęcona formacji U2, a konkretnie płycie z Europa. Dokładnie 5 lipca 1993 roku ukazał się 8 studyjny album tej formacji. No i w rocznicę przypomnę wam najważniejsze piosenki, może i wszystkie wejdą, ale też mam nagrania koncertowe. Ze Stu Station to była spektakularna trasa koncertowa i została również zarejestrowana w Dublinie w 1993 roku. Posłuchajmy. Zoo Station.

Na YouTube w radiowej czwórce, 17 minut po 21. Dziś 32. rocznica okazania się tej płyty, ósmej studyjnej płyty w karierze zespołu YouTube. Europa była trochę niedoceniona, trzeba przyznać. No fakt, że jeśli chodzi o spójność emocjonalną, Achtung Baby, to był wybitny album, czy też Joshua Tree, kolejna genialna płyta, ale myślę, że pod względem odwagi artystycznej, no to absolutnie czołówka. Brian Eno był odpowiedzialny za bardziej te ambientowe rzeczy, The Edge był bardziej odpowiedzialny za te gitarowe, jeśli chodzi o produkcję. No i właśnie, to jest zespół, który od początku w niezmiennym składzie gra już kilkadziesiąt lat. Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. i Adam Clayton. No wielka czwórka naprawdę fantastycznych muzyków. Album powstał w niezwykłych też okolicznościach, bo miał być krótką epką nagraną podczas przerwy w trasie Zoo TV, a ostatecznie w zaledwie 6 tygodni przerodził się w pełnoprawny album. No i co jest imponujące po latach? Jego tematyka, bo w 93 roku Bono śpiewał o świecie zalanym reklamami, ekranami, informacyjnym szumem i konsumpcją. Brzmi znajomo? A mamy 2026. YouTube i Europa w radiowej czwórce.

Lamone od formacji YouTube z albumu Zurupa, który dziś obchodzi swoje 32. urodziny. A wcześniej słuchaliśmy utworu The Wanderer, który mogliście się zastanawiać, no jak to, ale gdzie tam jest Bono? Na koniec się pojawił, ale w zasadzie całą kompozycję zaśpiewał Johnny Cash. Mroczne, niemal apokaliptyczne zakończenie albumu, ale dzisiaj w audycji wybrzmiała jako jedna z pierwszych kompozycji. 30 minut po 21:00, tu Radiowa Czwórka i dziś w drugiej godzinie audycji Pasmo Muzyczne prezentuję wam utwory zespołu YouTube z albumu Zuropa, 8. studyjnego albumu tej formacji, który w sumie miał być epką nagraną w trakcie trasy koncertowej. To też ciekawe, że zespołowi w trakcie tak potężnej trasy, jaką była Zuropa, chciało się wejść do studia jeszcze coś nowego nagrywać. No a jednak, co ciekawe, przez lata opinia o Zuropie wyraźnie się też poprawiła, bo w 1993 roku nie był to aż tak popularny album. Wśród fanów YouTube coraz częściej można spotkać głosy, że to ostatnie wielkie arcydzieło zespołu, albo przynajmniej najbardziej niedoceniany album w ich dyskografii. Zostajemy z Europą. Teraz czas na utwór The First Time YouTube.

Tutaj informacja YouTube w radiowej czwórce. Dziś 32. rocznica albumu Z Europa i kilka nagrań koncertowych również dla was na dziś miałem. Zresztą Stay to jest jedna z takich naprawdę najpiękniejszych piosenek formacji YouTube, która do dziś raczej grana jest i na ich spektakularnych trasach koncertowych. Z pewnością Z Europa i trasa Zoo TV były mega spektakularne, no bo scenografia i te telewizory i ogromna scena to była rzadkość wtedy w 93 roku. I zresztą wtedy te koncerty nie były aż tak doceniane jak dziś. W latach 92-93 wielu recenzentów mówiło, że to jest zbyt radykalna zmiana zespołu YouTube, no ale natomiast z perspektywy czasu ten okres jest często uznawany właśnie za szczyt kreatywności zespołu. No to zostajemy jeszcze z Europą. 32. rocznica, naprawdę piękny wiek. Posłuchamy sobie kolejnej kompozycji.

32 lata z Europy od formacji YouTube. Właśnie dziś ta grupa może świętować wydanie swojego 8. albumu studyjnego. W drugiej godzinie, a w zasadzie w trzeciej, która przed nami, będzie również koncertował za sprawą zespołu Stany Pośrednie, więc zostańcie koniecznie z nami. Tu Radiowa Czwórka i audycja Pasmo Muzyczne. Jeszcze YouTube z Europy, a później będzie Rubens i jego utwór Dzieciak.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
6: Czwórka. To słychać.
7: To słychać.

0: zegarach 22, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No, chłodniutko, powiem wam, chłodniutko się zrobiło, to nie jest taka typowa lipcowa aura, ale w następnym tygodniu, w zbliżającym się tygodniu, bo już jutro poniedziałek, ma być z dnia na dzień coraz cieplej, a już pod koniec tygodnia te temperatury będą sięgały 30 stopni Celsjusza, a w tej chwili duże jest zachmurzenie, gdzie niegdzie nawet są przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mogą wystąpić burze, a temperatury wahają się między 18 a 20 stopni Celsjusza.

0: pasmo muzyczne. Zaprasza Damian Sikorski.
1: To prawda. Jestem cały czas z wami. Mamy prawie 5 minut po godzinie 22. Tu radiowa czwórka. I w tej godzinie również będzie bardzo muzycznie. No bo przecież to pasmo muzyczne, prawda? Mieliśmy bardzo irlandzko w ostatniej godzinie za sprawą formacji U2 z okazji 32. rocznicy ukazania się albumu Zuropa, a w pierwszej godzinie trochę powędrowaliśmy po Gdyni, a bardziej po miejscu, gdzie odbywał się Open Air. No i skradła tę godzinę Addison Rae, która była jedną z headlinerek Open Era 2026. Muszę koniecznie nadrobić te występy, które były transmitowane w telewizji. Szacun dla TVP, że te koncerty można było na żywo zobaczyć. I mam nadzieję, że gdzieś tam w waszych serwisach są dostępne, żeby jeszcze powspominać. Koncertowo jest często w radiowej czwórce, często za sprawą konkursu Będzie Głośno. No i taki konkurs również za nami. Myślę, że jesienią wystartujemy z kolejnym. W kwietniu na pewno mieliśmy na naszej scenie Suwę, bardzo zdolnego rapera. Później w maju wystąpiła Sienia. A czerwiec przyniósł nam koncert Stanów Pośrednich, laureata konkursu Będzie Głośno. W lipcu przed nami czwarty, ostatni koncert w wykonaniu Lee, która w tej chwili siedzi sobie w Hiszpanii, ale wraca do Trójmiasta i później przyjedzie do Warszawy, by zagrać wam przedpremierowo swój debiutancki album. Ale jeśli chodzi o debiuty, to kilka lat temu gościłem Natalię Marczuk w Będzie Głośno. Dziewczynę, która w sumie nie wiedziała, czego chce. I przyszła z piosenkami, była taka niepewna, szukała producenta, szukała na siebie pomysłu. Myślę, że teraz jest w dobrym momencie, bo wszystkie single, które nam prezentuje zapowiadający jej debiutancki album, są bardzo ciekawe, no i na pewno spójne, pasujące do Natalii Marczuk. Do ciebie, teraz w radiowej czwórce.

Daria ze Śląska na ficie z Fiszem w utworze Len, piosenka z jej najnowszego albumu zatytułowanego Halo, co jest grane? Tu radiowa czwórka, prawie kwadrans po 22. Daria ze Śląska to jest dziewczyna, która niemalże co roku wydaje nowy album, bo zadebiutowała w 2023 roku płytą Tu Była. Otrzymała Fryderyka za album roku, Indie Pop, a także za debiut roku. W 2024 roku wydała płytę Na południu bez zmian, a początek 2025 przyniósł kolejnego Fryderyka. No i teraz mamy 2026 i trzeci krążek. Czy co roku będzie płyta od Darii ze Śląska? Bardzo płodna artystka, ale naprawdę świetnie na żywo też te piosenki wybrzmiewają, o czym mogliście przekonać się też na Openerze. No to kolejna kompozycja, tym razem od Sienny Spyro.

Spiesza się powoli, zaśpiewała Sara. Sara Jaroszyk, bardzo podoba mi się to hasło. Spiesza się powoli. No i myślę, że niech zostanie ze mną na dłużej. Sara Jaroszyk, niezwykle zdolna wokalistka, głównie jako chórzystka w wielu zespołach. Zaraz Mentalizm, Zmiętą, Spirit Unity,

0: tutaj bardziej jako członek, pełnoprawny członek zespołu. Znakomicie śpiewa, no i teraz zapowiada swój kolejny krążek, bo już ma kilka płyt na swoim koncie. Spiesza się powoli, to jedna z wielu singlowych kompozycji zapowiadających jej nowy album, który będzie utrzymany właśnie w takim soulowym, fajnym, ciepłym, miękkim klimacie, ale też niezwykłe teledyski stworzyła do tych piosenek, w zasadzie sama reżyserując, w pięknych miejscach na całym świecie. Więc gorąco wam polecam. My niebawem wybieramy się jako czwórka, już za tydzień, w weekend, do Wrocławia na Wrosand i tam między innymi zagra Kosma Król, ale nie wybrałem go solowo, tylko z dżinkiem. Z płyty, która posiada same piękne etiudy, etiudę numer 5 teraz posłuchacie.
1: Ja. Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

gości, dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Zabierz mnie i Ewa Koc w radiowej czwórce na 30 minut po godzinie 22. Nowy zespół na naszym rynku. Tak, tak, to jest nowy band pełnoprawny, na którego czele stoją Dawid Tyszkowski, który gra na gitarze i śpiewa, także na gitarze i śpiewa. Mamy tutaj Błażeja Króla. No i znakomitych muzyków jak Wawrotopa, jak Kuba Staruszkiewicz. No znakomici muzycy, którzy przedpremierowo, bo nagrali już płytę, ale ukaże się dopiero kiedyś, nie chcieli zdradzić kiedy, wyruszają na koncerty, między innymi na letnie festiwale, by zaprezentować ten materiał na żywo. To ja z materiałem koncertowym was zostawiam, stanę pośrednie, jak zapowiadałem na początku audycji, będzie koncertowo w czwórce. Retransmisja krótkiego koncertu zespołu, który debiutuje, który w tym roku zagra w Jarocinie, a jest laureatem konkursu Będzie Głośno radiowej czwórki. Stany pośrednie, a w lipcu na żywo w naszym studiu wystąpi Lija. Damian Sikorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zostawiam was z muzyką na żywo.

Teraz nasza nowość, której jeszcze nie opublikowaliśmy nigdzie, nazywa się 3 tygodnie.

mówieniem czasu. Zastygam na fotelu z fajką w ustach, drżeniem basu. No a pamięć mi szwankuje, jak mi starszy było dla nas. Czemu jest jak jest, czemu nie jest tak jak było. Błędy w nodze, błędy pytam, czy oddadzą nic.

0: Dziękujemy, dziękujemy.
1: Co tam nam zostało?
2: Tutaj piosenka, którą tutaj chyba udało nam się dostać, myślę. No właśnie.
1: Walid, możesz znaleźć mnie.

0: Fajno.
1: No dobrze, moi drodzy, więc teraz przyjdzie moment na lekkie zwolnienie. Też Papieros, piosenka się nazywa Papieros. Nie graliśmy jej jeszcze w sumie na live'ie, w sensie, no, przed kamerą, ale na koncercie się zdarzyło. Na pewno niedługo wpadnie, ma na Spotify'a i na inne platformy streamingowe, więc czekajcie. A, bo jeszcze EPA będzie.

to co, najlepiej po zwolnieniu chyba przyspieszyć. Zaraz zagramy nasze dwa ostatnie utwory, które dzisiaj zaprezentujemy przed wami. Jedna będzie się nazywała Koszulka Nirwany. Ona też się pojawi na tej nadchodzącej epce. No i znany i lubiany na koniec będzie Pies.

0: To będzie nasz ostatni utwór. Nażywa się Pies. Dobrze mówię?
1: Pies przed państwem.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Czwórka, czwórka, to słychać. To słychać.

Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość ufam.

Bo skandal wciąż tam płynie jak nowonarodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali, to

adaptery. Te bajery weryfikuję co 2-4. Hajdawery, włóż, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada berybery i frank ci do mózgu.

co by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery, to numery na lewe papiery bija.

0: się boję, podboję, już nie wejdzie własne. Moje pytynie chodziłem, szukając za hasłem. Na ruch, a lałek jest zakładem kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

0: przeszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się musi

wreszcie jakoś wszędzie już stoją orliki. Ja palę pierwszego szluga i biorę te pierwsze łyki. Dzieciństwo w ruch, nie wiem czy to nie był sen. Następna scena jest w

jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

Uważaj na myśli, one stają się słowem. Uważaj na słowo, ono staje się akcją. Uważaj na akcję, ona zmienia się w nawyk. Pilnuj nawyku,

hey. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z tajnej deski.

0: lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz, potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na stopro, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo bym nie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja przemyślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywojów rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się ta wróg zaśmiał anioł, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, ta wróg do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w Czwórce.
3: Yo. Check. Check. Isok. MLK. Yo. Nie Martin Luther King, to Marcin Luther King. JWP Super Team, a wy macie dziwne.